0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

To będzie fantastyczny dzień. Mamy wreszcie piątek. Dojechaliśmy do końca tygodnia i ciepło. Ależ to poranek. Cudownie zacząć go od przejażdżki motocyklem do pracy. Ach, mi tego brakowało. 20 stopni mamy teraz na termometrach we Wrocławiu, według stacji badawczych IMGW. A najchłodniej w Resku, tylko 10 stopni. Naprawdę, co tam się dzieje w tym Resku, że tam tak jakoś wyjątkowo chłodno. A przejedziemy kawałek dalej, dojedziemy bardziej w stronę wybrzeża i nagle okazuje się, że 19. Nie wiem, może to jest jakiś błąd pomiaru. Jeśli ktoś w okolicach Reska, to poproszę o potwierdzenie. Natomiast dzisiaj IMGW wydało, no, dla zdecydowanego obszaru Polski ostrzeżenia pierwszego, ale

0: przede wszystkim także drugiego stopnia, przed upałami oczywiście, więc dzisiaj zrobi się, oj, zrobi się zdecydowanie cieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i najlepsza pogodowa informacja jest taka, że w piątek będzie słonecznie. I tu mógłbym postawić kropkę, ale z takiego kronikarsko-dziennikarskiego obowiązku dodam tylko, że tylko w Kotlinie Kłodzkiej zachmurzenie będzie małe. A tak to dużo, dużo słońca. Temperatura maksymalna dzisiaj, to najważniejsze chyba, od 27 stopni na Podhalu, 28 na przykład na północnym wschodzie, około 32 zobaczymy w centrum, do 33 na południu oraz na zachodzie i 34 lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej będzie dzisiaj tylko nad morzem, chociaż nie wiem, czy takie chłodniej, od 22 do 26 stopni. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni. Ciśnienie w południe w Warszawie będzie wynosiło 1008 hektopaskali, no i przewiduje się później w drugiej połowie dnia wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ja przewiduję fantastyczne warunki do jazdy. Okulary przeciwsłoneczne macie, dobrze, woda jest bardzo dobrze. No i przede wszystkim macie włączone PRK, czyli Polskie Radio Kierowców. Co u was, co po drugiej stronie odbiornika? No to czekam na wiadomości w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Można pisać jak zwykle, także możecie się nagrywać na te głosówki zawsze. Liczymy najbardziej o poranku. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: A przepiękny to widok, trzeba przyznać. Absolutnie zgadzamy się z Darią Zawiałów. Przed chwilą ona właśnie na antenie. 10 minut po godzinie 6. Patryk Bedliński.
1: Dzień dobry.
0: Na
1: też się zgadzam. Taki widok Wiślanego Brzegu o poranku. Piękna sprawa.
0: To jest coś, dokładnie. Natomiast a propos tego,

0: co się dzieje na drogach, ależ dzisiaj widziałem kierowcę takiej taksówki, wiesz,
1: na aplikację.
0: O panie. Ja myślałem, że takie rzeczy się nie dzieją i że jakby, że to są jakieś trochę pomówienia, że to... Ale nie.
1: Czyli gdybyś miał kamerkę, to byłby hit internetu.
0: To byłby hit internetu, dokładnie byłby hit internetu. Pan kierowca tejże taksówki na pasie ze strzałką, że skręcamy w lewo, prawda? To jest oczywiste, czyli skręcamy w lewo.
1: On pojechał w prawo.
0: Dokładnie. Czyli zatrzymaliśmy się na czerwonym, wszyscy stoją i teraz tak, po jego prawej stronie jest jeszcze jeden pas i jeden samochód i dopiero kolejny pas będzie pasem do skrętu w prawo, a on stoi na tym lewym. I co robi, gdy zapaliło się zielone? Rura przed wszystkimi i w prawo.
1: No i tak właśnie doszło do tego wypadku niesławnego, gdzie zdarzyła się Honda z Audi.
0: Tak.
1: No bo właśnie kierowca także na aplikację zjeżdżał z prawego pasa w tamtym przypadku w lewo, czy wręcz zawracał.
0: Coś niesamowitego.
1: Audi swoją drogą jechało bardzo szybko i tak doszło niestety do tego poważnego wypadku.
0: No dobrze, dzień dobry panie Kubo, zacznijmy od czegoś przyjemniejszego w takim razie. Dzień dobry panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry wszystkim państwu, w końcu piątek. Rozbudzamy się i lecimy. Udanego dnia i szerokości. Marek z Warszawy, jak zwykle o tej porze. Bardzo dziękujemy za szybką informację w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Mamy 11 minut po godzinie 6. Pędzimy do was z informacjami drogowymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A to na szczęście w miarę spokojna pora dla zmotoryzowanych, bo jeszcze nie rozpoczął się poranny szczyt komunikacyjny. Natomiast mamy już informację a propos autostrady A4 w Dolnośląskiem. To odcinek, którym jedziemy od polsko-niemieckiej granicy w głąb kraju, czyli między innymi do Wrocławia. Między węzłami Krzywa i Jedwisin na 63 kilometrze zapaliła się ciężarówka, no i przez to prawy pas jest zablokowany. Na szczęście korka tam nie widać. No ale już nieśmiało korki zaczynają się, na przykład na dojeździe do Warszawy przez Dziekanów Leśny, czyli na siódemce, która cały czas w rozbudowie, no i na S8 na wysokości mostu Grota Raweckiego i zaraz za nim w kierunku zachodnim, to też oczywiście stolica. Gdybyśmy dojeżdżali do Krakowa, to już niewielkie spowolnienia widać na wysokości Libertowa, na Zakopiance, ale także w Przeginii, czyli miejscowości leżącej między Olkuszem a Krakowem na 94. W Śląskiem małe spowolnienie na trasie 79 z Jaworzna do Mysłowic, ale inne trasy, bardzo ważne i często korkujące się, na razie gwarantują nam trochę spokoju. To jest chociażby S86, płynnie na trasie Sosnowiec-Katowice, płynnie też na drogowej trasie średnicowej, płynnie również na śląskim odcinku autostrady A4. Pod Poznaniem wczoraj bardzo wyraźnie korkowało się na dojeździe od Kurnika na S11. Teraz na tej drodze jeszcze jest płynnie, a nocą zakończyły się problemy na ekspresówce numer 12, czyli blisko Lublina. Wcześniej zapaliła się tam ciężarówka i między Jastkowem a Sławinkiem była częściowa blokada w kierunku Lublina. Koniec kłopotów również na Krajowej 15, niedaleko Inowrocławia, między Latkowem a Marulewami. Tam osobówka wypadła wcześniej z drogi, ale już na szczęście wszystkimi pasami można przejechać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: To była reklama.

0: To mamy już 20 minut po godzinie 6. Dzień dobry, poranna ekipa. No dzień dobry, w Kaliszu mamy 21 stopni jak do tej pory. No i szykuje się super pogoda. No tak, dzisiaj będzie super pogodowa, ale będzie także bardzo, bardzo gorąco, więc proszę o tym pamiętać. Proszę się przygotowywać. No i proszę się starać chłodzić, ale też nie tak, że jesteśmy na 30 paru stopniach, po czym nagle wchodzimy do zmrożonego pomieszczenia, bo nasz organizm sobie z tym nie poradzi, zanim się przestawi. No to później skończy się katarem na przykład. U mnie wszystko okej, ale sąsiadom nie za bardzo zaczął się dzień. Przesyłam zdjęcie, widzę jakaś policja na zdjęciu, czyli coś poważnego. No i coś jeszcze super, super miłego dla mnie dzisiaj do Konina z dwa razy, ale jako czwarty kierowca ze mną jedzie moja Asia, którą pozdrawiam serdecznie, mą miłość życia. Na pewno słucha PRK. No pięknie, bardzo się cieszę, bardzo fajnie. Miłego, wspaniałego dnia. Pozdrawiam wszystkich. No i jeszcze a propos tego kierowcy na aplikację. Panowie, pada pytanie, czy można takie osoby jeżdżące autem na aplikację nazwać kierowcami, nie obrażając oczywiście pozostałych dobrych i myślących kierowców. Taka smutna prawda. No, niestety tak to czasami wygląda, że wykonują tak przedziwne manewry, no jednak my tutaj w Polsce jakby jesteśmy przyzwyczajeni już do pewnych norm i staramy się jeździć zgodnie z przepisami. Czasami jak ktoś wpada na taki pomysł i kompletnie nie pomyśli i kompletnie zachowa się tak bez sensu, stwarzając tak duże zagrożenie, ręce opadają niestety. No więc uważajmy dzisiaj na siebie, obserwujmy bardzo uważnie drogę, bo to chyba po naszej stronie w tym momencie będzie poziom bezpieczeństwa i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Na jakby innych kierowców nie mamy za bardzo wpływu. 22 minuty po godzinie 6. Co jeszcze u was na trasie?
1: Dzień dobry, z porannym raportem drogowo-pogodowym z trasy S6 tradycyjnie Tomek z pokładu Migotki. W odróżnieniu od Reska Pomorze ma tutaj taką temperaturę, nawet całkiem przyjemną, 15 stopni w tej chwili pokazuje, ale dzięki temu, że jest słońce, to jest bardzo przyjemnie. Taka informacja drogowa dla wszystkich, którzy się wybierają tą S6, jeszcze nie jest otwarta. W tej chwili drogowcy zorganizowali przejazd na wysokości Słupska, objazd na wysokości Słupska przez miejscowość bodajże chyba Wieszyno albo Widzino, coś takiego. No i niestety jest tam wahadełko, policja kieruje ruchem, czas doliczony do czasu jazdy około 15 minut, to tutaj o godzinie 6. Natomiast co będzie w ciągu dnia? No pewnie lepiej nie będzie, aż się zjawią wszyscy, którzy mają ją otworzyć i wtedy będziemy już mknąć te 120 wymarzone. Pozdrowienia szerokości.
0: Pozdrowienia w szerokości, ależ będzie fajnie, ależ będzie feta. No dobrze, co jeszcze u was słychać? Jak wygląda dzisiaj wasza trasa? Jak wygląda ta podróż w stronę weekendu? Dokładnie, wreszcie mamy piątek, 26 dzień czerwca.

Na zegarze mamy już 6:30, to oczywiście znak, że wyjeżdżamy ponownie na drogi. Przypominam tym, którzy być może dzisiaj słuchają nas na przykład po raz pierwszy. To ważna informacja. W Polskim Radiu Kierowców co 20 minut mamy dla was najświeższe raporty drogowe, czyli informujemy o ewentualnych utrudnieniach, a podczas porannego szczytu komunikacyjnego doskonale wiecie, jak te informacje są ważne, żeby nie stanąć w korku, żeby dojechać na określoną godzinę w określone miejsce, żeby ten czas podróży jakoś specjalnie się nie wydłużył, więc słuchajcie nas uważnie. To tym, którzy słuchają nas dzisiaj po raz pierwszy, jeszcze pragnę

0: przypomnieć, że to wy również możecie informować nas i innych uczestników ruchu drogowego o tym, co dzieje się na waszej trasie. Jak to zrobić, to o tym za chwilę. Najpierw raport drogowy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Raport drogowy zaczynamy tym razem od trasy 46 między Opolem a Nysą. Niestety nie przejedziemy tą drogą, bo w pobliżu miejscowości Prądy na 89 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W wyniku kolizji jeden z pojazdów zapalił się. Skutek jest taki, że mamy blokadę 46 niedaleko miejscowości Prądy, a objazd jest możliwy na przykład trasą 435, chociażby przez miejscowość Chruścina i Mechnice. Na S5 pojawiły się problemy między węzłem Nowe Marzy a węzłem Sartowice. Patrząc szerzej, to trasa między Grudziądzem a Świeciem, czy też zjazd z A1 na węźle Nowe Marzy w kierunku Świecia. No i właśnie tam, na drugim kilometrze z piątki, zderzyły się dwa samochody ciężarowe i zapalił się jeden z tych pojazdów. Trasa jest zupełnie zablokowana. Mamy też informację, że zakończyły się problemy, które wcześniej występowały.

0: Teraz to śmieszne, bo już chyba macie taki nawyk, żeby co jakiś czas potrząsnąć naszą aplikacją, bo to jest jeszcze taka jedna ukryta funkcja. To przypomina mi, mówię tym, którzy są z nami od niedawna i niedawno zainstalowali naszą apkę. Panowie kawalerowie waleczni, ładne. Jest postulat od aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Czego sobie wam i wszystkim życzę i wszystkim polecam. Mianowicie, aplikacja po potrząśnięciu na górze wyskoczyła informacja: zrób sobie dziś jakąś przyjemność.
1: No ja nie wiem jak ty, ale ja już sobie zrobiłem.
0: Ja też.
1: Kawusia już się pojawiła na stole, także myślę, że taka przyjemność może być.
0: Zdecydowanie tak. Ja też zrobiłem sobie taką przyjemność. Po pierwsze kawa, a po drugie dzisiaj do pracy przyjechałem motocyklem, więc to ogromna frajda i ogromna przyjemność. A, no jeszcze można potrząsnąć, pisze z kolei nasz słuchacz Paweł z Kii. A mi wyskoczyło ha, ha, ha i czas do pracy.
1: To każdemu co innego może wyskoczyć. Nie gwarantujemy, że to zawsze będą takie w pełni przyjemne rzeczy.
0: Co tam jeszcze u was?
2: Witajcie wszyscy kierowcy i słuchacze PRK. Witam prowadzącego i chciałem tylko powiedzieć, właśnie z żoną jedziemy z Warszawianki do Dęblina, aby odebrać naszego syna dzisiaj z liceum. Mam nadzieję, że wszystko się poukłada, nie będzie żadnych korków. Co prawda przed Dęblinem na pewno są przebudowy i tam są wahadła, ale damy radę. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się i uważajcie na siebie, bo dzisiaj jest okrutnie gorąco, także bądźcie czujni. Pozdrawiam Grzesiek i Kinga, lecący w kierunku Dęblina.
0: Pozdrawiamy was serdecznie. No tak, no tak, przecież to dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego. Dla wszystkich, którzy kończą rok szkolny. Tak jest.
1: Jak to łatwo zapomnieć, jak to kiedyś było i nawet nie odliczamy teraz do końca tego roku, a kiedyś się przecież liczyło do tego właśnie ostatniego piątku.
0: To prawda, tak było. No i jeszcze mamy jedną informację już drogową.
3: Halo Polskie Radio Kierowców, Mariusz z Elbląga. Stoję na S5 tuż za zjazdem z A1 w stronę Bydgoszczy. Jest jakiś wypadek, kompletnie się nie ruszamy, stoimy w miejscu, także omijajcie to szerokim łukiem. Pozdrawiam.
0: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. Tłumaczymy.
1: Tak, mamy informację, że między węzłem Nowe Marzy a węzłem Sartowice na S5 zderzyły się dwie ciężarówki i zapalił się jeden z pojazdów. Zatem od Grudziądza można pojechać drogą równoległą przez Bratwin i Wielkie Stwolno niedaleko Wisły. Ale gdybyście jechali A1, też podpowiemy, jak sobie z tym poradzić. To już za chwilę w drogowym raporcie.

0: że to jest fantastyczny duet Kuba Badach i Ania Rusowicz przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 7. Wracamy do tych informacji, które płyną od was, ale także płyną do nas z S5.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Zderzenie dwóch ciężarówek i pożar jednego z pojazdów to powód utrudnień na S5 między węzłami Nowe Marzy i Sartowice, konkretnie na drugim kilometrze, zaraz po zjechaniu z autostrady A1. Jeżeli jedziecie w kierunku Świecia, to od Grudziądza można pojechać drogą równoległą przez Bratwin i Wielkie Stwolno, niedaleko Wisły. Gdybyście jechali od Torunia A1, to można zjechać węzłem Lisewo, a jeżeli jedziecie od północy, od Gdańska na przykład, no to zjeżdżamy węzłem Warlubie i kierujemy się przez Jeżewo. No bo S5 między autostradą A1 a Świeciem jest niestety o tej porze zablokowana. Poza tym drogowe problemy o poranku na A4 w Dolnośląskiem. Między węzłem Krzywa a węzłem Jadwisin na 63 kilometrze zapaliła się ciężarówka. Sporo tych pożarów pojazdów ostatnio. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Na szczęście tutaj korków nie notujemy. Krajowa 46, no niestety także z kolizją i pożarem pojazdu na trasie Opole-Nysa w pobliżu miejscowości Prądy, konkretnie na 89 kilometrze, mamy blokadę, bo zderzyły się dwa pojazdy osobowe, no i w wyniku kolizji jeden z aut zapaliło się. Możemy objechać blokadę drogą wojewódzką 435, kierując się przez Sosnówkę, Wawelno, Chruścinę i Mechnicę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze tak na szybko zaglądam do aplikacji. Witam moje najukochańsze radio. Tak, to ten dzień, piątek, więc oby do godziny 11 w pracy. No i cyk na fiord, bo u nas też piekiełko. Dziś do 30 stopni. Kto to widział? Mówią zimna Norwegia. Więc zapraszam, tak więc miłego, spokojnego weekendu dla wszystkich. Pozdrawia Kasia z Oslo. No to oby do 11, Kasiu.

0: Oj, ciepło dzisiaj będzie, już teraz jest najcieplej w Warszawie, aktualnie 22 stopnie pokazują termometry IMGW dla Warszawy, natomiast najchłodniej jest teraz w Resku, tutaj 13. Ja mam wrażenie, że w ogóle ta stacja badawcza w Resku, coś z nią jest nie w porządku, bo tam zawsze jest najchłodniej w ciągu ostatnich kilku dni. Bardzo często to Resko się tutaj faktycznie pojawia, no i stacja IMGW pokazuje, że tu jest najchłodniej, ale dzisiaj IMGW właśnie wydało ostrzeżenia przed upałami. Praktycznie dla całego kraju, wyjątkiem będzie Warmia i Mazury, ale to też bardzo okrojony obszar. No i Suwalszczyzna, co nie znaczy, że tam będzie zimno. Nie, nie, nie, absolutnie. Będzie gorąco, będzie ciepło i te ostrzeżenia i pierwszego, i drugiego stopnia wydane dla praktycznie całego kraju, bo faktycznie dzisiaj nawet do 34 stopni, a to nie jest jeszcze ostatnie pogodowe słowo.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, dzisiaj mamy wreszcie piątek, 26 dzień czerwca i dzisiaj w ciągu dnia będzie słonecznie w całej Polsce. No tylko wyjątkiem będzie Kotlina Kłodzka, tutaj zachmurzenie, ale małe, to absolutnie. W ogóle się proszę tym nie przejmować. Temperatura maksymalna od 27 stopni na Podhalu i 28 na północnym wschodzie, około 32 stopni w centrum, do 33 na południu oraz na zachodzie i na przykład 34 stopnie lokalnie na krańcu zachodnich. Chłodniej tylko nad morzem od 22 do 26. Zdecydowanie cieplej będzie jutro i zdecydowanie cieplej będzie w niedzielę. To nawet można powiedzieć, że gorąco w niedzielę startuje Wielka Wyprawa Maluchów i we Wrocławiu wtedy właśnie ma być 39 stopni. Co na to maluchy? No chyba się cieszą. No co mają powiedzieć? Wiatr dzisiaj słaby, północny i północno-zachodni, natomiast ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1800 hektopaskali. No i przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Rozrusznik?
4: Jest.
3: Alternator?
4: Też.
3: Cewka, świece.
4: I oczywiście kij od szczotki.
3: No to co?
4: Ruszamy.
3: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z Wielką Wyprawą Maluchów.
4: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
3: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
4: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
3: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
4: i Michał Górski.
2: To była autopromocja.

0: A gdy mamy dobre warunki pogodowe, to niestety dochodzi do większej liczby wypadków. No i także o tym informujecie w naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
1: Witajcie szanowni, którzy jedziecie w kierunku Lublina. To jest droga S17. Na 16 kilometrze w kierunku Lublina był wypadek. Świeżuteńka sprawa. Prawdopodobnie za chwilę się zacznie się korkować. Jest bus w barierkach i osobówka po prostu w drobiazgach. Także uważajcie na siebie i jak możecie, to podejrzewam, że trzeba będzie zjeżdżać za chwilę, bo będzie droga zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dużo złych wieści dziś od zmotoryzowanych. Czekamy na nie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców i pod numerem telefonu 22 513 11 11. Choć oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby jak najmniej było tych złych wieści, a więcej tych, które dotyczą na przykład zakończonych utrudnień. Na A4 mamy informację o pożarze samochodu ciężarowego między węzłami Krzywa i Jadwisin w Dolnośląskim. To 63 kilometr. Tam, jak informują służby, zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia.
4: Zgłaszacie na Krzywej, na A4, że pali się ciężarówka. Nie ma tam żadnego pożaru, wszystko idzie, tam stoi tylko na pasie awaryjnym na zatoczce. Gabaryt, ale jest oznakowany.
3: Dzięki wielkie za aktualizację i rzeczywiście nawigacja na szczęście nie pokazuje nam tam korków. Na S5 też są problemy i nasi słuchacze również w tej sprawie.
5: Jacek z Dużego. Najnowsza informacja. Za bramkami w Nowych Larzach. Kierunek Bydgoszcz na S5. Doszło do wypadku ciężarówek. Jedna ciężarówka całkowicie się pali w łonie. Druga ciężarówka uderzyła również w ciężarówkę. Także wszystko stoi. Kierunek Poznań stoi. To się zanosi na długi, długi postój. Wszystkiego dobrego. Szerokiej drogi dla pozostałych kierowców. Pozdrawiam, Jacek.
3: Pozdrawiamy. A problemy rzeczywiście są i to spore między węzłami Nowe Marzy i Sartowice na drugim kilometrze ekspresowej piątki. Jeżeli jedziecie od Grudziądza, można skierować się na drogę równoległą do trasy S5 i do 91, na przykład przez Bratwin i Wielkie Stwolno niedaleko Wisły, ale gdybyście jechali na przykład A1 od Torunia, to zjeżdżamy węzłem Lisewo, a od Gdańska węzłem Warlubie. Tymczasem zakończyły się problemy na trasie 46 Opole-Nysa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To proszę pamiętać, że w każdej chwili można do nas napisać, można także nagrać wiadomość głosową o tym, co dzieje się na waszej trasie. No a już za kilka minut gramy w tablicę rejestracyjną, o szczegółach za chwilę.

0: To 21 minut już po godzinie 7. Nowiś pisze, apka podpowiada mi, że mam odpocząć, a dzień przecież dopiero się zaczyna, więc jaki odpoczynek? Oby do 15, a potem na moto. Lewa w górę, pozdrawia. Bardzo dziękuję, lewa w górę również dla ciebie. No ja dzisiaj dzień postanowiłem rozpocząć od przejażdżki motocyklem. Fantastyczna sprawa. Genialne warunki pogodowe, kurtka rozpięta we wszystkich możliwych miejscach, gdzie da się ją rozpiąć, żeby to powietrze wpadało. No dobrze, ale teraz przechodzimy do tablic rejestracyjnych. Jak zwykle oczywiście o tej porze, czyli po godzinie 7, zachęcamy i zapraszamy was do wzięcia udziału w naszej codziennej zabawie, aby trochę pokombinować się z tablicami rejestracyjnymi. Czyli albo dwie litery, albo trzy litery, a wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Trzy punkty i już.
1: No i tak, ta opcja dwuliterowa to oczywiście ta nieco prostsza, trzyliterowa to już bardziej zaawansowana, więc możecie wybrać tak jak w szansie na sukces. Taśma profesjonalna albo taśma amatorska.
0: No dokładnie i oczywiście za te trzy tablice dostaniecie od nas trzy punkty, które wymienicie. Uwaga, uwaga, w okresie wakacyjnym nie na trzy nagrody, tylko na pięć nagród. Mianowicie te nagrody to talon na pozdrowienia. Jest owacja na stojąco.
1: Jest.
0: Są także gadżety Polskiego Radia Kierowców i są dwie nagrody. Nowe.
1: Jest wieczna sława, tak jest szacun na dzielni, a także w miejscu rekreacji.
0: Dokładnie. Czyli dwie nagrody, które wprowadziliśmy wczoraj razem z Kubą Domorackim, czyli szacun na dzielni i dodatkowo jeszcze chwała i w ogóle super szacun także w miejscu rekreacji, czyli tam, gdzie wypoczywacie.
1: A ta owacja na stojąco rzeczywiście jest na stojąco, bo my stoimy. Przez cały poranek na stojąco prowadzimy program.
0: No to proszę bardzo. 22 139 29 29. Kto ma ochotę na pięć nagród, kto ma ochotę no szczególnie na tę sławę i na ten szacun w nadzielni i w miejscu rekreacji, no to zapraszam. 22 139 29 29. Halo, halo, dzień dobry. A, jeszcze nie dzień dobry, poczekaj. A teraz halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, z kim dobry, mamy przyjemność? Kto jest po drugiej stronie?
3: Witam serdecznie, Michał z Warszawy.
0: No to Michał z Warszawy. To już wiemy, że Michał dzisiaj będzie walczył o nagrody główne. Michale, zostań jeszcze chwilę z nami, nie rozłączaj się, zaraz do ciebie wracam. No to
3: dobrze,
0: Michał.
3: Czekam.
0: Tak jest, Michał ma dzisiaj trzy tablice do odgadnięcia.

0: Przypomnę, że nasza aplikacja ma szereg funkcjonalności. Między innymi można wysyłać wiadomości, na przykład tekstowe albo głosowe. Aneta z Volvo V60. Pozdrawiam serdecznie z Poznania. Właśnie przed chwilą napisała. Bardzo dziękujemy, Aneto. Wszystkiego dobrego dla ciebie i dla twojego Volvo V60. Niech się dobrze sprawuje. No dobrze. I oczywiście także mamy kilka propozycji. Wow, ależ obrodziło dzisiaj naprawdę. Kilka propozycji do naszej zabawy przy tablicach rejestracyjnych. I trudniejsze, i łatwiejsze, czyli i profesjonalna taśma, i amatorska.
1: Ja coś czuję, że ty wybierzesz mimo wszystko propozycję od Anety i chyba wiem dlaczego.
0: Myślisz?
1: No, tak się domyślam po tej marce samochodu.
0: Tak, no coś w tym jest faktycznie i ta propozycja tablicy rejestracyjnej od Anety jest całkiem dobra. No dobrze, to za chwilę to ustalimy jeszcze, natomiast wiemy, że dzisiaj w naszej zabawie zmierzy się Michał z trzema tablicami rejestracyjnymi, to już za kilka minut, a na razie my musimy zmierzyć się z informacjami drogowymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No jeżeli chodzi o drogowy raport, to chyba największe problemy o tej porze mamy na trasie S5 między węzłem Nowe Marzy, czyli połączeniem z A1, a węzłem Sartowice. Na drugim kilometrze ekspresówki zderzyły się dwa samochody ciężarowe, no i niestety jeden z pojazdów zapalił się. Droga została zablokowana, choć według najnowszych informacji od służb otwarto bramę awaryjną na trasę serwisową do węzła Sartowice. Gdybyście jechali trasą od Grudziądza, można pojechać równolegle przez Bratwin i przez Wielkie Stwolno, czyli drogą niedaleko Wisły. Ale jeżeli jedziecie w kierunku Bydgoszczy, na przykład od Torunia A1, no to warto zjechać z tej autostrady już na węźle Lisewo. Gdybyście jednak jechali przeciwną trasą od Gdańska, no to węzeł Warlubie wydaje się dobrą propozycją i przejazd przez Jeżewo. Problemy powinny już kończyć się na czwórce między węzłami Krzywa i Jedwisin po pożarze samochodu ciężarowego. Auto zapaliło się na 63. kilometrze i blokowało prawy pas w kierunku Wrocławia, choć według informacji naszych słuchaczy mamy już przejazd wszystkimi pasami, które normalnie są dostępne na auto.

0: stoi na boku i w ogóle nie powinno przeszkadzać. Niemniej warto wyjątkowo wzmóc czujność między węzłami Krzywa i Jadwisin. No a poza tym problemy na trasie 28 Krosno-Jasło. Na 211 kilometrze w pobliżu Jasła bus zderzył się z motocyklem. Jedna osoba jest poszkodowana, najprawdopodobniej to właśnie motocyklista. No i na trasie Krosno-Jasło jedziemy korzystając tylko z jednego pasa naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To już za chwilę gramy w tablice rejestracyjne. Jak pójdzie Michałowi, no potrzymajcie za niego kciuki.

0: To 22 minuty jeszcze do godziny 8. No to co? Mamy 3 tablice rejestracyjne, mamy także Michała. Dzień dobry, Michale.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy cię serdecznie. Jak ty zacząłeś ten piątek? Co u ciebie słychać, opowiadaj, gdzie jesteś, dokąd jedziesz?
1: Wracam do domu, do Warszawy, a dwójką właśnie minąłem Grodzisk Mazowiecki. Pogoda super. Mhm.
2: Jak tam, jeżeli chodzi o korki, bo tam czasami się lubi zakorkować.
0: Jak wrażenia z trasy?
1: Do Grodziska było ok. Teraz od Grodziska tak jedzie się około 80 na godzinę. Trochę jest gęstszy ruch, ale przestojów nie ma.
2: Chyba taka normalka, jeżeli chodzi o autostradę A2 między Łodzią a Warszawą. Tam taka nerwówka czasami panuje, więc życzymy, żeby ta trasa się udała bez większego przestoju.
0: Kompletnie nie rozumiem, skąd ta nerwówka. Michała, powiedz jeszcze, czy twoja praca polega właśnie na jeżdżeniu? Jeździsz codziennie?
1: Tak, tak. Ja jestem kierowcą komunikacji miejskiej.
0: Wow!
1: Teraz jadę prywatnie, a po południu idę do pracy.
0: Wow, czy w komunikacji miejskiej można słuchać Polskiego Rady Kierowców?
1: Oczywiście.
0: Fantastycznie, ale się cieszymy. Bardzo dziękujemy. No dobra, to przechodzimy teraz do naszej zabawy. Czy wybierasz zestaw profesjonalny, czyli zazwyczaj wyposażony w 3 litery, czy zestaw łatwiejszy, dwuliterowy? No różnica jest taka, że tu mamy miasto, tutaj mamy powiat. No, co wybierasz?
1: Profesjonalny.
0: O, proszę, no dobrze. No to idę za ciosem, skoro Aneta wysłała propozycję dzisiaj takiej tablicy PKE. PKE. Cóż to jest za tablica, gdzie zarejestrowany jest ten pojazd? O, proszę bardzo, powiat Kępiński, oczywiście, w ogóle
2: kierowca,
0: bez zastanowienia.
2: Kierowca, profesjonalista, więc to profesjonalny zestaw tablic tak musi jest sobie dobrze poradzić. To ja też spróbuję trochę z tej trudnej bańki. DSR.
1: Jest to Środa Śląska.
2: No proszę, to w ogóle nawet nie ma zastanowienia.
0: No nic.
2: No, no brawo.
0: Dobra. No to może coś trudniejszego, a co byś powiedział na GST?
1: Starogard Gdański.
2: Nie mam słów, nie mam pytań.
0: Ale ja będę szedł za ciosem. A ZST?
1: Stargard.
2: A ST?
1: ST? Tychy.
2: No proszę.
0: Coś niesamowitego.
2: Niesamowity
0: Michał,
2: zawodnik.
0: Ty jesteś mistrzem, absolutnym, niekwestionowanym mistrzem tablic rejestracyjnych. Czy jest jakaś tablica, która sprawia ci trudność, albo której na przykład, nie wiem, nie możesz zapamiętać?
1: Dużo jeździłem tak prywatnie po Polsce i gdzieś tam te tablice mi się opatrzyły, więc...
0: A PWA?
1: To jest Fągrowiec.
0: Nie mam pytań.
2: Ja tu miałem jeszcze samo WA przygotowane jako warszawska Białołęka, no ale z Warszawy to nie będę pytał, bo się tylko ośmieszę przed naszym słuchaczem.
0: Niesamowite, no już dawno nie mieliśmy tak wykwalifikowanego specjalisty od tablic rejestracyjnych. Michał, jesteśmy pod wielkim, wielkim wrażeniem. Ta owacja oczywiście była dla ciebie, na stojąco. Talon na pozdrowienia także mamy dla ciebie, więc pozdrawiasz kogo tylko chcesz. Proszę bardzo, antena Radia Kierowców jest twoja.
1: Moją żonę Aleksandrę i moje dzieci, Mikołaja, Adasia i Weronikę. Wszystkich słuchaczy Radia Kierowców, wszystkich, którzy są w trasie w tym ten poranek.
0: Fantastycznie. W imieniu słuchaczy bardzo serdecznie dziękujemy. Do tego jeszcze dorzucamy ci gadżety Polskiego Radia Kierowców i nasze nowe nagrody, czyli

0: Uwaga, po pierwsze, jest wieczna sława. Jak się z tym czujesz? Fajnie, nie?
1: Super,
0: prawda?
1: Dziękuję.
0: A dodatkowo jeszcze szacun na dzielni i w odsłonie wakacyjnej szacun w miejscu rekreacji. Ty przed urlopem, po urlopie?
1: Ja przed. W połowie lipca nad Polskie Morze będziemy jechać, także...
0: Pięknie. No to
2: szacun już przygotowany.
0: To jak cesarz będziesz tam jechał, naprawdę.
1: Dzięki.
0: Z takim szacunem. Wszystkiego dobrego dla ciebie, Michale. Dobrej, spokojnej, bezpiecznej podróży do domu.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Please don't

0: kierownicą.
1: Szanowna redakcja, tutaj pan redaktor mówi, skąd ta nerwówka na A2 Łódź Warszawa. To co ja obserwuję, to są moje obserwacje. Za długo ludzie jeżdżą lewym pasem, a powinni jechać, wyprzedzić, zjechać. Ten ruch by wyglądał dużo sprawniej i przyjemniej. A tak to jest co chwilę 80 lewy pas i wjeżdża ktoś, nie patrzą, królowie życia i śmierci. Tak to z moich obserwacji wygląda A2 Łódź Warszawa.

0: To mamy jeszcze 10 minut do godziny 8. Polskie Radio Kierowców. Pozdrawiamy tych, którzy gonią na godzinę 8 i muszą zameldować się w pracy. Jak wygląda drogowa sytuacja? Oczywiście u nas znajdziecie odpowiedzi na te pytania.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowe problemy o poranku trwają na trasie S5 między węzłem z autostradą A1 a węzłem Sartowice. Na drugim kilometrze ekspresowej piątki zderzyły się dwie ciężarówki i jeden z pojazdów zapalił się. Trasa jest zablokowana w kierunku m.in. Bydgoszczy, ale otwarto już bramę awaryjną na drogę serwisową, którą można dojechać do węzła Sartowice. Natomiast gdybyście jechali autostradą A1 i planowali zjechać na węźle Nowe Marzy, lepiej wybrać inny węzeł, na przykład od Torunia zjechać węzłem Lisewo, a od Gdańska węzłem Warlubie. Na S7 także problemy. Te występują między Ostródą a Elblągiem na trasie w kierunku Trójmiasta. Na 47 kilometrze osobówka wjechała w bariery. Można jechać w stronę Gdańska tylko prawym pasem. Jednym pasem na zmianę kierowcy muszą jechać między Krosnem a Jasłem. To jest droga 28, a konkretnie jej 211 kilometr. Bus zderzył się tam z motocyklem, w wyniku czego jedna osoba jest poszkodowana. Jeżeli chodzi o poranne korki, to m.in. zatłoczona jest droga numer 50 od strony Żyrardowa do Sochaczewa, tuż przed wjazdem

0: do samego Sochaczewa przed połączeniem z 92. Zwalniamy również przejeżdżając przez Warszawę drogą S8 na zachód. Tłoczno zrobiło się na moście Grota Roweckiego, ale właściwie tylko w tym miejscu. Na innych odcinkach S8 w stolicy powinno być w miarę płynnie. Wjazd do stolicy i wyjazd przez Dziekanów Leśny czy też Łomianki to też miejsce, gdzie spowolnienia mogą Was czekać. Dojazdy do Krakowa z niewielkimi spowolnieniami przez Skawina i przez Libertów, ale także przez Zabierzów od strony Krzeszowic i Trzebini. Zwalniamy między Olkuszem a Krakowem na wysokości miejscowości Przeginia. To jest droga 94. W miarę płynnie w Śląskiem, choć są pewne wyjątki, na przykład A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami w kierunku północnym, czyli do Częstochowy, ale także okolice Bytomia, droga 94, którą możemy jechać między Sosnowcem a Podwarpiem i tu zwalniamy w obydwu kierunkach. Zwalniamy też dojeżdżając do Wrocławia od strony Oławy i Radwanic na 94. Małe spowolnienie pojawiło się także na A4 między węzłem Pietrzykowice a węzłem Wrocław w południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo jestem ciekawy, co pokazują wasze termometry w waszych samochodach. Jakieś rekordy już się pojawiły? Jakieś wysokie wartości? No, powinno być tak, że w Warszawie na przykład 24 powinny pokazywać termometry, więc zaraz to zweryfikujemy. Jak możecie, to dajcie znać, napiszcie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: Ależ romantycznie zrobiło się na antenie Polskiego Radia Kierowców. Nowe Miasto nad Wartą, mamy tutaj 22,5 stopnia. Pozdrawiam wszystkich, bardzo dziękujemy za pozdrowienia, wszystkiego dobrego. I jeszcze raport, o proszę, maluszki w drodze do Wrocławia i przyczepka ratunkowa. Pozdrawiamy całą ekipę PRK. Bardzo dziękujemy, również pozdrawiamy, wszystkiego dobrego dla was. A faktycznie już w najbliższą niedzielę start wielkiej wyprawy maluchów. Polskie Radio Kierowców też tam będzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak my, to i oczywiście wy. Będziemy podróżować się wszyscy razem z wielką wyprawą maluchów. Przypominam, że start już najbliższą niedzielę z Wrocławia spod hali stulecia, a dodatkowo jeszcze jedziemy w stronę Normandii. O, do Normandii dzisiaj, w niedzielę.

0: będziemy zmierzać. Dobrze, to teraz dzisiaj pogodowo. Gorąco, słonecznie, słońce w całej Polsce, wyjątkiem będzie tylko Kotlina Kłodzka. Tutaj zachmurzenie małe, natomiast temperatura maksymalna dzisiaj, oj, będzie skwar. Od 27 stopni na Podhalu i 28 na północnym wschodzie, około 32 zobaczymy na termometrach w centrum, do 33 na południu oraz na zachodzie i 34 lokalnie na krańcach zachodnich, chłodniej tylko nad morzem, 22-26, wiatr słaby. No i dobrze, ciśnienie w Warszawie w południe 1008 hektopaskali, przewiduje się jeszcze wzrost ciśnienia, no i przewiduje się także wzrost temperatury w najbliższych dniach. Jutro jeszcze cieplej, a w niedzielę nawet do 39 kresek, na przykład właśnie we Wrocławiu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To czekam na informacje od was, jak wam się dzisiaj podróżuje, dokąd jedziecie, jakie warunki pogodowe i drogowe. No, te pogodowe to raczej oczywista sprawa, prawda? No to w aplikacji można napisać, można także nagrać wiadomość głosową. Kuba Marcinowicz, dzień.

0: la, la. Doszukiwaliśmy się z Patrykiem, zawsze to robimy w ogóle. To musimy wam zdradzić i musimy się do tego przyznać. Doszukujemy się polskich słów w angielskich piosenkach. I maskarada.
1: Tak, ja maskarada. Znalazłem.
0: A ty?
1: Ale ja.
0: Jo, no i właśnie, i pasuje, i się klei, elegancko. Jak tam wasza trasa? No mam nadzieję, że w bardzo dobrych humorach. Klima działa? Działa! No i świetnie, ewentualnie można uchylić trochę okno. No i jedziemy. 11 minut po godzinie 8, albo też niestety stoimy w korku. PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Zdecydowanie tak. Są problemy między innymi na A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami i tam niewielki korek na podkacie jadąc w kierunku północnym, czyli do Częstochowy między innymi. Poza tym na A4 jeszcze pozostałości pożaru samochodu ciężarowego między węzłami Krzywa i Jadwisin. Pozostałości utrudnień oczywiście. Zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia. Tak informowały służby. Od was mamy informację, że sytuacja jest nieco lepsza i na marginesie ten pojazd stoi, więc bardzo nie przeszkadza, no ale oczywiście warto wzmóc czujność na 63 km A4. Na S5 spore problemy między węzłem Nowe Marzy a węzłem Sartowice. To blisko połączenia ekspresowej piątki z autostradą A1. Na drugim kilometrze zdarzyły się dwie ciężarówki i jeden z pojazdów zapalił się. Droga jest zablokowana w kierunku między innymi Bydgoszczy, ale służby informują, że otwarta została brama awaryjna na drogę serwisową, którą możemy dojechać do węzła Sartowice. Gdybyście jechali od Torunia A1, można zjechać węzłem Lisewo, a gdybyście jechali od północy, od Gdańska na przykład, no to chociażby węzłem Warlubie, można zjechać z A1 i potem skierować się przez Jeżewo. Na S7 trzeba wzmóc czujność między Ostrudą a Elblągiem, bo na 47 km osobówka wjechała w bariery. W kierunku Gdańska przejedziemy tylko pasem prawym. A jednym pasem na zmianę trzeba poruszać się między Krosnem a Jasłem. Na 211 km bus zderzył się z motocyklem i stąd te problemy.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze mamy informację pogodową od naszego słuchacza.
3: Witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Melduję uprzejmie w Toyocie od Karola, warszawski Mokotów 23 w cieniu. Pozdrawiam, Maniek Zławy.
2: Pozdrawiamy serdecznie, no to piękne.
4: Och, Karol.
2: Piękne wartości. Na termometrze będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. W Warszawie 32. Natomiast no, na przykład w okolicach Wrocławia zdecydowanie więcej. Ja się cały czas zastanawiam, jak to będzie wyglądało w niedzielę. Czy faktycznie zobaczymy te 39 stopni na termometrze we Wrocławiu? Przypominam, że startuje wielka wyprawa maluchów, a Polskie Radio Kierowców oczywiście rusza z maluchami po raz czwarty. Czwarta odsłona wielki wyprawy. Tym razem jedziemy do Normandii. Ale dzisiaj jeszcze chciałem was podpytać, jak wygląda tankowanie waszych pojazdów. Czy macie filozofię, że dojeżdżacie do rezerwy i dopiero wtedy tankujecie, czy tankujecie no jakoś zdecydowanie wcześniej? Na przykład są tacy, którzy gdy widzą połowę baku, to już stwierdzają, że trzeba dotankować.
1: No to ja mam tak właśnie, że tak? Do połowy wskazówka dojeżdża, to ja już gdzieś tam po drodze staram się znaleźć stację paliw. Chyba, że cena nie sprzyja, to wtedy czekam, aż cena będzie bardziej sprzyjająca i wtedy czasami rzeczywiście, no o rezerwę może nie zahaczam, ale ta wskazówka poniżej połowy zjeżdża.
2: To ja przyznaję, że zdarza mi się dotknąć rezerwy. Jak to wygląda u was? Zróbmy dzisiaj taki szybki ranking do godziny 9. Kto i jak tankuje? Czy tankujecie, gdy zapala się rezerwa? Czy tankujecie, tak jak Patryk, ze zdecydowanym wyprzedzeniem?

21 minut, już po godzinie 8. Pozdrawiamy tych, którzy szykują się do pracy, tych, którzy jedzą śniadanie. To życzymy smacznego oczywiście. Na tym, którzy już dojechali, to miłej i w miarę szybkiej, sprawnej pracy, żeby jak najszybciej dojechać już do oficjalnego startu weekendu. Tego właśnie wam życzymy. Podpytuję, kiedy pojawia się w waszej głowie

ten plan, że trzeba zatankować samochód, czy gdy już świeci się rezerwa, czy gdy już w baku jest tak... czy ewentualnie zdecydowanie wcześniej z dużym wyprzedzeniem. Tankuję tak, jak instrukcja auta zaleca. Czyli staram się trzymać minimum 1/4 baku i leję do pełna. Czekam na rezerwę. Czekanie na rezerwę może szkodzić pompce paliwa. Wiemy to doskonale. Absolutnie, zwłaszcza, że spędziliśmy cały miesiąc z dobrymi radami Grzegorza Dudy, więc absolutnie mam to z tyłu głowy. No i zdarza się oczywiście, że tankuję do pełna i, no i staram się jeździć do połowy tego baku i później znowu dotankowuję. Co u Jacka? A Jacek pisze, cześć, ja zużywam paliwo do połowy baku i tankuję, nawyk z zimy, który no, przedostał się na cały rok. No i bardzo dobrze, to jest bardzo dobry nawyk. Też tak mam pół baku i do pełna i mniejszy ból za rachunek i nigdy na rezerwie, pozdrawia Pawełski. O właśnie! Czyli to jest najlepsza metoda i najlepszy sposób, żeby nie tankować. Na przykład jak ktoś ma 70 litrów, to nie jest nic fajnego. Jechać na rezerwie, a później podjechać na stację benzynową i zatankować do pełna. Uwierzcie mi, że trochę boli. Natomiast gdy człowiek dojedzie do połowy tego baku, no to te 30-35 to zdecydowanie jakoś tam da się przełknąć i nawet człowiek tego nie zauważy za bardzo. Jak to wygląda jeszcze u was? Ja dojeżdżam z reguły do zera. Jak jadę na krótkich, a na nieobliczalnych trasach typu autostrada, no to wtedy zawsze dobijam do pełna. Pozdrawia Grzegorz z BMW. Pozdrawienia dla Grzegorza również. Bardzo dziękuję, że napisałeś. To jeszcze szybki raport pogodowy od Maćka w Białymstoku. Godzina no, 8.16, teraz 8.23, już 25 stopni oczywiście w cieniu. Pozdrawia Maciej. Bardzo dziękuję. No i jeszcze Gryfino. Tutaj mamy stopni 21 w cieniu. Słońce jest, wiatr słaby, widoczność świetna. Na chmur brak. No i bardzo się cieszymy. To wszystkiego dobrego dla was. To jak to u was wygląda? Czy do pełna tankujecie w momencie, gdy wskazówka przekroczy połowę baku, czy gdy zapali się rezerwa? Arturek 79. Do pełna od połowy. I jak są dobre ceny i promocje? A na to też zwracamy uwagę oczywiście. No to analizując na razie, jak wygląda ten pojedynek, czy tankujemy w momencie, gdy zapali się rezerwa, czy połowę baku, no to wygrywa połowa baku. Zdecydowanie. Bardzo dobrze, pompy paliwowe się z tego powodu bardzo cieszą.

0: Nie wymieniam.
1: To jak to jest z tankowaniem waszych samochodów? Czy tankujecie na przykład może w piątek? Tak po prostu macie taką zasadę, że zawsze w piątek. Czy na przykład czekacie do momentu, aż zapali się rezerwa? Czy jak tylko wskazówka zejdzie poniżej połowy baku, to od razu lecicie, żeby zatankować? Która z tych opcji jest wam najbliższa? Czy tankujecie, bo rezerwa? Czy tankujecie, bo po prostu wskazówka lekko drgnęła? Pamiętam, że kiedyś faktycznie tak miałem, że wskazówka wychylała się zdecydowanie bardziej niż full i sprawiało mi to ogromną przyjemność, więc uwielbiałem dotankowywać, żeby była więcej niż full. To było bardzo przyjemne, bardzo.
2: Czyli gdy troszkę się obniżyła, tak, to wtedy to było idealnie pełne.
1: Tak jest, rura od razu na stacji i dotankować. To jak to wygląda w waszym przypadku? Czy tankujecie, gdy zapali się rezerwa, czy na przykład macie jakąś inną filozofię? No to proszę pisać albo proszę się nagrywać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, a my pędzimy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na S5 wyjeżdżamy przede wszystkim, bo problemy cały czas występują i to spore między węzłami Nowe Marzy i Sartowice, czyli między zjazdem z autostrady A1, a szerzej patrząc Bydgoszczą. Są problemy na S5, bo na drugim kilometrze tej ekspresówki zderzyły się dwa samochody ciężarowe i jeden z pojazdów niestety zapalił się. Droga jest zablokowana w kierunku Bydgoszczy, ale służby informują, że otwarto bramę awaryjną na trasę serwisową do węzła Sartowice. Natomiast gdybyście jechali A1, można pomyśleć o objeździe na przykład węzłem Lisewo, a od Gdańska węzłem Warlubie i przez Jeżewo. Natomiast jeżeli jedziecie od Grudziądza, to można wybrać objazd drogą lokalną przez takie miejscowości jak Michale, Bratwin czy Wielkie Stwolno. No i wtedy to jedziemy również do drogi S5, ale już za miejscem z

0: utrudnieniami. Na S7 też uważajcie, bo są problemy między Ostrudą a Elblągiem. Na 47 kilometrze osobówka wjechała w bariery. No i w kierunku Gdańska jedziemy tylko pasem prawym. Między Orzyszem a Ełkiem jedziemy naprzemiennie przez miejscowość Buniaki. To 16 i 287 kilometr. Tam zderzyły się dwa pojazdy. Na trasie Krosno-Jasło też jedziemy jednym pasem na zmianę, bo niedaleko Jasła, na 211 km drogi 28, bus zderzył się z motocyklem. Jedna osoba jest poszkodowana w wyniku tego wypadku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Taki szybki pojedynek, no na filozofię motoryzacyjną. Czy tankujemy w momencie, gdy zapala się rezerwa, czy tankujemy dużo, dużo wcześniej, gdy na przykład wskazówka zejdzie delikatnie poniżej połowy baku. Która opcja jest wam bliższa, którą częściej stosujecie? Proszę o wiadomość w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: jest.
1: No co, no przecież piątek jest, to można sobie pośpiewać.
2: Można sobie posylabizować, poćwiczyć dykcję razem z Sylwią Grzeszczak.
1: Dokładnie, czysta przyjemność. No dobrze, co z tym tankowaniem? Własne auta zawsze do pełna zatankowane czekają na mnie, bo tankuję je zaraz po powrocie z trasy. Natomiast służbowy trzeba codziennie tankować, ale mam system i tankuję w Polsce, gdzie jest nieraz o 20-30 groszy taniej niż w Kaliszu.
2: No to... W Polsce taniej niż w Kaliszu? To ciekawe.
1: Genialne, naprawdę ładne, ładne. No dobrze, co z tym tankowaniem jest? Czy tankujemy, gdy powitamy rezerwę, czy tankujemy, gdy wskazówka spadnie poniżej połowy?
2: To trzeba wiedzieć, kiedy jest rezerwa przede wszystkim.
1: Podstawa,
2: warto się dobrze przyjrzeć temu wskaźnikowi paliwa.
1: Oho.
2: No bo ja mam taką niezbyt chlubną historię. Kilka lat temu, kiedy jeździłem jeszcze autem od mamy, no to pierwszy raz wziąłem je w taką dłuższą podróż. To była podróż z Lubelskiego do Warszawy. Spojrzałem na wskazówkę. O kurczę, to trzeba zaraz tankować. Pusty bak. No więc jadę na stację, wkładam pistolet. Tyk, 6 zł. Tyk, 6,50. No dobra, idę, zapłaciłem. Dzwonię do mamy.
1: Dzień dobry,
2: słuchaj.
1: Ja tutaj z jedyneczki.
2: Tak, dzwonię do mamy. Mamo, słuchaj, jest awaria, nie da się zatankować. No mama, ale ja przecież tankowałam, przecież jest pełny, no popatrz. No i faktycznie patrzę, jeden to znaczy pełny, to jest cały bak, a nie zaraz będzie koniec tego baku. Ale mam takie małe wytłumaczenie, bo tam obok jest wskaźnik temperatury i on jest w drugą stronę. Takie lustrzane odbicie, więc można się pomylić i spojrzeć na ten wskaźnik od paliwa i tak nie wiadomo, czy to jest pełny, czy jest pusty.
1: No to ja mam podobną historię, ale najpierw nasi słuchacze.
3: Witajcie. Ja swoją Corollę w hybrydzie służbową, z racji tego, że ma tylko 35 litrów zbiorniczek, tankuję tak często, jak się tylko da. Ja w szczególności na autostradzie to trzeba być bardzo czujny, bo rezerwa się zapala, gdy dystans się pojawia około 45-50 km. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Daros Częstochowy.
1: Pozdrawiamy serdecznie. No to kiedyś naszym radiowym trafikiem ruszyliśmy w trasę. No i widziałem, że no jest pełen bank, więc w ogóle się niczym nie martwiąc ruszyliśmy, jedziemy. Miło i sympatycznie dyskutujemy. Jest dobra atmosfera. Co jakiś czas współpasażer, nasz kolega redakcyjny zadaje mi pytanie, czy mamy paliwo. Ja mówię, tak, człowieku, zobacz, jeszcze mamy cały bak. No i znakomicie. Po prawej stronie też były jakieś kreseczki, ale tam była połowa. Więc mówię, no to...
2: Chyba domyślam się, jak ta historia się potoczy. Tak.

0: Pewnie będzie odwrotnie niż u mnie.
1: Właśnie. I w ogóle nie spoglądałem na ten wskaźnik. Cały czas mówiłem i utrzymywałem siebie w przekonaniu, że mamy jeszcze pełen bak, aż w końcu zapaliła się rezerwa. Co się okazało? Mhm. Że po lewej stronie był wskaźnik poziomu AdBlue i on był na full, a po prawej stronie było paliwo. No i prawie go niestety
0: zabrakło.
1: To
0: powinno być
1: zabrakło.
0: Powiadomienie, tak jak w telefonie. Zbliżasz się do końca paliwa. Jeszcze zostało ci tak jak z baterią. 20% zbiornika, 10% zbiornika
1: przejdź
0: i na czerwono.
1: Tryb oszczędnościowy. Tak. No właśnie. No. Ale na szczęście wszystko zakończyło się dobrze. Dojechaliśmy cało i zdrowo do celu. No więc pamiętajcie, zatankujcie. Przecież weekend. Będziemy podróżować. Będzie fantastycznie.

0: To jak to jest z tym tankowaniem naszych samochodów? No przedweekendowo to ważne czynności, jeśli zamierzamy podróżować. Ja nie mam z tym problemu, pisze Direx, bo tankuję 400-450 litrów i tankuję codziennie. Ustalam sobie stację na dzień wcześniej i po kłopocie. No nieźle, 450 litrów, no to jest coś, to ja zawsze myślałem, że moje 70 litrów w baku to jest dość dużo, a tu widać, że kawał porządnego samochodu. Duży gabaryt. 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 9, więc pędzimy na drogi z kolejnymi informacjami drogowymi. Pamiętajcie jeszcze o tym, że przy tych dobrych warunkach pogodowych niestety czasami siedzi na prawym ramieniu taki diabeł, który mówi szybciej, przecież jest świetnie, przyczepnie, świetna widoczność. Nie słuchajcie go, jedźcie zgodnie z przepisami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jedźcie wyjątkowo ostrożnie, między innymi drogą ekspresową, która łączy Warszawę z Lublinem. Mieliśmy ostrzeżenie od naszego słuchacza właśnie z tej trasy.
3: Witajcie szanowni, którzy jedziecie w kierunku Lublina. Droga S17 na 16 kilometrze w kierunku Lublina był wypadek. Prawdopodobnie za chwilę się zacznie korkować. Jest bus w barierkach i osobówka po prostu w drobiazgach. Także uważajcie na siebie. Jak możecie, to podejrzewam, że trzeba będzie zjeżdżać za chwilę, bo będzie droga zablokowana.
2: I rzeczywiście mamy informację od służb. Co prawda droga nie jest zablokowana, ale prawy pas w kierunku Lublina jest zajęty między węzłami Ostrów i Kołbiel. To 16 km ekspresowej 17. Jak informują służby, doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z dostawczym. W kierunku Lublina tylko lewym pasem można przejechać. Lepsze wieści z trasy numer 16. Między Orzyszem a Ełkiem jedziemy już wszystkimi pasami. Cały czas są spore problemy na drodze ekspresowej S5, niedaleko połączenia z A1. Między węzłem Nowe Marzy a węzłem Sartowice jest blokada w kierunku Bydgoszczy. To drugi kilometr. Doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek. Jeden z pojazdów niestety zapalił się. Otwarto bramę awaryjną na drogę serwisową i w ten sposób możemy dojechać do węzła Sartowice. To powinno też pomóc w rozładowaniu korka, który się utworzył. Na S7 trzeba wyjątkowo uważać między Ostrudą a Elblągiem. 47 kilometr to miejsce, gdzie osobówka wjechała w bariery. W kierunku Gdańska przejeżdżamy tylko pasem prawym.

0: Jednym pasem na zmianę jedziemy między Krosnem a Jasłem na odcinku drogi 28. Na 211 km bus zderzył się z motocyklem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my już po godzinie 9 zajrzymy do królowej motorsportu, czyli kolejne Grand Prix. Przed nami tym razem Grand Prix Austrii.

0: Żar będzie dzisiaj lał się z nieba, dzisiaj bardzo gorąco, a będzie jeszcze goręcej z każdym kolejnym dniem i w niedzielę chyba apogeum, bo 39 prognozują meteorolodzy, natomiast dzisiaj dobijemy spokojnie do 34. Już teraz w Katowicach mamy 26 stopni, więc na tej mapie, gdzie zaznaczone są wartości na termometrach IMGW, robi się już pomarańczowo, robi się już powoli czerwono. Także IMGW wydało dzisiaj ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, głównie tak naprawdę drugiego stopnia. Praktycznie dla całej Polski wyjątkiem będzie Suwalszczyzna i wyjątkiem będzie polskie wybrzeże, tak na wysokości Koszalina mniej więcej się kończące i później w stronę Kołobrzegu już zdecydowanie to ostrzeżenie obowiązuje, więc będzie bardzo, bardzo gorąco dzisiaj. Pamiętajcie o wodzie, pamiętajcie o tym, że jeśli ruszacie w długą trasę, róbcie sobie przerwy. Ja wiem, że klimatyzacja, ale jednak czasami warto odetchnąć i chwilę odpocząć. No to więcej informacji pogodowych oczywiście już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piękne słońce dzisiaj nad Polską. Słoneczny, gorący, upalny piątek. Tylko w Kotlinie Kłodzkiej zachmurzenie, ale małe. To w ogóle prawie niezauważalne będzie, podejrzewam. Temperatura maksymalna od 27 stopni na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, około 32 w centrum, 33 na południu oraz na zachodzie i 34 lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko nad samym morzem, więc dzisiaj ci, którzy właśnie tam się wybierają na weekend, no to wygrali. 22-26 stopni. Przepiękne warunki. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni, a ciśnienie w południe w Warszawie będzie wynosiło 1008 hektopaskali i przewiduje się wzrost ciśnienia, ale chyba w drugiej połowie dnia, tak mi się wydaje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No my oczywiście jesteśmy przed weekendem wyścigowym, czyli F1 wraca na tory, tym razem Grand Prix Austrii. Co tam się może wydarzyć? Ciekawostki, ploteczki, informacje gorące jak najbardziej właśnie dzisiaj, w tej godzinie, czyli do godziny 10. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Informujecie nas o tym, co dzieje się na waszej trasie, ale także bardzo często pytacie o to, co jest powodem tego, że na przykład stoicie w korku. Hej, jestem na S6, węzeł droga na Słupsk, zjazd na Lęborg. Stoimy już kwadrans. Czy macie jakieś informacje, co tam się dzieje? Pozdrawia Aga z Gdyni.
1: Widzimy, że jest korek rzeczywiście na ekspresowej 6, ale jeżeli chodzi o informacje od na przykład drogowców, no niestety jeszcze takich nie mamy, więc nie wiadomo dlaczego stoimy, ale jeżeli dojeżdżacie do Lęborka od strony Trójmiasta, można wybrać objazd i można pojechać przez sam Lęborg, kierując się m.in. na drogę wojewódzką 214, a potem przez Czarnówko i Redkowice. Co się dzieje na S6, postaramy się ustalić. O 9.30 wrócimy z tą informacją.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale wiemy, co się dzieje na S5, a tam też nieciekawa sytuacja. Między węzłem Nowe Marzy a węzłem Sartowice na drugim kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki i jeden z pojazdów zapalił się. Trasa do Bydgoszczy jest przez to zablokowana, no ale otwarto bramę awaryjną na drogę serwisową i w ten sposób kierowcy mogą dojechać do węzła Sartowice. Gdybyście jechali od strony Torunia A1, warto zjechać innym węzłem niż Nowe Marzy, czyli na przykład Lisewą. Od strony Gdańska może to być na przykład węzeł Warlubie i trasa przez Jeżewo. Na S7 tymczasem problemy między Ostrudą a Elblągiem na kilometrze 47. Tam osobówka wjechała w bariery i przez to w kierunku Gdańska przejeżdżamy tylko prawym pasem. Na ekspresówce, którą jedziemy z Warszawy do Lublina, też są problemy. To S17, trasa między węzłami Ostrów i Kołbiel. Na 16. kilometrze samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Prawy pas do Lublina mamy zablokowany. Na zmianę jednym pasem trzeba jechać na trasie Krosno-Jasło na odcinku drogi 28. To jej 211 km. Tam właśnie, blisko Jasła, bus zderzył się z motocyklem. Przejedziemy, ale naprzemiennie tylko jednym z pasów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwilę nasze oczywiście klasyczne informacje, które mamy dla was zawsze przed weekendem wyścigowym w świecie F1, czyli kolejne Grand Prix przed nami, tym razem Grand Prix Austrii. Co tam się może wydarzyć? Co słychać w świecie F1? O tym za moment.

0: 19 minut po godzinie 9. A proszę, proszę, już się wszystko wyjaśniło. Aga już pisze w aplikacji. Już wiem, a propos tej S6, co tam takiego się stało, że musieliście stać 15 minut. Otwarcie następnego odcinka Drogi Kaszubskiej. Przy eskorcie policji już jedziemy. No i bardzo dobrze, Aga, w takim razie szerokości, przyczepności, dobrej, spokojnej podróży. Bardzo dziękuję za aktualizację tych informacji. Właśnie tak się zastanawialiśmy z Patrykiem, czemu jeszcze służby nic na ten temat nie mówią. No nie mówią, ale zaraz się pewnie pochwalą, że kolejny odcinek drogi jest otwarty. Więc bardzo dziękuję za wyjaśnienie. A teraz już zdecydowanie szybciej pojedziemy, bo F1 w ten weekend, czyli kolejne Grand Prix, no i tym razem Grand Prix Austrii, czyli można powiedzieć, że no, Max Verstappen nic, tylko zaciera ręce. Ale o tym zresztą opowie wam Kajetan Baranowski.
1: Ten weekend Formuła 1 zawita na tor Red Bull Ring w Austrii. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to domowy wyścig dla ekipy Red Bulla, a na bykach ciąży ogromna, ogromna presja. Wyników brak, według Aduo silnik spalinowy, podobno najlepszy z całej stawki, a do tego widmo odejścia Maxa Verstappena z zespołu, jeśli ten nie dostarczy mu maszyny zdolnej do zdobywania podium. Podobno mają być upgrade'y, które pozytywnie wpłyną na tempo wyścigowe bolidu Red Bulla, a dodatkowo w końcu udało im się znacząco odchudzić bolid. Do limitu wagowego jeszcze jest kawałek drogi, ale może zdążą z formą na lato. Niemniej jednak widać, że brakuje tam spokoju. Z jednej strony wszystkie poprawki i mniejsza masa bolidu, a z drugiej informacja o dość nietypowej ofercie dla Maxa Verstappena. Starają się go zachęcić do zostania w ekipie za naprawdę wszelką cenę. Podobno zostały zaoferowane mu udziały w siostrzanej ekipie Red Bulla, czyli Racing Bulls. Nie do końca wiem, czy nie wystąpiłby tu pewnego rodzaju konflikt interesów, no bo jak to? Przecież kierowca, który jednocześnie jest współwłaścicielem ekipy, z którą rywalizuje? Ciekawe, jakby spojrzała na to Formuła 1 wraz z FIA. Ale dobra, zostawiamy Maxa i problemy Red Bulla, ale na pewno będziemy się im bacznie przyglądać podczas kolejnych weekendów wyścigowych. Mówiłem o upgrade'ach, a o nich mówił też z przekąsem Fernando Alonso. Hiszpan dziwił się, jak to jest, że za każdym razem, kiedy wchodzi na social media albo na stronę Formuły 1, to pierwsze, co widzi, to długa lista poprawek, które co weekend przywożą zespoły. I to w zasadzie prawie wszystkie zespoły. Czy poprawki teraz wprowadza się za darmo? Pytał z przekąsem. Widać po nim, że frustracja coraz bardziej rośnie. Aston Martin miał być idealnym miejscem na jego ostatni taniec. Potencjalnie nawet mówiło się o tym, że Fernando będzie mógł walczyć o tytuł mistrzowski po tym, jak zostaną wprowadzone obecne regulacje. A jak nie tytuł, no to chociaż kilka podiów, a może nawet zwycięstwo by się trafiło. Zamiast tego Fernando boryka się z nieudolnościami Astona Martina i nieudanymi eksperymentami Adriana Newey'a, który zresztą miał być zbawieniem dla tego zespołu. Nie dziwne więc, że pojawiły się informacje, jakoby Hiszpan na ostatni rok swojej kariery miał przenieść się do zespołu, z którym święcił największe sukcesy, czyli Alpi, dawniej Renault. Patrząc na ich formę i przede wszystkim na genialny silnik Mercedesa, byłby to strzał w dziesiątkę, a jak zresztą pokazał Pierre Gasly, da się w tym bolidzie zdobyć podium. Kończymy na tę chwilę newsy transferowo-upgrade'owe i za chwilę będzie trochę więcej o prognozie pogody na wyścig.
0: A no właśnie, bo chyba będzie bardzo, bardzo gorąco. Zresztą o szczegółach na pewno jeszcze dzisiaj przed godziną 10 usłyszycie od...

Kajetana, no ale tak sobie myślę, że F1 no, zostanie przyćmione przez start wielkiej wyprawy maluchów. To już w najbliższą niedzielę i tutaj też pogodowo może być bardzo ciekawie, bo we Wrocławiu, bo właśnie stamtąd startuje czwarta edycja wielkiej wyprawy maluchów. Jedziemy do Normandii, przypominam, i Polskie Radio Kierowców jedzie razem z maluchami. No i właśnie we Wrocławiu w niedzielę nawet ma być 39 stopni, ale jeśli macie wolną niedzielę, nie macie planów, jesteście we Wrocławiu albo w okolicach, to pod Halę Stulecia zdecydowanie zapraszamy, bo będzie bardzo, bardzo ciekawie. My też tam będziemy i na każdym pokonanym kilometrze przez maluchy również.

0: Prawie 100 maluchów pojawiać się będzie w najbliższym czasie i pojawi się w niedzielę we Wrocławiu. Właśnie dostaliśmy raport od naszych słuchaczy. Podziękowania dla pana Piotra. Szczęśliwie dowiózł maluszki do Wrocławia. Pozdrowienia dla wszystkich, szczególnie redaktorów. Bardzo dziękujemy. No to tym bardziej pozdrawiamy pana Piotra, że cało i zdrowo maluchy dojechały. Oby także cało i zdrowo maluchy dojechały do Normandii, a później pojeździły po Polsce. Ależ się będzie działo. O tym wszystkim dowiecie się słuchając PRK Polskiego Radia Kierowców, więc naprawdę polecam od soboty, niedzieli. W sobotę także sprawdzimy technicznie, jak maluchy są przygotowane do tak długiej trasy. Natomiast w niedzielę już pełen start. No i ruszamy w stronę Normandii. A już teraz ruszamy na drogi w Polsce.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Zderzenie dwóch ciężarówek i pożar jednej z nich. To powód utrudnień na ekspresowej piątce między węzłem Nowe Marzy a węzłem Sartowice. Na drugim kilometrze jest blokada w kierunku Bydgoszczy, choć otwarto bramę awaryjną, którą można zjechać na drogę serwisową do węzła Sartowice. Jeżeli planujecie jechać przez węzeł Nowe Marzy od A1, można wybrać objazd, na przykład od Gdańska węzłem Warlubie, a od Torunia węzłem Lisewo. Trasa kaszubska powinna już być dostępna dla kierowców. Można nią jechać z Gdańska do Szczecina. Dziś przejedziemy także ostatnim, brakującym dotychczas fragmentem S6 między Słupskiem a Leśnicami koło Lęborka. Na S7 uważajcie między Ostrudą a Elblągiem. 47 km to miejsce, gdzie osobówka wjechała w bariery. W kierunku Gdańska co prawda przejechać można, ale tylko prawym pasem. Na trasie z Warszawy do Lublina, czyli S17, problemy napotkacie między węzłami Ostrów i Kołbiel. 16 km to miejsce zdarzenia pojazdu osobowego z dostawczym. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Lublina. A za nami problemy na trasie 28 Krosno-Jasło. Tam jechaliśmy wcześniej wahadłowo po tym, jak bus zderzył się z motocyklem. Jedna osoba została poszkodowana. Na szczęście 28 jest już w pełni przejezdna.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę wracamy jeszcze do świata F1. Grand Prix Austrii przed nami.

0: Kasia Klich przed chwilą na antenie Polskiego Radia Kierowców. Jacek jeszcze dopisuje odnośnie tego właśnie utworu. Za każdym razem, gdy tylko słyszę tę piosenkę, zastanawiam się, czy ona śpiewa o samochodzie, czy o facecie. No nie, no przecież to jest oczywiste. No to jest Polskie Radio Kierowców, więc oczywistym jest, że nie o facecie, tylko o samochodzie, który się znowu zepsuł i trzeba go wymienić na lepszy model. To proste jest przecież. To my gralibyśmy numery o facetach. Nie, gramy numery o motoryzacji, o jeżdżeniu, o samochodach i o wielkiej pasji miłości do motoryzacji. Także teraz królowa motorsportu wraca do nas na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, bo w ten weekend Grand Prix Austrii. To po pierwsze. Po drugie, będzie bardzo gorąco. Po trzecie, w bolidach nie ma klimatyzacji, chociaż okazuje się, że niby nie ma, ale jest, a raczej można stosować pewien patent, który sprawi, że no, w teorii przynajmniej kierowcom będzie zdecydowanie chłodniej. Jaki to patent, o tym powie wam Kajetan.
1: Wracamy do słonecznej i upalnej Austrii. Tak, pogoda ma naprawdę bardzo mocno dać się we znaki kierowcom, a FIA z tej okazji zastosowała wprowadzone w zeszłym roku przepisy odnośnie kamizelek chłodzących, które mogą na siebie zakładać kierowcy. I to jest słowo klucz, mogą, nie jest to narzucone odgórnie. Jeśli zakładasz taką kamizelkę, to super, powinno być ci nieco chłodniej, ale jeśli jej nie założysz, to dokładasz do masy bolidu 5 kg. Wszystko jest pomyślane tak, żeby ten bez kamizelki nie czerpał przypadkiem korzyści z tego, że ten drugi kierowca, który ma na sobie kamizelkę, ma w bolidzie więcej mas. Jak wiemy, każdy kilogram Formuły 1 jest na wagę złota. Dodatkowo drobna ciekawostka odnośnie systemu, z którego kierowcy korzystają, gdy chcą się napić. Jak to jest, że ten napój, który się tam znajduje, jest w ogóle zdatny do picia? Przecież to na pewno musi nagrzewać się do niebetycznych temperatur, skoro jest tak blisko silnika. No i faktycznie się nagrzewa, ale wsadzony jest on zamrożony, więc w trakcie wyścigu topi się i umożliwia kierowcy ugaszenie pragnienia. No, przyznam szczerze, nie brzmi to zbyt apetycznie i raczej wolałbym tego nie próbować. Dodatkowo upały nie pomogą w zarządzaniu oponami, bardzo szybko będzie można zauważyć efekt ziarnienia, czyli drobinek zużytej gumy, które tworzą na oponie charakterystyczną otoczkę. Oprócz temperatury wyzwanie stanowi sam układ toru. Cienka i pofałdowana nitka z licznymi przewyższeniami, na której każdy błąd może skończyć się w pułapce żwirowej. Kolejną rzeczą, o której zespoły muszą pamiętać, to jego położenie. Około 600 metrów nad poziomem morza. Mniejsza gęstość powietrza oznacza mniejszy opór, większe prędkości oraz, co najważniejsze, bardzo duże wyzwanie dla jednostki napędowej. Szykujmy się więc na to, że na bolidach zobaczymy bardzo dużo wszelkiego rodzaju wycięć i wywietrzników, tak aby jak najbardziej efektywnie można było doprowadzać powietrze do silnika i go schłodzić. Jeśli chodzi o rozkład jazdy na nadchodzący weekend, to pierwszy trening już dzisiaj o 13:30. Ważna uwaga, podobnie jak podczas Grand Prix Katalonii, będziemy mieli okazję zobaczyć sporo młodych kierowców w tej sesji. Drugi trening rozpocznie się o godzinie 17:00, trzeci jest przewidywany na sobotę na godzinę 12:30, a 3,5 godziny później rozpoczną się kwalifikacje, które ustalą nam kolejność startu do wyścigu, który już w niedzielę punktualnie o godzinie 15:00. Przed wyścigiem odbędzie się także parada ikon, podczas której będzie można zobaczyć wiele kultowych bolidów, które zazwyczaj są do obejrzenia tylko i wyłącznie w muzeach. Także, jeśli ktoś z Państwa się wybiera, będzie to naprawdę bardzo dobra okazja, żeby zobaczyć te cudowne maszyny na torze. Dziękuję za dziś, a na podsumowanie Grand Prix Austrii zapraszam już w poniedziałek.
0: A no właśnie, więc jeśli nie będziecie oglądać, bo na przykład będziecie na starcie Wielkiej Wyprawy Maluchów, co jest absolutnie uzasadnione, no to w poniedziałek dostaniecie komplet informacji, jak wyglądało Grand Prix Austrii, i to podsumowanie także przygotuje dla Was Kajetan Baranowski.

0: dobrej i spokojnej podróży życzymy wszystkim naszym słuchaczom, a żeby właśnie ta podróż była dobra, przede wszystkim trzeba mieć informacje, trzeba wiedzieć, co można spotkać na drodze, co was czeka na tej trasie i ewentualnie omijać wszelkie utrudnienia, i tym zajmujemy się co 20 minut, czyli raportowaniem, informowaniem i przekazywaniem informacji także od was o spowolnieniach, wypadkach drogowych. A wam oczywiście przypominamy, jedźcie bezpiecznie. Lepiej zrobić sobie dwie przerwy i dojechać trochę później, niż nie robić żadnej i dojechać zmęczonym, albo żeby coś się stało. Pamiętajcie o tym. No i dzisiaj o okularach i o wodzie koniecznie. Okularach przeciwsłonecznych oczywiście i o wodzie. To absolutna podstawa. 10 minut zostało jeszcze do 10.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A my z naszym słuchaczem wyjeżdżamy na autostradę.
3: Uwaga, na autostradzie A1 w kierunku Katowic, 346 km, chodzi łoż przy ogrodzeniu. Proszę o uwagę.
2: Bardzo nietypowa jak na autostradę i niebezpieczna sytuacja, więc oczywiście prośba od nas także o wyjątkową czujność. A jeżeli o A1 chodzi, no to tłoczno nam się zrobiło na wysokości Torunia, tuż przed wjazdem na wysokości Bramek w Nowej Wsi w kierunku Trójmiasta. Ale nie tylko tam są problemy, bo także na A6, czyli na autostradzie niedaleko Szczecina. Między węzłem Podjuchy a węzłem Kijewo na 21 kilometrze zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Lewy pas do Gdańska mamy tam zablokowany. S5, tu problemy między węzłami Nowe Marzy i Sartowice. Na drugim kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki, a jeden z pojazdów także zapalił się. Zablokowana jest trasa do Bydgoszczy, choć służby otworzyły bramę awaryjną na drogę serwisową do węzła Sartowice. Zakończyły się problemy na S7 między Ostrudą a Elblągiem. Wcześniej osobówka wjechała w bariery i było zwężenie w kierunku Gdańska. Uwaga na trasie ekspresowej prowadzącej z Warszawy do Lublina. Na S17 między węzłami Ostrów i Kołbiel zdarzyły się auto osobowe i dostawcze. Zablokowany jest prawy pas do Lublina, a to 16 kilometr.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To jeśli coś dzieje się na waszej trasie, to czekamy na zgłoszenia, czekamy na informacje. Można w aplikacji tekstowo, można w aplikacji głosowo, można także telefonicznie 22 513 11 11. A teraz rada dla wszystkich kierujących, zróbcie sobie zdecydowanie głośniej. Nie wiem, czy wam również tak bardzo, jak mnie, przypadł do gustu ten kawałek, to teraz będzie po włosku.

0: No i jak wrażenia? No, podobało się? Podobało się, oczywiście,
1: no,
0: że się podobało.
1: No jestem w szoku, bo...
0: To jest super fajny numer, naprawdę.
1: Weszłam na zasadzie, co to za Italo Disco?
0: A
1: tutaj Kuba mówi, no zaraz, poczekaj, przecież to jest takie przyjemne, to jest takie wesołe.
0: Jadąc dzisiaj do pracy rano, włączyłem sobie ten numer jadąc motocyklem, no fantastycznie się wkleił. Po
1: nawet
0: prostu,
1: o 6 rano, przepraszam, o 5:30.
0: O 5, nawet wcześniej, 5:15 dzisiaj wyjechałem. Bardzo, bardzo polecam. No, tak. No to właśnie takie numery dla was gramy, żeby było letnie, żeby było wakacyjnie i żeby było wam fantastycznie w nawet długiej trasie. My w taką długą trasę wybierzemy się już w najbliższą niedzielę, przypominam, czyli Wielka Wyprawa Maluchów startuje w stronę Normandii i tam się zameldujemy na plaży, a później zameldujemy się także w Polsce i będziemy jeździć z maluchami po Polsce.
1: Aha, czyli najpierw wyjeżdżacie za granicę,
0: tak,
1: a potem wracacie do Polski.
0: A potem wracamy. Ale zresztą o szczegółach na pewno będziecie się dowiadywać na bieżąco, słuchając Polskiego Radia Kierowców. My tam oczywiście będziemy, więc do zobaczenia z wami oczywiście we Wrocławiu. Na starcie Hala Stulecia tam właśnie będziemy.
1: I tam będzie też Kuba.
0: Tak jest.
1: A my tutaj sobie zaopiekujemy się anteną i będziemy się z tobą łączyć. Z tobą i z Michałem.
0: Dagmara Kowalska z wami po
1: Zapraszam.
0: Godzinie 10.

0: Dobry moment, żeby opowiedzieć o pogodzie, bo już za moment, za chwilę minie godzina 10:00 i jak patrzę na naszą mapę, to aż się wierzyć nie chcę, przecieram oczy ze zdziwienia, bo jeszcze tydzień temu to było tak sobie, a teraz przyszło lato i pełnia słońca, nawet powiedziałabym, że upał i ostrzeżenia meteorologiczne. No to godzina 10:00 właśnie minęła, zapraszam. To jest Polskie Radio Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A to jest pogoda, którą wam trochę nakreślę, żebyście wiedzieli, jak się ubrać wychodząc z domu. Słuchajcie, na pewno jest tak, że nawet jeśli umyjecie głowę, wyczyścicie ją i wyjdziecie z mokrą, to dosłownie za 5 do 7 minut będzie ona całkiem sucha. W Sulejowie, wyobraźcie sobie, już w tej chwili o godzinie 10 rano jest 28 stopni. W Ustce najchłodniej tam 20. No też nie ma tragedii, prawda? I jeśli chodzi o ostrzeżenia meteorologiczne, no to rzeczywiście ostrzeżenie takie jest przed upałem i to jest upał pierwszego stopnia na północnym wschodzie i na południowym wschodzie, a cała reszta kraju w stopniu drugim. Tutaj też ostrzeżenie, które warto wziąć do serca. Pamiętajcie o nawodnieniu. Woda dzisiaj gra kluczową rolę. Jeśli macie pod ręką elektrolity, to też chyba dobrze sobie je przyswoić. W ciągu dnia bezchmurne niebo praktycznie, albo zachmurzenie małe, dosłownie parę chmurek na niebie widocznych jest i będzie. A temperatura od 27 na Podhalu i 28 na północnym wschodzie do około 32 w centrum i 33 na południu oraz na zachodzie. I teraz 34 to jest najwięcej, ile zobaczymy dzisiaj. To będzie mniej więcej lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej będzie tylko nad morzem. Chłodniej oznacza od 22 do 26. Wiatr będzie oczywiście słaby północny i północno-zachodni. Tak to wygląda w tym momencie, a jak będzie dalej, no o tym się przekonamy. Mniej więcej już wiecie. Dużo słońca, proszę się chronić i proszę korzystać z ciepła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja się kłaniam w trasie dzisiaj ponownie sama, Dagmara Kowalska, do godziny 13:00. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy są w trasie. Możecie się już meldować na naszej aplikacji.
2: Autopromocja.
3: Rozrusznik?
4: Jest.
3: Alternator?
4: Też.
3: Cewka, świece.
4: I oczywiście kij od szczotki.
3: No to co?
4: Ruszamy.
3: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
4: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
3: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w

0: wypadkach drogowych.
1: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
0: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
1: i Michał Górski.
2: To była autopromocja.

0: Ustaliliśmy z Patrykiem Betlińskim, że piosenki, które były kiedyś, miały piękne melodie.
1: Tak,
0: i zostają.
1: Tak było, a to może też dlatego, że my byliśmy po prostu dużo młodsi, no więc wtedy inaczej się to wszystko zapamiętywało.
0: Ale wiesz, co jest, utwór Zio na przykład daje taki niesamowity spokój. Nie wiem jak tobie, ja się zrelaksowałam i cieszę się, że ten utwór akurat teraz pojawił się.
1: Wiesz co, ja zawsze mam tak na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony relaksuję się przy tej dawnej muzyce, a z drugiej mam tak z tyłu głowy, czy zaraz mi nie wciągnie taśmy. No a potem się okazuje, że jednak nie wciągnie, bo już nie słucham tego z taśmy. Więc tak wbiło się to w pamięć, a czasami jeszcze jak się nagrywało z radia, to złapało się kilka słów prezentera i już za każdym razem przy odtwarzaniu te kilka słów było i tak wbijało się w pamięć razem z tą piosenką.
0: No tak, i są tacy prezenterzy, których dźwięk głosu jest w głowie na stałe zapisany chyba w jakiejś, na jakiejś karcie pamięci, bo jak ty mówisz, że zapisywało się, nagrywało się z radia, to ja już słyszę ten konkretny głos, o którym pewnie obydwoje myślimy. No dobrze, ale my też myślimy o tym, jak was tutaj zaktywizować i ustaliliśmy z Patrykiem, że będzie w tym serwisie drogowym, który już się zbliża wielkimi krokami, za chwilę słowo, które pojawi się przypadkiem i
1: tak,
0: które mam
1: słowo
0: nadzieję...
1: wyzwanie.
0: Tak, mam nadzieję, że je pokonacie bezproblemowo. No dobrze, to lecimy, sprawdzamy.
1: Lecimy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I na początek wyjeżdżamy na autostradę A6, na której są utrudnienia niedaleko Szczecina, między węzłami Podjuchy i Kijewo. Na 21.

0: kilometrze zderzyły się ze sobą dwa pojazdy i przez to mamy zajęty lewy pas w kierunku Gdańska. Na S5 tymczasem problemy między węzłem Nowe Marzy a węzłem Sartowice. To drugi kilometr ekspresówki. Po tym jak zderzyły się dwie ciężarówki i zapalił się jeden z pojazdów, trasa do Bydgoszczy jest zablokowana. Otwarto bramę awaryjną, która prowadzi na drogę serwisową do węzła Sartowice. Ale jeżeli jedziecie na przykład autostradą A1, to warto w tym momencie przynajmniej omijać węzeł Nowe Marzy i skierować się do węzła Lisewo albo do węzła Warlubie, aby pojechać nieco inaczej trasą objazdową. Na trasie ekspresowej z Warszawy do Lublina mamy również niestety problemy, a to między węzłami Ostrów i Kołbiel na 16 kilometrze. Po zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym prawy pas do Lublina jest zablokowany. No i jeszcze kronikarski obowiązek, bo za nami już problemy między Orzyszem a Ełkiem. 16 jedziemy płynnie, podobnie na trasie Krosno-Jasło na odcinku drogi 28. Koniec kłopotów też między Nysą a miastem, gdzie rządzi polska piosenka, w pobliżu miejscowości Prądy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i teraz pytanie do was. Które to było słowo, które pojawiło się w naszym serwisie? Piszcie oczywiście w naszej aplikacji. Możecie też zostawić wiadomość głosową, byleby znaleźć to słowo. No i oczywiście też proponuję, żebyście to wyznaleźli kolejne słowo dla Patryka do kolejnego serwisu, który pojawi się u nas już za 20 parę minut. Słowo wyzwanie. Wy szukacie tego pierwszego, które my wspólnie wymyśliliśmy. No i do dzieła w takim razie. Jedźmy z tym tematem.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

i tak docieramy do momentu, w którym wy sobie odgadujecie, co to za słowo wyzwanie pojawia się w naszym serwisie. To pierwsze słowo, no tak troszkę ukryte może, a może nawet nie. może akurat wpadniecie na to słowo. To słowo to prądy, wysłał jeden z naszych słuchaczy, Kamil. Nie, to nie są prądy. Czekajcie, tutaj jeszcze gdzieś była... To nie to. Okej, dzień dobry, PRK. To słowo to brama. Pozdrawia Miluś z KORK. Nie, to nie jest brama. No i jeszcze pomyślcie. Tam było takie bardzo proste słowo, które mocno kojarzy się z radiem. I ja bym jeszcze chwilkę wam dała, żebyście się sobie przypomnieli, co to mogło tam być. Jak już ktoś wie, to na pewno wie. A jak ktoś jeszcze na to wpadnie, no to może wpaść na przykład przez kilka najbliższych minut. Teraz mam takie pytanie a propos wakacyjnych wyjazdów, czy wy się do nich przygotowujecie? No bo czasem jest tak, że wiemy, dokąd jedziemy, ale spontanicznie pakujemy rzeczy. Oczywiście połowę tych, które potem będą nam potrzebne, zostawiamy w domu. No i potem oczywiście dublowanie rzeczy, które jak wracamy z wakacji, przywozimy do domu i potem się okazuje,

że mamy dwie te same rzeczy, na przykład dwa razy te same spodenki, bo taki ulubiony krój, albo na przykład, nie wiem, 10 par okularów do pływania pod wodą. Tak to wygląda i właśnie zastanawiam się w tym względzie, czy nie lepiej byłoby zaplanować sobie taki wyjazd od początku do końca. Ktoś sobie może pomyśleć, no coś jak jazda elektrykiem, po co nam planowanie wyjazdu na wakacje? A może właśnie w tym jest clue i klucz tego, żeby te wakacje były przyjemne i bezstresowe. Co myślicie o tym? Dajcie znać w naszej aplikacji. A ja Wam podpowiem troszkę, jak się przygotować na te wakacyjne wyjazdy i podróże. Oczywiście w sieci znajdziemy mnóstwo rad od wujków i cioci, dobrych rad, ale jakby tak przygotować się od samego początku, no to rzeczywiście trzeba zacząć od podstaw, czyli od tej bazy. Bo to jest taki, można powiedzieć, krok do stworzenia niezapomnianych wspomnień i rzeczywiście bezstresowych wakacji, które przyniosą nam po prostu odpoczynek, na który sobie zasłużyliśmy po roku ciężkiej pracy, a czasem po półroczu. To zależy od tego, jak często wyjeżdżacie na wakacje. I teraz, gdyby chcieć sobie zorganizować taki wyjazd, no to przede wszystkim trzeba zdefiniować cel podróży. Czyli wybieramy sobie kraj, miejsce i na przykład czynniki, jakie wpływają na nasz wybór. Czyli albo chcemy odpocząć tak totalnie, że chcemy sobie poleżeć, niczego nie chcemy zwiedzać, no to wybieramy sobie miejsce, do którego się udajemy, albo po prostu planujemy jakąś wycieczkę. Potem tworzymy listę niezbędnych rzeczy, czyli jakie rzeczy będą niezbędne do naszego wyjazdu, jakie dokumenty są nam potrzebne, jakie ubrania, jakie kosmetyki. Pamiętajcie o lekach i akcesoriach do opalania i ochrony przed słońcem. To wszystko można spakować w jeden albo dwa pojemniki, woreczki na przykład, tak żeby były pod ręką, no i też żeby się nie ubrudziły na przykład dokumenty, prawda, albo leki, bo wtedy będzie nam łatwiej z tego korzystać. Planujemy budżet podróży, czyli szacujemy wydatki, albo jedziemy na pełnym spontanie, no ale potem to może trochę boleć. Szacujemy wydatki i inwestujemy w miejsca, które są dla nas najważniejsze, czyli po prostu planujemy wyjazdy w miejsce, które chcieliśmy zawsze zobaczyć, które mamy na swojej bucket list, no i które są takim spełnieniem marzeń na przykład. Wtedy te rzeczy, które z nami zostają, czyli wspomnienia, zostają z nami na dłużej. No dobrze, to jak już mamy zaplanowany budżet, to zarezerwujmy nocleg, wybierzmy odpowiednie miejsce noclegowe, które odpowiada i naszym potrzebom, i naszemu budżetowi i sprawdźmy to w kilku źródłach. Tak będzie chyba najlepiej, bo czasem jeden hotel pokazuje zdjęcia, które potem okazuje się, że na miejscu w rzeczywistości ten pokój wygląda nie tak jak na zdjęciu. Więc warto sprawdzić sobie też w innych miejscach. To taki dziennikarski sposób na docieranie do pewnych informacji zawsze z kilku źródeł. Wybór środka transportu. No właśnie, zastanówmy się, czy podróżujemy samochodem, czy podróżujemy komunikacją publiczną i wybierzmy najlepszą dla siebie opcję. A potem to jeszcze kilka kroków, zanim wyjedziemy, o nich opowiem Wam za chwilę. No i też cały czas czekam na to, jakie słowo wyzwanie pojawiło się w naszym serwisie przed chwilą.

0: w naszej aplikacji. Możecie też zostawić wiadomość głosową, byle by znaleźć to słowo. No i oczywiście
1: to słowo to piosenka. Pozdrawia Marek Boniewo.
2: I co, odgadł czy nie?
3: No odgadł, oczywiście, że tak. Bardzo dobry sprzęt audio zresztą u naszego słuchacza, bo słychać Dagmarę wyśmienicie. Tak, to była piosenka, mówiliśmy o mieście polskiej piosenki, o Opolu, bo trasa, która prowadzi do Opola właśnie, czyli 46, była przez pewien czas częściowo zablokowana, ale to już na szczęście za nami.
2: Zobaczcie, jak sprytnie ukrył słowo Patryk, który no po prostu znany jest z tego, że dosłownie dostaje chwilkę przed anteną słowo, które ma ukryć i okazuje się, że robi tak, tak sprytnie, że mało komu udaje się to rozwiązać. Ale było kilka poprawnych odpowiedzi.
3: Było.
2: I była piosenka D-Rex też jako jeden z pierwszych napisał. No tak, tak.
3: Ale trochę zmywek też było też, w tej zagadce. Na przykład prądy. Prądy to chodziło o miejscowość akurat. Kronikarski to tak. Ja rzeczywiście często tego używam jako takiego podsumowania tego, co już za nami. Kronikarski obowiązek jako takie odhaczenie, że tutaj na tych drogach już możemy jechać płynnie, a wcześniej coś się działo.
2: Tak właśnie było, a my teraz jedziemy na drogi.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A no właśnie, w kolejnym drogowym serwisie też będzie słowo, które jest ukryte, więc warto się wsłuchać. Pewnie wielu zmotoryzowanych wybiera się na wakacje. Nie będę obiektywny. Gdańsk to jest taki mój polski ulubiony kierunek, ale tam niestety z problemami będziemy jechać, bo na A1 chociażby w kierunku Gdańska właśnie mamy spowolniony ruch od zjazdu na S10 do Bramek w Nowej Wsi pod Toruniem. Na A6 problemy również na Podkacie. To między węzłem Szczecin pod Juchy, a węzłem Szczecin-Kijewo. Na 21 kilometrze miało miejsce zderzenie dwóch samochodów osobowych i tam zajęty jest pas lewy, też w tym kierunku, gdzie jedziemy na wakacje, czyli na przykład do Gdańska. Na

0: S5 uważajcie, bo są spore kłopoty między węzłem Nowe Marzy a węzłem Sartowice. Na drugim kilometrze, czyli blisko połączenia z A1, miało miejsce zdarzenie dwóch ciężarówek. Jeden z pojazdów dodatkowo zapalił się. Trasa w kierunku Bydgoszczy została zablokowana, ale otwarto też bramę awaryjną na drogę serwisową do węzła Sartowice. Natomiast gdybyście jechali A1, warto nie korzystać w najbliższym czasie z węzła Nowe Marzy, no bo właśnie wtedy, jeżeli zjedziecie z A1 na S5 i pojedziecie przez Nowe Marzy, traficie na tę blokadę. Gdybyście jechali od Torunia, można zjechać węzłem Lisewo, a od Gdańska węzłem Warlubie. Na trasie z Warszawy do Lublina, czyli S17, też są problemy. Między węzłem Ostrów a węzłem Kołbiel na 16 kilometrze auto osobowe zderzyło się z pojazdem dostawczym. Przez to prawy pas do Lublina mamy zablokowany. Na krajowej trasie numer 20 Stargard-Chociwel problemy po tym, jak ciężarówka uszkodziła rogatkę przejazdu kolejowego. To 21 kilometr drogi krajowej numer 20, miejscowość Lisowo w zachodniopomorskim. Ruchem kierują służby kolejowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co to za słowo, co to za słówko pojawiło się w naszym serwisie? Słowo wyzwanie, pytanie do was, a my za chwilkę wrócimy sobie do pakowania się przed wyjazdem. Ty jesteś bardziej spontaniczny, Patryku?
0: Ja jestem spontaniczny.
2: Spontaniczny, naprawdę?
0: Tak.
2: Nie planujesz tak
0: nie
2: jakoś
0: planuję.
2: Od jednego do... Ale przynajmniej
0: mnie dziewczyna
2: wiesz,
0: jest od planowania. Ona jest osobą, która no, wszystko musi mieć rozpisane dużo wcześniej, przed podróżą, a ja wtedy spontanicznie wychodzę. Dobra, to bierzemy radio, to bierzemy ładowarkę, to bierzemy kilka ubrań i spakowanie.
2: Czyli przychodzisz tak na prawie gotowy, ale sam spontanicznie.
0: Tak.
2: No ale to dobrze mieć taką drugą połowę, która potrafi zaplanować tak, żeby wiedzieć, dokąd się przynajmniej
0: tak się uzupełniamy właśnie.
2: Elegancko. No dobrze, wy dajcie znać w takim razie, co to było za słówko, ale jak macie ochotę się podzielić też tym, na przykład w jaki sposób przygotowujecie się do wakacji, a może się w ogóle nie przygotowujecie, też bym chciała wiedzieć, jak to wygląda. W Tarnowie 29 stopni i żar leje się z nieba. Pozdrowienia od Ani.

Dobry moment, żeby wrócić do naszego pakowania, bo właściwie w naszej aplikacji pojawiło się pytanie, czy to był przepis na pakowanie wakacji, czy survivalu. Dżem dobry. No dżem dobry, dżem dobry. No myślałam raczej, że przygotowanie do wakacji, przynajmniej tak to przygotowałam i właśnie po to, żebyście to wy przygotowali się do wakacji, do wyjazdu na wakacje. Chociaż w sumie nie ma takiego musu, nie ma przymusu i raczej bardziej chodzi o to, kto i jak postępuje. Ja trochę podpowiadam, jak to zrobić sprawnie i tak, żeby rzeczywiście te wspomnienia z wakacji były z nami przez długi czas, no i też, żeby się nie stresować przy wyjeździe, bo czasem tak jest, że wsiadasz do samochodu i tutaj tego nie wziąłeś, tamtego nie wzięłaś i potem się okazuje, że kłótnia gotowa. A po co? Przecież można wszystko.

wszystko miło przeżyć, prawda? No dobrze, no to jeśli już mamy tę listę niezbędnych rzeczy, mamy wszystko popakowane, mamy zaplanowany budżet, mamy zdefiniowany cel podróży, mamy też budżet ogarnięty i też rezerwację noclegu, bo o tym chciałam wspomnieć, oraz wybór środka transportu, bo to może być i samochód, i samolot, i kolej przecież, albo jakikolwiek inny środek transportu. Niektórzy na przykład wyjeżdżają na wakacje kamperem albo rowerem, motocyklem, też tak się zdarza. No to jak już to wszystko mamy, to przygotowujemy paszport i dokumenty i upewniamy się, że wszystkie te dokumenty są aktualne i wymagane. Zdarza się niestety tak, że kiedy wchodzimy na płytę lotniska, raczej bardziej na lotnisko, to przypomina nam się, że jednak nie mamy ważnego dokumentu, paszportu na przykład, albo dowód nam właśnie wygasł, data jego ważności skończyła się parę dni temu. Sprawdźmy to przed wyjazdem, bo pamięć bywa zawodna i nawet jeśli wydaje wam się, że macie swój dokument ważny do 35 roku, to może jakaś tam cyferka się pomyliła i właściwie jesteście już bez ważnego dokumentu. Pamiętajmy, że nie wszystkie linie lotnicze tolerują i akceptują przede wszystkim M-obywatela. Parę razy się tak zdarzyło, że byłam świadkiem takiej sytuacji, kiedy M-obywatel i dokument na M-obywatelu po prostu nie wystarczył. Jeśli to już mamy przygotowane, no to ustalamy harmonogram podróży. Planujemy, kiedy i jak spędzimy czas na zwiedzaniu i na aktywnościach. Ewentualnie to pozostawiamy już całej ekipie, z którą się wybieramy, osobie, z którą jedziemy na wakacje i może wtedy też unikniemy jakichś niepotrzebnych dyskusji. Jak ktoś będzie chciał zostać w hotelu albo na basenie czy na plaży, no to niech sobie zostaje. A ty chcesz na przykład, nie wiem, zwiedzić konkretnie na przykład Akropol, no to przecież i zrób to, a potem się spotkacie i wymienicie też doświadczeniami z tego całego dnia. Zdrowie, bezpieczeństwo w podróży też są bardzo ważne. Zastanówmy się, jakie szczepienia są obowiązkowe w miejscu, do którego się udajemy, co zrobić też w razie wypadku, jakie podstawowe zwroty warto znać i przede wszystkim ubezpieczenie wyjazdu. Każdy wyjazd, nawet ten krajowy, powinien być ubezpieczony, bo zdarzają się różnego rodzaju przypadki. Ktoś złamie rękę, ktoś złamie nogę i no i tutaj wchodzi ubezpieczenie, które warto przy sobie mieć. Takie ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie na czas wakacji. Chyba, że macie jakieś takie całoroczne, no to wtedy tak. To wtedy bym się tym już nie przejmowała. No i oczywiście przygotowanie językowe. Jeśli jedziecie do kraju, którego językiem obowiązującym jest angielski, a wy go świetnie znacie, no to właściwie nie ma się do czego przygotowywać. Po prostu awista i lecimy. I rozmawiamy tak jak wszędzie, ale na przykład jeśli jedziecie do jakiegoś kraju, który jest germański, o na przykład, czyli te języki są troszeczkę trudniejsze, może ich nie znacie na przykład, no to tutaj też warto się przygotować. Poznać takie podstawowe zwroty i aplikacje językowe, które mogą ułatwić podróżowanie. Zawsze miło jest, kiedy lokalnemu mieszkańcowi przekażemy coś w jego języku, on się uśmiechnie i zaraz się robi dużo bardziej przyjaźnie i przyjemnie. Czemu nie? Tego typu odpowiedzi ode mnie, ale jeśli wy macie swoje pomysły na to, jak przygotować się do wakacyjnych podróży, dajcie znać w naszej aplikacji.

0: pytanie, bo zakładam, że to jest słowo kolejowe.
1: No i co ty na to?
2: Nie jest to słowo kolejowe. W żaden sposób nie związane było z koleją, także trzeba szukać dalej.
1: Mm-hmm, szukamy, szukamy, ale wiesz co? Są tutaj chyba poprawne odpowiedzi. Jak tak
2: czekaj, zaraz zobaczę.
1: Na tę naszą aplikację, to
2: tak, zdecydowanie jest sporo tych dobrych odpowiedzi pośród tych złych.
1: Bartłomiej, wakacje. Direkt z wakacje i w takiej kolejności odgadli. A nie, przepraszam, wakacje, a to by była propozycja, to od Pawła Ski, naszego tak zwanego policjanta. No tak, tak, to chodziło o wakacje i to wakacje od Bartłomieja były pierwsze. No dobrze. Mm-hmm.
2: Nawet dwa razy się pojawiły te wakacje w serwisie, tak żeby nie było wątpliwości, że to o to właśnie słowo chodzi.
1: Czyli podajesz kolejny trop, chociaż ty te tropy ciągle zmieniasz, więc ja bym się tak mocno nie trzymała tropów. Dobrze. Przed nami kolejne słowo i przed nami kolejne informacje drogowe. To już teraz Patryk Bedliński.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A teraz wyjeżdżamy na początek na autostrady, no i chociażby na A4 mamy korek pod Legnicą między zjazdem na ekspresową trójkę, a zjazdem o nazwie Legnica na drogę wojewódzką 320. Pod Legnicą A4 korkuje nam się w kierunku Wrocławia, no i to niestety nie koniec kłopotów na tej autostradzie, bo także koło węzła Kąty Wrocławskie musimy bardzo wyraźnie zredukować prędkość. Na A1 też musimy zwolnić, tutaj ruch jest spowolniony w kierunku Gdańska od zjazdu na S10 do bramek w Nowej Wsi pod Toruniem. Ale gdybyście szukali korków na A2, to chłodno, jeszcze chłodniej w okolicach Łodzi, tam zupełnie płynnie powinno się jechać. Natomiast mamy problemy na S5 między węzłami Nowe Marzy i Sartowice. To jest blisko połączenia S5 z A1, drugi kilometr trasy ekspresowej. Po tym, jak zderzyły się dwie ciężarówki, jeden z pojazdów zapalił się, a droga do Bydgoszczy jest zablokowana. Otwarto bramę awaryjną na trasę serwisową do węzła Sartowice. Warto to objechać i w ogóle odpuścić sobie węzeł Nowe Marzy. Na przykład gdybyście jechali autostradą A1, można zjechać węzłem Lisewo od strony Torunia, a od Gdańska na przykład węzłem nieco bliższym, czyli w Warlubie. Na trasie, która prowadzi z Warszawy do Lublina na ekspresowej 17, problemy wciąż możliwe między węzłem Ostrów a węzłem Kaubiel. Na 16 kilometrze osobówka zderzyła się z pojazdem dostawczym. Skutek to blokada prawego pasa w kierunku Lublina. Problemy są także na krajowej trasie numer 20, Stargard-Chociwel. Na 21 kilometrze ciężarówka uszkodziła rogatkę przejazdu kolejowego. Nikomu na szczęście nic się nie stało, no ale ruchem muszą kierować służby.

0: kolejowe, tak aby było bezpieczniej. 62 Wyszków Łochów, tutaj jedziemy naprzemiennie przez miejscowość Puste Łąki. Na 256 km samochód ciężarowy najechał na pobocze, nikomu na szczęście nic się nie stało, no ale część jezdni jest zablokowana. Mówiliśmy o A4 w Dolnośląskiem i właśnie minutę temu dostaliśmy informację od służb, co tam się wydarzyło. Między węzłami Legnica Południe i Legnica Wschód na 91 km osobówka uderzyła w bariery energochłonne. Przez to zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Czyli już wiemy, dlaczego się korkuje.
1: Reklama. PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
1: To była reklama.
3: No tak, a wy pytacie o to, jak wygląda trasa z S7 z Warszawy do Radomia. I pozdrowienia od Arkan dla całego PRK. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło, jakoś przeskoczyła ta reklama dziwnie. No dobra, sprawdzam teraz to, o co prosi Arek. S7, no przejezdna, słuchajcie, tu się nic nie dzieje. Godzina 28. Ja nie widzę żadnych spowolnień, ani żadnych, a nie, zaraz, chwileczkę. Ale to na początku przy wyjeździe, to tak jak zawsze przy wylocie z Warszawy, nawet w wakacje. Ogólnie godzina 28 i będziesz w Radomiu, drogi Arku, także myślę, że tą trasą należy jechać spokojnie, powoli, nie spieszymy się donikąd, tak żeby było bezpiecznie.

0: obowiązkowy na pewno na dziś to krem przeciwsłoneczny, chroniący przed słońcem, no i oczywiście mnóstwo wody, nawet nie jedno wiadro, pewnie ze dwa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mam dla Was dobre informacje. Jeśli tylko lubicie upał, to rzeczywiście jest upalnie i to od samego rana. W tej chwili w Rzeszowie 29,2 stopnia. To jest najcieplejszy punkt w Polsce i zaznaczony na naszej mapie na czerwono. Jak sobie przypominam, jeszcze parę miesięcy temu te kolory były bardziej w kierunku niebieskiego i granatowego, fioletowego. To mnie to cieszy. Nie wiem jak Was. No ale oczywiście i skrajne temperatury na minusie, i skrajne temperatury na plusie wymagają od nas pewnego przygotowania. Tutaj już nie ma żartów. Warto mieć przy sobie coś chroniącego przed upałem. Coś na głowę, coś na ciało. Jakiś krem. No i oczywiście dużo wody. Tutaj będziemy przypominać i podkreślać bardzo mocno, żeby o siebie zadbać w te upały. Jeśli nie musicie, to nie wychodźcie z domu. Zadbajcie także o dziadków i rodziców. Prawie już 21 stopni w Ustce. Tam jest najchłodniej. Ostrzeżenia meteorologiczne wydanych ostrzeżeń to 10. Oczywiście chodzi o upał. Pierwszy i drugi stopień upału praktycznie obejmuje całą Polskę. Może poza skrajnym północnym wschodem. Tam jeszcze na razie 23 stopnie, jak widzę na mapie. I tak będzie też przez cały dzień. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na niebie, to bezchmurne niebo mamy. Zachmurzenie małe ewentualnie. A temperatura dzisiaj w ciągu dnia w najcieplejszym momencie 27 na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, około 32 w centrum do 33 na południu.

0: oraz na zachodzie i 34 lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko nad morzem od 22 do 26. Wiatr jest, ale bardzo słaby, północny i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wyszukacie słowa, które pojawiło się w serwisie, które zaserwował nam Patryk Bedliński, a ja was też pytam o to, czy przygotowujecie się do wyjazdów wakacyjnych, czy raczej jest to spontaniczna sytuacja?
2: No ale przy wakacjach to przede wszystkim trzeba kompromis. A kompromisy wiemy, jak wyglądają. Kompromis wygląda tak, że ona chce nad morze, on chce w góry. I kompromis jest taki, że jadą nad morze. Ale on może wziąć ze sobą narty.
0: Mm-hmm. No to ja nie wiem, to chyba dobry kompromis, prawda? Dajcie znać, się drogie panie i drodzy panowie, może macie jakieś swoje przykłady kompromisów wakacyjnych. Czy wy się zwykle zgadzacie co do kierunku wyjazdu? Czy obydwoje chcecie nad morze? Czy obydwoje chcecie leżeć na plaży? Czy może obydwoje chcecie maszerować? Dajcie znać, jak to jest u was dzisiaj wakacyjna odsłona w trasie. No tak, zdecydowanie, bo wakacje właśnie się rozpoczęły.

0: A dzień dobry, szanownej redaktorzowej. Najprawdopodobniej chodzi o słowo chłodno. Wujek Patryk to tak chciałby ochłodzić troszeczkę klimat, który obecnie panuje nam tutaj za oknami, a że wy okien w studiu nie macie, więc mówię, że jest ciepło. 28 stopni nawet na A1 w kierunku Torunia. Serdecznie, jak zwykle, Wojta Sławika.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiamy także Wojtka Sławika. Dobrze, wujek Patryk sobie poszedł, przyszła ciocia Emilia.
2: Dzień dobry, jest ciocia Emilia.
1: I powiem wam tak, to było to słowo, chłodno, chłodniej, zresztą podpowiedź od jednego z naszych słuchaczy, więc super, no bardzo dobrze wam dzisiaj idzie, tak. Przy tym upale, to ja nie wiem.
2: Z jednej strony czasem nam smutno, że nie mamy tutaj okien, ale dzisiaj to chyba dobrze, prawda?
1: Bo trochę przyjemny chłodniej. Tak, nawet wczoraj jak byłam tutaj wieczorem, to takie miałam, wiesz, wrażenie, że w holu radiowym jest bardzo gorąco. Jak się weszło do już pomieszczenia klimatyzowanego dalej kawałeczek, czyli do redakcji, do pokoju redakcyjnego, no to tak, to rzeczywiście było dużo przyjemniej, zwłaszcza jak się włączyło on.
2: Także można nam zazdrościć.
1: Troszkę tak, ale pamiętajcie o tym też, żeby uważać na siebie. Kolejne słowo, wyzwanie w serwisie u Emilki. No i lecimy sobie w takim razie z serwisem, co tam się dzieje na naszych drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A cały czas spowolniony ruch jest na A1 w kierunku Gdańska od zjazdu na S10 do bramek w Nowej Wsi pod Toruniem. Następnie A6, węzeł Szczecin pod Juchy, węzeł Szczecin Kijewo. Na 21 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. No i mamy zajęty lewy pas ruchu w kierunku Gdańska. Sporo się dzieje na S5 między węzłami Nowe Marzy i węzeł Sartowice. Tam na drugim kilometrze ekspresówki doszło do zderzenia się dwóch samochodów ciężarowych. Jeden z pojazdów zapalił się, no i droga jest całkowicie zablokowana w kierunku Bydgoszczy. Otwarto bramę awaryjną na drogę serwisową do węzła Sartowice, więc na tym odcinku z pewnością stoi jeszcze nie jeden policjant. Służby planują pracę przez najbliższe godziny. I jeszcze trasa ekspresowa z Warszawy do Lublina na S17. To odcinek węzeł Ostrów, węzeł Kołbiel w pobliżu miejscowości Ostrowik. To 16 kilometr, tam zderzył się samochód osobowy z dostawczym. No i mamy zablokowany prawy pas w kierunku Lublina.
3: Reklama. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: To była reklama. Ask yourself.

A w Lublinie 30,5 stopnia i też żar leje się z nieba, ale dzisiaj pierwszy raz trafił mi się klient, który wsiadł do mnie i poprosił o wyłączenie radia. Nie wiem dlaczego, no ale to zrobiłem, więc teraz włączam i słucham podwójnie, żeby to nadrobić. Pozdrawiam Sławek z pomocy drogowej Łańcut. Skręć w prawo, aktualnie na trasie 19 w kierunku Rzeszowa. Myślę, że czasem po prostu tak trzeba zrobić, no czasem tak trzeba, że spełniamy życzenia innych, choć nie do końca chcielibyśmy w tej sytuacji się znaleźć. Tak to wygląda. Życie. Cóż mogę więcej powiedzieć? No dobrze, no to drogi Sławku, za chwilę będzie kolejne słowo wyzwanie w naszym serwisie, już za jakieś 7,5 minuty, więc mam nadzieję, że będziesz uczestniczył żywo. Można pisać, można zostawiać wiadomości głosowe. Jak tam wygodniej i jak bezpieczniej. No dobrze. Patrzę sobie jeszcze, bo tutaj była jakaś sytuacja taka wakacyjna od was. Ja mam wakacje cały rok, jeżdżę po 1000 kilometrów dziennie i jeszcze mi za to płacą. Direx napisał. No tak, taka wymarzona praca, prawda? Jeszcze jedna wiadomość. O, dzień dobry. Razem z mężem jesteśmy zgodni co do wyjazdów wakacyjnych i zawsze wybieramy kierunki nad morze albo nad jezioro. Generalnie lubimy spędzać czas na plaży i nad wodą, szczególnie gdy jest upał. Góry tylko w zimie, kiedy chcemy pojeździć na nartach. Pozdrowienia od Ani. Bardzo dziękuję. To znaczy, że zgoda buduje, a niezgoda wiadomo co. Tak to wygląda. Ja jestem ciekawa, jak wyglądają wasze wyjazdy, czy są bardziej spontaniczne, czy się zgadzacie z drugą połową, czy też z całą rodziną, czy są jakieś protesty, czy trzeba wysłać

jakiś dokument i poczekać na odpowiedź. Dajcie znać w aplikacji, zawsze chętnie czytam wiadomości od was i też trochę wyobrażam sobie, jak wygląda wasze życie i planowanie wakacji. No dobrze, my jedziemy w kierunku powolutku godziny 12. Za dosłownie 6 minut u nas serwis drogowy i kolejne słowo. A ja jeszcze spojrzę w naszą aplikację i zobaczę, czy się udało odgadnąć. No tak, chłodno, to słowo, które się pojawiło, to jest jedna wiadomość od was i chłodniej od Direksa. To jest druga odpowiedź od was i to się zgadza, tak, dokładnie o to słowo chodziło, a tak naprawdę chodziło o chłodno, chłodniej. Dokładnie o to. A, teraz był policjant, faktycznie. No, faktycznie, dziękuję bardzo, Emilko. Policjant, Emilia, to było proste. To Direks napisał i to była druga osoba, która odgadła. To słowo to policjant, pozdrawiam. Uciu, guciu, zobaczcie, jak dobrze mieć wydawcę w jednym. No właśnie, mimo że Emilka jest przecież dzisiaj na dyżurze serwisowym. No dobrze, to jedziemy, słuchajcie, po słowo policjant. Teraz czekam na propozycję od was, jakie słowo wyzwanie powinno się pojawić w naszych wiadomościach drogowych i oczywiście odgadujemy kolejne.

0: Ale mamy słowo teraz dla was w serwisie drogowym. Gotowa pani Emilio?
1: Ja jestem zwarta i gotowa. Pierwsze było łatwiejsze, bo dopiero zaczynamy. A teraz, no moi
0: drodzy... To się będzie działo na naszej antenie. Najbliższe serwisy to będzie hit hitów. Emilia Kleszczewska jest przed mikrofonem, bo chyba nie powiedziałam, że to ty. Że ty to ty, tylko od razu tak po imieniu. Ale właściwie to ja mam takie wrażenie, że nasi słuchacze są z nami po imieniu. I właściwie wystarczy powiedzieć Emilia, wiadomo o kogo chodzi, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że nazwisko jest trudne, Kleszczewska, chociaż dobre na rozgrzewkę, także możemy sobie w zapętleniu powiedzieć się kilka razy.
0: Jest tak gorąco, że rozgrzewka jest nam niepotrzebna, będziemy chłodzić, choć oczywiście jak tam pracują zwoje i różne elementy w głowie, no to rzeczywiście trochę czasem się przegrzewają, ale mam nadzieję, że nie u naszych słuchaczy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dokładnie, mimo że dzisiaj jest bardzo słonecznie w całej Polsce, no to rzeczywiście jest upał i możemy rzeczywiście wolnie jechać na różnych fragmentach tych większych i mniejszych tras, także nawadniajmy się cały czas, to jest w ogóle bardzo ważne, bo to też wpływa na nasz komfort jazdy. A przechodząc do wiadomości, droga krajowa numer 42, Końskie Skarżysko-Kamienna, miejscowość Odrowąż, województwo świętokrzyskie, 232 kilometr, no i niestety to jest poważna sytuacja drogowa. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Już teraz wiemy, że niestety dwie osoby zostały ranne. Na miejscu jest policja i kieruje ruchem naprzemiennie od 11.20. Autostrada A6, węzeł Szczecin-Podjuchy, węzeł Szczecin-Kijewo, dokładniej do 20 km. No i tam jest karambol, czyli zderzenie aż pięciu samochodów osobowych. Pozostaje zablokowany jeden pas ruchu do Gdańska od 10.40. A dobre wieści, przypomnijmy raz jeszcze, na S5, czyli węzeł Nowe Marzy, węzeł Sartowice, w pobliżu miejscowości Święte, czyli województwo kujawsko-pomorskie, drugi kilometr. Tam wcześniej zderzyły się dwie ciężarówki i też jeden samochód się palił. Droga była całkowicie zablokowana już od godziny 6. No i te utrudnienia miały trwać 5 godzin, mniej więcej chyba właśnie tak było. Później mieliśmy aktualizację, że została otworzona brama awaryjna na drogę serwisową do węzła Sartowice, ale od pół godziny już wiemy, że na S5 można na spokojnie przejechać. Jeszcze na koniec autostradowa czwórka, tam cały czas jest dość spory korek, to węzeł Legnica Południe do węzła Legnica Wschód, a w drodze do Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i pytanie do was, jakie to słowo pojawiło się, słowo wyzwanie w naszym najnowszym serwisie. Czy będzie łatwo, czy będzie trudno, zobaczymy. Ja wam życzę powodzenia.

PRK. Proste rady na korki. Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Jakaś złośliwość rzeczy martwych się tutaj dzisiaj dzieje, a może po prostu komputerom też jest za gorąco. No tak, miałam, zdaje się, informację od Pinia i ona chyba ze mną jest. Piniu daje znać, co się dzieje w rejonie, w którym jest, no i jak mu tam czas płynie.
1: Cześć Daga, Piniu się kłania. 32 stopnie w Bydgoszczy. Jedno i drugie dziecko rok szkolny zakończyło, także można spokojnie jechać do pracy, a tam czeka na mnie świeżo zamówiony sup. Także będzie się działo, nowe doświadczenie, nowa zabawa. A co do urlopu, no to mamy już od stycznia zamówioną Chorwację i się do niej przygotowujemy. Pojedziemy samochodem tym razem, więc też będzie wesoło. Na pewno będę coś z drogi relacjonował i będę się pytał, jak tam wszystko wygląda po drodze. No, a reszta wakacji to będzie spontan. Zobaczymy, co nam do głowy przyjdzie i na co będzie tak naprawdę czas i ochota. Także pozdrowionka gorące.
0: A może trochę chłodniejsze tym razem? Dzięki Piniu, dzięki za informację. Wyszukacie cały czas słowa, które pojawiło się w serwisie u Emilii i dajecie znać. Nawadniajmy lub karambol, to jest wiadomość od Tomka. Ani jedno, ani drugie. Nawadnianie przyszło też od Roberta z Dastera, ale to nie jest to słowo. To słowo to karambol. Pozdrawiam Uciu Guciu. Też nie karambol. Co to mogło być? A może upał? Też nie. Emilia siedzi po drugiej stronie szyby i z satysfakcją kiwa głową na nie. Yeah. To znaczy, że udało się ukryć słowo. Czy ono jest takie bardziej wymyślne, czy może bardziej takie potoczne, może takie pasujące do tego, co dzieje się dzisiaj, jutro, pojutrze? Tylko trochę podpowiadam. Dajcie znać w naszej aplikacji, jeśli wiecie, co to za słowo, z którym się teraz zmagacie. Może macie na myśli jakieś słówko, które pojawiło się. Za chwilę się pojawi kolejne i ono będzie równie ciekawe, więc bądźcie czujni, a my tymczasem gramy i czekam na wieści od was.

0: ty.
1: Cześć, co do ukrytego słowa, to powiem, żeby było śmiesznie. Może to słowo Kleszczewska. Pozdrawiam, Bartek.
2: No i bardzo ciekawe, co na to wszystko powie nasza Emilia. Słyszałaś? Słyszałaś? Jeden z naszych słuchaczy powiedział, że żeby było trochę śmiesznie, to może to słowo, które było ukryte w serwisie drogowym, to Kleszczewska.
3: Chciałabym, żeby tak było, ale tak nie jest. Ale no, w takim razie dobrze tutaj nam wyszła ta zagadka.
2: No właśnie, bo to słowo było bardzo proste.
3: No było właśnie, ale to jest najbardziej podchwytliwe właśnie takie słówko, które można rzeczywiście użyć nie raz, nie dwa, nie trzy nawet i być może nie zgadniecie, bo...

0: ponieważ używa się go bardzo często, prawda? Mm-hmm. Zwłaszcza teraz, latem.
1: Mm-hmm. I nie chodzi o korki, Uciu Guciu jeszcze dopisał.
0: Nie chodziło.
1: A o jakie słówko chodziło?
0: A już możemy powiedzieć.
1: Możemy powiedzieć pewnie.
0: Słonecznie.
1: No właśnie.
0: Tak, tam było, że słonecznie jest w całej Polsce, ale o, już nie pamiętam, co tam dalej mówiłam, ale tak, tak, tak, to było to słowo. Aha, że jest słonecznie, ale że mimo wszystko cały czas jest upał i musimy się nawadniać, co też teraz powtórzę, ponieważ to wpływa na nasz komfort jazdy.
1: No i na skupienie na pewno. Bardzo ciekawe, bo czasem nawet takie najprostsze słowa, które bardzo często pojawiają się w naszych serwisach drogowych, na te słowa bardzo szybko wpadacie. A czasem są takie słowa, które są bardzo proste i trochę czasu wymaga od was i zaangażowania, żeby odgadnąć, żeby złapać któreś z tych słówek, co nie jest łatwe, bo jak jedziesz samochodem, to ani nie zapiszesz, musisz zapamiętać i musisz naprawdę bardzo uważnie słuchać serwisu. Czy pani jest gotowa na kolejny?
0: Oczywiście, że tak, jak zawsze.
1: No to jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A mamy aktualizację tego, co dzieje się na drodze krajowej nr 62 w województwie mazowieckim. W miejscowości Puste Łąki samochód ciężarowy najechał na pobocze. Na czas wyciągania pojazdu droga została zablokowana. No i w najbliższym czasie nie ma możliwości przejazdu krajówką do Wyszkowa i do Łochowa. A w województwie świętokrzyskim na drodze krajowej nr 42 na odcinku Końskie Skarżysko-Kamienna w miejscowości Odrowąż dokładnie zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu są też służby ratunkowe, ponieważ no niestety tam dwie osoby zostały ranne. Policja kieruje ruchem naprzemiennie już od godziny 11.20. Ale zajrzymy sobie na mapy, gdzie też korkują nam się, jak się okazuje, największe aglomeracje. Taka sytuacja jest w Warszawie na S8. Można powiedzieć, że nic się nie zmienia. Ta S8 zazwyczaj jest dość mocno przewężona. Akurat w tym momencie na wysokości Bemowa lotnisko i to jest ta nitka, która prowadzi was w kierunku Białegostoku. Jeżeli chodzi o Warszawę, to też dojazdówki są w no, trudniejszej sytuacji, jeżeli chodzi o przejazd Dziekanów Leśny, Łomianki. No i spor aut już jest w też warszawskich Młocinach, czyli droga krajowa numer 7. I zaglądamy do Krakowa. Tutaj raczej nie korki, a raczej trudniejsze warunki. Jeżeli chodzi o przejazd na autostradowej czwórce, minimalnie zwalniacie w kierunku Tarnowa, chociaż dużo poważniejsza sytuacja jest na Zakopiance, która korkuje się nam i do Zakopanego, i do Krakowa. Czekamy na wasze wiadomości 22 513 11 11, chociaż jak zawsze zachęcamy was szczególnie do tego, żeby używać naszej aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeszcze uzupełnienie wiadomości od naszego stałego słuchacza Wojtka Swafika.
3: Albo zielonego pojęcia, to ja nie mam, bo ciocia Emilka tak zakręciła generalnie to słowo, że najprawdopodobniej w tym całym wstępie było ukryte to słowo, ale chyba go nie wyłapałam. Ale ja to generalnie tak troszeczkę z innej beczki, bo chciałam powiedzieć, że jak ktoś by przez Brześć Kujawski przejeżdżał i kierował się w kierunku do autostrady, no to niestety, ale tam to przy 29 stopniach Celsjusza panowie zaczęli podlewać roślinki. No i zaczynają się tam robić niesamowite koreczki. Tam się kotłuje i to ostro. Także nie ma żadnego utrudnienia w postaci zdarzenia drogowego, ale po prostu jest lanie wody! Wojtek Swafika. Tak, tak.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście nawet pojawiła się taka wiadomość w naszej aplikacji. Nie wiem, czy uda mi się do niej teraz dotrzeć, bo jest ich sporo. Ale mówiąc o tym, że od 6:00... O, jest. Jakoś udało mi się zjechać rano. O 6:00 czekam, aż pojawia się drogi redaktorzu, nasi kochani. A następnie na głosówki pana Swafika, jak dobrze rozumiem, jesteście niesamowici, że Polak od rana oczekuje waszych głosów. Pozdrawiam Piotr z Grudziądza. My też pozdrawiamy gorąco.

0: Tak szczerze, to boję się spojrzeć na mapę, bo rzeczywiście nasze studio jest klimatyzowane. Tutaj jest, że tak powiem, cichutko, ciemno i chłodno. A jak jest naprawdę, o tym już przekonamy się za chwilkę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i sprawdzam tę naszą mapę pogodową i widzę, że robi się coraz bardziej czerwona. Uwaga, Katowice są najcieplejszym punktem, ale wszystko co obok też równie gorące, bo na czerwono wyświetlone. Katowice 33 stopnia, myślę o temperaturze w cieniu, 20 i prawie 21 stopni jest w Ustce i wszędzie cały czas obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne. Liczba wydanych ostrzeżeń to liczba 10, upał pierwszego i drugiego stopnia. Idzie w kierunku trzeciego, jak widzę. I jeśli chodzi o to, co się dzisiaj będzie działo jeszcze w ciągu dnia, no to 27 na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, 32 w centrum, 33 na południu, na zachodzie i 34 lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej nad morzem, chłodniej oznacza 22 do 26. Jest wiatr, ale bardzo słaby, północny i północno-zachodni, to w ogóle nam nie przeszkadza, bo nie jest ani trochę chłodny. Chłodniejszy. W ciągu dnia to niebo będzie bezchmurne albo z zachmurzeniem małym, co się będzie działo w nocy. No wyobraźcie sobie, że w nocy temperatura minimalna 15-16 na północnym wschodzie, w rejonie Zatoki Gdańskiej do 20 na południowym zachodzie kraju. Tak to wygląda mniej więcej i będzie wyglądało, a jutrzejszy dzień będzie też bardzo, bardzo upalny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Szukamy sobie słówka, które Emilia wymyśliła, albo nie, to nie było od Emilki, to było słówko od jednego z naszych słuchaczy. Jestem bardzo ciekawa, czy już wpadliście na prawidłowe rozwiązanie. Jak nie, no to będziemy starać się coś tam podpowiadać jeszcze może.

0: Arktyka i Republika na antenie Polskiego Radia Kierowców. A oto Emilia przed tym mikrofonem, Emilia Kleszczewska. Będziemy szukać kolejnego słowa. To ja już was zaangażowałam na zaś jakieś dwie piosenki temu. Ale słuchajcie, mimo że jest tutaj klimatyzacja, to ten upał też się odczuwa.
1: Dzisiaj wszystkie
0: miejscu,
1: styki po prostu nam już parują.
0: Przepalają się, tak jest, tak jest.
1: Dlatego trzeba się trochę ochłodzić. Dobrze, piosenka taka przed chwilą była. Arktyka.
0: No dobrze, no to my teraz, słuchajcie, tak czy inaczej, wyjeżdżamy na drogi, jak zawsze co 20 minut mniej więcej. No i teraz szukacie sobie tego słowa, które pojawi się u Emilii.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mówiliśmy w poprzedniej zagadce, jak to u nas słonecznie. No cóż, myślę, że nie jedna osoba chciałaby się dzisiaj właśnie ochłodzić gdzieś w okolicach koła podbiegunowego, czy na przykład na Alasce, bo też mieliśmy taką piosenkę, tam Arktyka była. No ale musimy zejść na ziemię, jesteśmy w Polsce i u nas jest raczej żar jak na równiku. I w pocie czoła stoicie w kilku miejscach na trasach. Aktualizacja jest z drogi krajowej nr 62, Wyszków-Łochów, Puste Łąki, 256 kilometr. Tam teraz ruch odbywa się naprzemiennie, czyli został wyciągnięty już prawdopodobnie samochód. Tam też była droga zablokowana, a przypomnijmy, samochód ciężarowy najechał na pobocze. No i rzeczywiście tam służby działały już od godziny 10.40. Za niedługo ten korek powinien się zmniejszyć, chociaż na mapach widzimy, że krajówka jest cały czas praktycznie nieprzejezdna. Droga krajowa numer 12, Pleszew-Kalisz, miejscowość Brzezie, województwo wielkopolskie, 246 kilometr. To najnowsza informacja dosłownie sprzed chwili od służb. Zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe i droga jest całkowicie zablokowana do godziny 13. Są też dobre wiadomości. Na szczęście autostradowa szóstka już zakończyły się prace na węźle Szczecin-Podjuchy, Szczecin-Kijewo. Także odblokowana droga krajowa numer 42 w województwie świętokrzyskim między miejscowościami Końskie i Skarżysko-Kamienna. Bez korków na S17, Ostrów-Kołbiel, województwo mazowieckie 16 kilometr, a także uwaga, autostradowa czwórka w Legnicy, 91 kilometr, już możemy sobie bez problemów pojechać do Wrocławia, przypomnijmy, tam samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. O, i jeszcze też informacja sprzed chwili, droga krajowa numer 10, mamy tam utrudnienie, miejscowość Krąpiel, czyli województwo zachodniopomorskie, 57 kilometr, a rozpoczął się protest rolników polegający na przechodzeniu przez przejście dla pieszych. Protest w systemie 10 minut blokady i 10 minut wznowienia ruchu. Tamte utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Równik albo żar. Taka jest propozycja od jednego z naszych słuchaczy, od Tomka. Patrzę dalej. Nitka, pozdrawiam, Peter z Transita. Pozdrowienia ze Stegny, wymarzony urlop, pozdrowienia dla Perka i wszystkich słuchaczy. To

Darka ze Skody tak przy okazji. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, wypoczywaj. Łap jakiś relaks na kolejne miesiące. A co za hańba przegapić własne słowa, ale z samego początku nie słyszałem. Radyjko nie zawsze ma tutaj zasięg. Direx napisał. Dobrze, ale poszło. Słuchaj, to jest chyba najważniejsze. A może to słowo korki to było wcześniej? Aglomeracje lub przewężona lub nitki. To jest propozycja od Tomka. Ani jedno, ani drugie, ani trzecie. No ciekawa jestem, czy zgadniecie.

Dobrze, dobrze. Sprawdźmy, co dzieje się na świecie, co dzieje się w Polsce podczas jazd na wakacje, podczas wyjazdów. Znalazłam taką informację, która może nam się przydać. Otóż wyobraźcie sobie, że kierowcy zaczęli masowo dostawać SMS-y z autostrady A4 i ta wiadomość tekstowa ma taką informację, która mówi nam o tym, że zostaliśmy obciążeni karą za przejazd tą drogą. Kara dotyczy stricte przekroczenia prędkości. SMS też zawiera link, który ma obsłużyć, służyć nam do płacenia i właściwie to już chyba jest na czerwono, taka flaga nam się powinna pojawić w głowie, że jak pojawia się jakiś link w jakimś SMS-ie, no to wiadomo od razu, żeby w to nie klikać. Ale na wszelki wypadek powiem głośno i wyraźnie, nie klikajmy w ten link, żeby się dowiedzieć, jaką kwotą zostaliśmy obciążeni, bo jest to oszustwo. Ta autostrada, o której mówię, czyli A4, w oficjalnym komunikacie, czyli Stal Eksport Autostrada Małopolska SA, alarmuje, że dostała informację mówiące o podejmowaniu prób oszustwa na kierowcach przy wykorzystywaniu jej nazwy i na nasze numery telefonów trafiają właśnie takie wiadomości tekstowe mówiące o mandacie za przekroczenie prędkości. W żadnym wypadku, mówi Stal Eksport, prosimy o nieklikanie w przesłany w SMS-ie link. Kliknięcie w przesłany link może prowadzić do kradzieży poufnych danych, czyli loginów, haseł, numerów kart lub zainfekowania telefonu. I dodatkowo spółka prosi o zgłaszanie takich przypadków prób oszustwa do CERT Polska. To jest taka organizacja, która zajmuje się cyberprzestępczością i tam zdecydowanie warto też wysłać informacje. I wiecie co, to jest taki moment, w którym my tracimy czujność, przynajmniej tak mi się wydaje, jeśli chodzi o wakacje, więc naprawdę warto nie tylko zabezpieczyć mieszkanie, samochód, siebie, wyjeżdżając na wakacje z całą swoją rodzinę, ale przede wszystkim też no, być czujnym na tego typu historie. Wiadomo, że kieszonkowców nie brakuje, wiadomo, że kradzieże się zdarzają, wiadomo, że takie sytuacje mają miejsce, ale coraz to nowe pomysły mają ludzie, którzy chcą nas ograbić i warto tutaj zachować czujność. Procedura karania za zbyt szybką jazdę wygląda zupełnie inaczej. W przypadku fotoradaru czy choćby odcinkowego pomiaru prędkości najpierw trzeba ustalić, kto faktycznie prowadził pojazd. Zatem policja czy jakaś inna służba mundurowa nie wysyła nam SMS-ów z linkiem, w który trzeba kliknąć i opłacić na miejscu. I bo dopiero te dane tej osoby

0: zostaną przetworzone, no i oczywiście zostanie wysłany mandat bezpośrednio do osoby, która siedziała za kierownicą. I to ona jest zobowiązana do jego opłacenia. Takie wiadomości nie są przesyłane SMS-ami, wyłącznie w formie listownej. No i kluczowe jest to, że wezwania do płatności mandatu da się łatwo zweryfikować, więc nie klikajmy ostrożnie, no ale tak jak zawsze mówię, żeby też ostrożnie jeździć, żeby nie przekraczać prędkości, to będzie pełna pewność, że nic się nie wydarzyło ani na A4, ani na A2, ani na A1, ani na żadnej innej drodze. A tymczasem nasz słuchacz, który też ma dwa słowa do nas.
1: No tak, ostatnim razem jak jechałem do Lubina, informowałem, że wiozę dżem ze świni, a ktoś tam się zaoferował, że też jedzie do Lubina i będzie miał cebulę. Także uczta by była gotowa. A dzisiaj, żeby było ciekawie, jadę do Inowrocławia, a z Inowrocławia jadę do Grudziądza. Też oczywiście wiadomo z czym. Także Piotr z Grudziądza, przybywam.
0: No i tak na zakończenie wiadomości, która ma być ostrzeżeniem, jeszcze wiadomości od naszego ukochanego słuchacza Wojtka Swafika. Bardzo dziękuję, zawsze robi się przyjemniej i milej, jak słyszymy twój głos faktycznie.

0: Uwielbiam, jak nasi słuchacze sami sobie odpowiadają na naszej antenie. Właśnie po to jesteśmy i chcemy, żebyście to wiedzieli, ale wy to już w części wiecie, więc miłe to jest. Wojtusie, ja dziś w Bydgoszczy i to komunikacją kolejową, ale słucham PRK, ponieważ jest możliwość w aplikacji. Pozdrawiam Piotr z Grudziądza. I to się nazywa, zobacz, przywiązanie A do marki, B do innych współsłuchaczy. Tak się buduje społeczność, bardzo przyjemną zresztą.
1: Tak, tak, dokładnie, ja się z tym zgadzam, ale wiesz co, nie wiem, czy tutaj mogę podać taką informację, a odnośnie dzisiejszego żaru, że dzisiaj jest Światowy Dzień Chłodnictwa.
0: No jest, to jakoś chłodniej się robi od razu.
1: Od razu, mam nadzieję, że wam się zrobi chłodniej, jak o tym powiemy, że, bo to chodzi o lodówki tutaj właśnie tak, też, że one mają ten system, jeżeli tak to mogę nazwać, łańcuch chłodniczy, o tak, utrzymuje produkty w niskiej temperaturze. Może was ochłodziła ta informacja.
0: Troszeczkę, wiesz, że zawiało nawet z klimatyzacji, chociaż ona tutaj tak różnie działa. No dobrze, słuchajcie, ochłodzi. Pawełski napisał, czy to jest to słowo, które pojawiło się 20 parę minut temu na antenie w serwisie Emilki. Nie, to nie jest to słowo. Ono było dosyć trudne, ale trudne, tak ładnie ukryte.
1: Dziękuję bardzo. Starałam się. Nie, rozwiązujemy już?
0: Rozwiążmy.
1: Koło podbiegunowe,
0: tak
1: moi
0: było,
1: drodzy.
0: Tak było.
1: Ale tak, później tam była Arktyka, jeszcze jakieś inne słowa związane z chłodem, także można było się zakręcić.
0: Troszkę tak. Aczkolwiek mamy dla was jeszcze jedno słowo, tak na ostatnią część naszej wspólnej audycji i to właśnie za moment, za chwilę, bo już ojej, 2 minuty po wpół.
1: No idzie. Trzeba.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Lekko spóźnieni, ale jesteśmy. No i oczywiście tak, żar dzisiaj dzieje się, dzisiaj leje się z nieba i oczywiście pamiętajmy o tym, żeby się nawadniać. A jeżeli nie macie wody, to chociaż może jakaś mgiełka wam się przyda, żeby sobie spryskać twarz na przykład. Ale mgieł akurat na trasach nie ma. Raczej żar lejący się z nieba, on jest rzeczywiście i może nam utrudniać przejazd. Przechodzimy na trasy. Akurat są już dobre wieści z S8, to węzeł Lazurowa, węzeł Prymasa Tysiąclecia, czyli sama stolica, gdzie awarii uległ samochód ciężarowy. Zablokowany mieliśmy jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Teraz już tam służb nie ma. Droga krajowa numer 62, gdzie trwało wyciąganie pojazdu. Droga była całkowicie zablokowana. Puste łąki, 256 km i także województwo mazowieckie. I tam właśnie ciężarówka najechała na bocze. Od 10.40 służby były na miejscu, ale widać też na mapach, że korki już się tam nie tworzą. Natomiast zaglądamy sobie na mapy. Mówiliśmy wcześniej o Krakowie, że korkuje się autostradowa obwodnica miasta w kierunku Rzeszowa i tak cały czas jest dalej. Chociaż autostradowa czwórka to też spore przewężenia w drodze do Katowic. Zaraz za Trzebinią ustawia się coraz więcej aut. Do węzła w Brzęczkowicach mamy te problemy z przejazdem. Także więcej samochodów jest na drodze wojewódzkiej 902 i rzeczywiście możecie wolniej jechać w kierunku Krakowa. A jeżeli chodzi o autostradową czwórkę pod Wrocławiem, to tutaj nie korki, ale spowolnienia są na wysokości miejscowości Wądroże Wielkie, dalej Ujazd Górny do Kostomłotów, czyli kierunek znowu Katowice-Kraków. A jeżeli chodzi o województwo łódzkie, w drodze do Warszawy naprawdę mamy chyba dość spore przewężenia na węźle w Łowicach i widzę tutaj, że korek, a raczej już prawie zator, ustawia się w miejscowości Czatolin. To droga właśnie do Warszawy. Czekamy też na wiadomości od służb. Przypomnę to, jeżeli wyjeżdżacie z Łodzi od strony Strykowa.
2: PRK, Polskie

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

Żar leje się z nieba. Taka propozycja od was. Ale to nie jest to Direx. Zresztą wcześniej napisał, że u niego na dworze 17, a w aucie 15. A u nas w pocie czoła. No tak trochę wygląda. Ale jakoś mnie to nie dziwi. Przecież u ciebie jest też inna pora dnia, prawda? No dobrze, my powolutku zmierzamy do końca naszego spotkania, no ale jeszcze cały czas szukamy słowa, które pojawiło się u Emilki w serwisie drogowym. No i też za jakieś 8 minut będzie kolejna odsłona naszego serwisu drogowego. Dajcie znać, gdzie jesteście, jak tam u was temperatura, czy idzie w górę, czy wy odpoczywacie, czy i jeszcze cały czas pracujecie. No z przyjemnością się dowiem jeszcze tuż przed końcem naszego dzisiejszego spotkania. A tak ogólnie to chciałam wam w ogóle podziękować za to, że jesteście, bo dzisiaj naprawdę wszystko się topi w zasięgu wzroku, więc to, że jesteście, jest dla mnie też taką, jakby to nazwać, laurką może. Dzięki wielkie za udział. Tak czy inaczej, mimo że żar leje się z nieba, to my gramy i teraz może w takim razie 21 Pilots. Co by na to?

0: No i zobaczmy, czy mamy prawidłową odpowiedź.
1: Ukryte słowo to mgiełka. Pozdrawiam, Robert z Dastera.
0: No i pięknie.
2: Udało się, super. Ale taka mgiełka się dzisiaj bardzo przyda.
0: Oj tak, kurtyny wodne, mgiełki, wszelkiej maści, te na zewnątrz i oczywiście nawadnianie do środka, do organizmu. Przyda się w 100%. Na pewno będzie łatwiej nam przeżyć ten upalny

0: dzień. No ale nie wiem, jak ty, ja to akurat lubię takie ciepłe dni. Wolę tak, niż żeby miało...
1: Tak, też bym wolała zimno. Chyba tak, niż jakbym miała żyć w jakiejś epoce lodowcowej. Zdecydowanie nie.
0: To prawda, też. Mgiełka Pawełski jeszcze mniej więcej o tej samej porze, co nasz słuchacz, który właśnie przed chwilą też zgadł. Żar leje się z nieba, to nie jest ta odpowiedź, to już ustaliliśmy. Jelenia Góra, 31. Andrew wysłał wiadomość. Plaża Stegna, pełne słońce. Od kogo mamy tę wiadomość? Od Darka ze Skody. Mamy też, też informację, że dobrze się bawicie i odpoczywacie już. Jedziemy z wiadomościami?
1: Jedziemy, oczywiście.
0: Sprawdźmy, dokąd na wakacje można dojechać bez problemu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No tak, Dagmara, nas to nie dotyczy, ale przecież dzisiaj zaczynają się wakacje. Dopiero teraz sobie
0: przypomniałam.
1: Szkoła
0: się skończyła, widziałam rano.
1: Piątek.
0: Widziałam rano, jak maszerowali rodzice z dziećmi za rękę, już takie jakby ciągnąc je do tej szkoły, bo wiadomo,
1: no
0: że to już mentalnie wiadomo, że już od tygodnia są na wakacjach.
1: To no dobrze. Tak, wypoczywajcie oczywiście. I no lepiej mieć dzisiaj ze sobą tą mgiełkę i też w ogóle inne formy posiadania wody. Też wiemy, że niestety zasłabł kierowca samochodu osobowego właśnie na węźle Mszana, węzeł Gorzyce, czyli województwo śląskie, autostrada A1. No i na miejscu są służby też ratunkowe przede wszystkim. Zablokowany jest jeden pas ruchu do miejscowości Gorzyczki od 12.45, ale jest naprawdę bardzo dużo wiadomości. Autostradowa dwójka, węzeł Łódź Północ, węzeł Skierniewice, miejscowość Łyżkowice, 385 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie ma rannych, ale zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Droga krajowa numer 12 w województwo wielkopolskie. Prowadzono objazd do Pleszewa przez miejscowość Bielawy do drogi krajowej numer 11, a tam zderzyły się dwa samochody ciężarowe i droga była do tej pory cały czas zablokowana. Droga krajowa numer 12 z Woleń, Puławy, miejscowość Florianów, czyli Mazowsze, i tam jest kolizja dwóch samochodów osobowych. Prowadzeni jesteście ruchem naprzemiennym także od 12.40 i S7 pojawiło nam się też na mapach niecałych 15 minut temu. S7 Kielce Jędrzejów, miejscowość Brzegi, 11 km. Pojazd osobowy uderzył tam w bariery energochłonne, także nie ma rannych, więc miejmy nadzieję, że ta informacja się już nie zmieni, a ruch odbywa się pasem prawym. Te utrudnienia mogą trwać jeszcze do godziny 14.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mówiłam o plaży w Stegnie, 22 stopnie i pełne słońce, to jak na polskie wybrzeże i tak jest całkiem nieźle, uważam. Witam serdecznie, słowo klucz to na pewno będzie mgiełka. No tak, zgadza się, to już rozwiązane, ale pozdrowienia z piekielnej budowy wysyła Jakub Budowlaniec, więc wszystkiego chłodnego ci życzymy. To jedna z tych wiadomości, które pojawiają się na koniec naszej audycji wspólnej. Dlaczego wszystko co najlepsze musi się kończyć? Taka dobra zabawa powinna trwać dalej. Brawo Dagmara i Emilia Direx. Bardzo dziękujemy za miłe słowa. To nie pierwsze dzisiaj od Direxa. W ogóle wszystkie słowa, które płyną od was, są zwykle miłe i za to wam też pięknie dziękujemy. A my tymczasem zbliżamy się do godziny 13.

0: to nie jest iluzja, to jest Robert
1: iluzjonista.
0: Killen. Iluzjonista, tak. I będzie czarował do 18 godziny. Mhm. Ale ty masz dobrze, wiesz?
1: Dlaczego?
0: Najgorsze upały spędzisz w klimatyzowanym pomieszczeniu.
1: Ale jakbym na przykład tu nie był, to też bym był w klimatyzowanym pomieszczeniu i bym sobie jeździł samochodem.
0: A, no ale coś mówiłeś też o rowerze?
1: Tak, ale no w takie upały to chyba nie jest dobry pomysł.
0: Na pewno.
1: 35? Zresztą zaraz przekonamy się, ile jest rzeczywiście tak naprawdę w najcieplejszym miejscu w Polsce i ile będzie.
0: No dobrze, to oddaję antenę, zostawiam was w dobrych rękach i tylko się za bardzo nie rozgrzewajcie, może taka propozycja.
1: Dobra,
0: dzięki za dziś.
1: To wchodzę na antenę.
0: To wchodź.

0: No do 13 minęłam, w związku z tym rozpoczynamy wysokie obroty. Od informacji pogodowych 21,5 w Ustce. Na razie w Ustce najchłodniej, najcieplej w Opolu, stolica polskiej piosenki. Tam termometry już wskazują 31,5 oficjalnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 31,5 na razie, ale ma być tych stopni 33, a nawet 34 lokalnie na krańcach zachodnich. I to takich mierzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, więc pewnie termometry w samochodach będą pokazywały znacznie więcej. W ciągu dnia bezchmurnie lub zachmurzenie małe przewidywali i przewidują w dalszym ciągu synoptycy. Wiatr jest słaby, północny i północno-zachodni i mimo, że wieje z północy, to wcale nie chłodzi, a wręcz przeciwnie. Upał mamy dziś i upalnie witając rozpoczynamy wysokie obroty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy w stronę weekendu dzisiaj, w piątek, piątaczek, piątunią. Kłaniam się, zaczynamy od Aerosmith Ragdoll. Dzień dobry, Robert Kilen.

0: No upał. Bogdana i Marcin pozdrawiają za czwórki węzeł Kraków Południe. Już teraz mamy 33,5 w samochodzie, jak się domyślam, znaczy na termometrze, w którym pokazuje wartości w samochodzie. Uf, jak gorąco, prawda? Kto jeszcze? Halo, halo.
1: Witam.
0: Witam.
1: U mnie w aucie 34 stopnie pokazuje termometr. Ha. Na tą chwilę, czyli tak mniej więcej.

0: w Rzeszowie jest. Pozdrawiam szwagieru.
1: Pozdrawiam szwagieru, oczywiście. Takie upały dzisiaj. A paradoksalnie, nie wiem czy wiecie, dzisiaj mamy Światowy Dzień Chłodnictwa. Naprawdę, Światowy Dzień Chłodnictwa. I tak sobie pomyślałem, że my na dzień dobry, na wysokich obrotach trochę się może schłodzimy. Pierwsza zagadka chyba prosta. Posłuchajcie tego jegomościa.
2: Rewelacja na Bałtyku. Lody, lody na patyku. Lody w kubku trójsmakowe, karmelowe, owocowe.
1: Pytanie chyba proste. Gdzie takiego pana można spotkać? Czy dziś już można go spotkać? Tego nie wiem, ale na pewno w czasie wakacji, które dziś się notabene rozpoczynają, będzie można spotkać takich dżentelmenów. Gdzie? Gdzie oni są? Jeżeli wiecie, to aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A Emilia jest w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców.
3: Dzień dobry ci raz jeszcze.
1: Co, schłodzimy atmosferę, jeżeli chodzi o informacje drogowe, czy
3: wiesz
1: gorąco
3: co?
1: W dalszym ciągu na polskich drogach?
3: Chyba właśnie zaczynają się te wakacje i wydaje mi się, że już wszyscy po prostu wyjeżdżają pierwszego
1: Myślisz?
3: Dnia. Tak myślę, tak widzę na mapie.
1: Świadectwo odebrane, to można wyjeżdżać. No dobrze, posłuchajmy, co się dzieje na polskich drogach. 10 minut po godzinie 13.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Jest kolejny pożar, ale już nie ciężarówki, tylko samochodu osobowego. Chodzi o drogę krajową nr 23, odcinek Dębno-Kostrzyn, województwo zachodniopomorskie, 24 kilometr. Nie ma osób rannych, ale droga jest zablokowana od 13, no i na miejscu wiadomo, że jest policja, są też służby, straż pożarna przede wszystkim i tam mamy też informację, że będą trwały utrudnienia do 14.30. Aktualizacja jest z drogi krajowej nr 25, Kalisz-Konin, miejscowość Piątek Mały, czyli województwo wielkopolskie, gdzie zderzyły się 3 samochody osobowe i pojazd ciężarowy. Droga na początku była zablokowana całkowicie, ale właśnie ta aktualizacja dotyczy tego, że policja zaczęła prowadzić was na objazdy. Także tam rzeczywiście w najbliższym czasie troszeczkę powinien rozluźnić się przejazd przez krajówkę. I jeszcze mamy dobre informacje z autostradowej dwójki. Łódź Północ, węzeł Skierniewice, na wysokości miejscowości Łyżkowice, gdzie zderzyły się 2 auta osobowe i mieliśmy zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy. Też już wcześniej mówiłam, że tam naprawdę jest gęsty korek i że sporo tych samochodów ustawia się. No ale teraz, jak informują służby, już nie ma utrudnień na autostradowej dwójce. Podobnie jest na A1, to województwo śląskie, węzeł Mszana, węzeł Gorzyce. Tam zasłabł kierowca samochodu osobowego. Zablokowany był jeden pas w kierunku Gorzyczek, także można już przejechać. I na koniec jeszcze dobra informacja jest z drogi krajowej nr 62. Przypominamy, że można przejechać przez odcinek Wyszków, Łochów, a dokładniej przez Puste Łąki, gdzie samochód ciężarowy najechał na pobocze i tam mieliśmy drogę całkowicie zablokowaną.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to jeszcze raz, posłuchajcie jego mościa.
2: Rewelacja na Bałtyku. Lody, lody na patyku. Lody w kubku trójsmakowe, karmelowe, owocowe.
1: No właśnie, gdzie takiego jegomościa można spotkać? Po czym on chodzi, zachęcając do chłodzenia się lodami? W dzień chłodnictwa o to pytam. Jak wiecie, szlijcie odpowiedzi.

0: Marek Mozga, mechanik, jest z nami z upalnego Szczecina. Dzień dobry, Marku, witam serdecznie.
1: Witam ciebie, witam radiosłuchaczy.
0: Witam, witam, witam. Jak tam u ciebie w warsztacie? Gorąco czy klimatyzacja miło chłodzi?
1: Klimatyzacja to chłodzi w biurze dla klientów i dla...

0: personelu biurowego, aczkolwiek na hali to ciężko byłoby z tą klimatyzacją, no bo cały czas drzwi otwieramy, zamykamy, więc ta hala niestety zawsze jest gorętsza. No wiatraki chodzą ile mogą, ale nie ukrywam, dla nas mechaników, szczerze mówiąc, lato jest chyba jeszcze gorszym okresem niż sama zima. No, wahałbym się, ale może tak jednak być, ponieważ no, ciężko pracować w taki upał przy gorących silnikach.
1: Nawadniaj się, dużo wody, pamiętaj. Lekarze radzą.
0: Tak jest.
1: A ty jesteś lekarzem od samochodów, w związku z tym, panie doktorze, jak gorąco wpływa na przykład na lakier auta? Czy słońce i temperatura mogą go zniszczyć? Nie ukrywam, że wpadłem na to pytanie, jadąc do pracy, bo widziałem taki samochód, który na masce miał taki połuszczony lakier. Wiesz, czasem takie samochody jeżdżą. To od słońca?
0: Teoretycznie tak, tylko że to nie jest tak, że na krótki okres te promienie UV tak go niszczą. To jest tak naprawdę efekt długotrwały. Jeżeli samochód przez lata jest właśnie w takich temperaturach wysokich, gdzieś utrzymywany, gdzie to słońce cały czas uderza, no to z latem, z czasem ten lakier matowieje, zaczyna właśnie nawet pękać.
1: Czyli ten samochód prawdopodobnie z południa Europy był sprowadzony.
0: Mógł być, albo chyba, że to starszy samochód, bo nie wiem o jak młodym czy starym samochodzie mówisz. No starsze samochody, no to te 15-20 lat mają już za sobą takich letnich okresów. Jeżeli nie były zabezpieczone, no to niestety tak się może dziać z lakierem.
1: O proszę bardzo, to jak można zabezpieczyć w takim razie przed upałem lakier?
0: Tutaj to są zwykłe, jak to mówią, wizyty u detailerów. Oni te powłoki różne nakładają i te powłoki faktycznie wydłużają żywotność tego lakieru. Mhm. To na pewno chroni. I to jest jedno z dwóch rozwiązań. Drugie rozwiązanie, no to było zwykłe garażowanie, ustawienie samochodu gdzieś w cieniu, nawet pod tym drzewkiem tak zwanym, no żeby te promienie UV aż tak go nie nadwyrężały. Mhm.
1: No to dbajmy o lakier, ale nie tylko o lakier, bo teraz coraz częściej informujemy również w naszych serwisach drogowych o tym, że samochody się zaczynają palić. Jak gorąco wpływa w takim razie na silnik i na to, co jest wewnątrz, pod karoserią?
0: Tutaj to musimy to rozdzielić na dwie kwestie. Pierwsza kwestia od tego, co się dzieje w kabinie. No w kabinie niestety...
1: O kabinie porozmawiamy za chwileczkę, dobrze? Ja bardziej mnie interesuje pod maską silnika. Czy tam coś możemy poprawić, żebyśmy nie mieli jakiegoś przykrego incydentu?
0: Jedyne, co możemy robić, to dbać o to, żeby samochód miał raz na te 4 lata, przypuśćmy, wymieniony płyn chłodzący. Mhm. Z elektroniką, ze wszystkimi innymi elementami, no nie jesteśmy w stanie niczego więcej zrobić niż to, co fabryka nam dała. One są na tyle zabezpieczone, że powinny wytrzymywać te temperatury i jeżeli wszystko jest utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, to nic nie powinno się zadziać. Mhm. Tutaj często się mówi, że w takie temperatury silnik ma ciężej, no bo są wysokie temperatury. No 35 stopni na zewnątrz nie robi specjalnie wrażenia, no bo silnik się rozgrzewa naturalnie do 90-105 stopni Celsjusza. Olej osiąga 100-120 stopni, więc dla niego nie jest jakieś wrażenie. Wiadomo, że troszkę układ chłodzenia ma więcej roboty, no bo te powietrze jest takie gorące, to wszystko dookoła, ale pod tym względem samochód powinien sobie dać radę.
1: To dlaczego niektóre nie dają sobie rady i nasi słuchacze na przykład piszą, że płonie samochód na A4 albo na A1?
0: Przeważnie to jest efekt tego, że po prostu jest coś tam technicznie już zaniedbane, na przykład gdzieś był jakiś delikatny wyciek z układu paliwowego, wszystko jest dookoła rozgrzane.
1: Rozumiem, no i wystarczy iskra i już, rozumiem.
0: Dokładnie.
1: No dobrze, co się dzieje w środku, gdy grzeje słońce? Tapicerka, kierownica i tak dalej, i tak dalej. O tym z Markiem Mozgą porozmawiam za parę minut.

0: panowie zachęcają do tego, żeby się chłodzić.
1: Rewelacja na Bałtyku. Lody na patyku. Lody w kubku trójsmakowe, karmelowe, owocowe.
0: No i oczywiście moje pytanie brzmi, po czym chodzą ci panowie, gdzie takich panów można spotkać? Chłodniej się zrobiło w ten upał od takiego zachęcania, czy nie? Czy nie? No, czekam na odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Emilia czeka z kolejną porcją wiadomości drogowych z kolei. No to jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A my cały czas dzisiaj dostajemy wiadomości z dróg. Rzeczywiście jest ich całkiem sporo. No i teraz wiemy, że na S3 też jest dość poważne zdarzenie drogowe. Węzeł Rzęśnica, węzeł Kliniska, województwo zachodniopomorskie zatem. I 83 kilometr, gdzie doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych. Mamy zablokowany im pas w kierunku Świnoujścia od 13.15. Czekamy na kolejne informacje odnośnie tej S3, ponieważ tam służby będą aż 3 godziny, więc rzeczywiście to musi być całkiem spora kolizja. Natomiast droga krajowa numer 23 to Dębno-Kostrzyn i to województwo także zachodniopomorskie, 24 kilometr, gdzie pali się samochód osobowy. Na miejscu jest straż pożarna, no i prawdopodobnie już dogasza teraz pojazd. Tam nie ma osób rannych, no ale droga jest całkowicie zablokowana. Przypomnijmy, to odcinek Dębno-Kostrzyn. A jeżeli chodzi o to, co dzieje się na trasach i rzeczywiście, gdzie jest ciasno, Bobrowniki, czyli autostradowa jedynka, jeżeli jedziecie z Katowic albo na przykład z Bytomia, w kierunku Częstochowy, to stoicie w kilkukilometrowym korku, dość gęstym. Jeżeli chodzi o ten sam region, to też sporo się dzieje na autostradowej czwórce, Jaworzno, i to jeżeli jedziecie do Mysłowic, czy dalej do Katowic, albo zmierzacie do Wrocławia. I przy Wrocławiu na chwilę zostaniemy, bo tam jest delikatnie przewężona nitka i autostradowa czwórka na wysokości Kostomłotów, chociaż nie są to tak poważne korki, poważna sytuacja drogowa, jak we wspomnianym Śląsku. A jeszcze jeżeli chodzi o południe Polski, to autostradowa czwórka od węzła w Balicach do węzła Kraków Południe. Mamy rzeczywiście duże przewężenia i na trasie, która prowadzi Was do Opola czy Wrocławia, ale też i po tej stronie, gdzie jedziecie w kierunku Rzeszowa. Trochę się poprawiła sytuacja na Zakopiance, to jeżeli jedziecie i próbujecie wjechać do Krakowa, natomiast w drugą stronę sytuacja jest już zdecydowanie lepsza. I na koniec jeszcze informacja z miejscowości Brzeźno, to jeżeli zmierzacie także do Krakowa, a jedziecie z Warszawy, mamy tam zdarzenie drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Z upalnej Iłży pozdrawia Konrad. U nas już 35 stopni, informuje nasz słuchacz Konrad z Hyundai'a. No to może na zamku w Iłży trzeba się schować. Tam grube mury, więc pewnie chłodniej trochę w środku. Zwłaszcza, że zamek odbudowany ładnie. Za 27 minut będzie godzina 14. Chłodzimy się, no właśnie. Ten jegomość wędrował po czym? Gdzie on był? Halo, halo? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry.
4: Odpowiadam na zagadkę. Panów z lodami, którzy tak oferują głośno swoje produkty, można spotkać na plaży. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: To ja dziękuję, oczywiście. Oczywiście na plaży, nad morzem, Grześ Stojoty też wiedział, nad polskim morzem, na plaży Kuba wiedział. Kto jeszcze?
5: No siemanko, siemanko. Pana, można spotkać na plaży. Mhm. Ten dzień chłodnictwa pozdrawiam wszystkich chłodniarzy. Maniek z Fiesty, o, co w chłodnictwie siedzi już 20 lat.
0: No to pozdrawiam cię, Maniku z Fiesty. A co tak cichutko mówiłeś? Bo co? Upał doskwiera. Chodzi po piasku między parawanami na plaży. Tomek śmigający po Francji też wiedział. Monika z Mandarynki dodaje, bardzo ciekawie, że jegomość zachwala lody na plaży. I ten sam, gdy chłodniej jest na tej plaży, woła: gotowana kukurydza. Pozdrawiam chłodno, ojejku. Chłodno, pozdrawiam, Monika z Mandarynki. Kto jeszcze wiedział? Halo.
6: Dzień dobry.
0: Dobry. Witam.
6: Lody dla ochłody, lody Bambino. Było tak kiedyś, można było to spotkać na plażach. Chodził pan z taką torbą i sprzedawał lody Bambino. pozdrawiam całą redakcję, Adam.
0: Pozdrawiam Adamie. Ania Starnowa też wiedziała, że to dawniej były lody Bambino. Teraz pewnie inne lody, ale na plaży oczywiście. Chodzi po plaży. Kojczy Starnobrzeg Skania. Kojczy Starnobrzeg Skania. Tak podpisał się nasz słuchacz. Maja i Nikodem też

0: wiedzą, że nad Polskim Morzem. Pozdrawiamy ze Strójki kierunek Dziwnów. O, czyli jedziecie nad Polskie Morze. Pozdrawiamy, jedźcie z PRK.
1: Jak to gdzie? Nad morzem, oczywiście. Tam ich jest najwięcej.
0: Jasne, że tak. Z Zielonej Góry Jacek też wiedział, że nad morzem Artist Ząbek pozdrawia z gorących Suwałk. Tam 30 stopni Celsjusza, a nad Bałtykiem w czasie wakacji można spotkać takich panów. Oczywiście, że tak. Na plaży Paweł z Kii, Renia i Marek w okolicach Gorzowa nagrzało się już do 33 stopni, informują, i też wiedzieli, że na plaży.
2: Lody, lody nad Bałtykiem, na plażach bałtyckiego naszego morza.
0: Tak jest.
2: Marek Boniewa.
0: Marek wiedział, a kto był najszybszy? Posłuchajmy.
3: Lody, lody na patyku, kukurydza, popcorn. Oczywiście jesteśmy na plaży.
0: A imię? Kto to nagrał? O jejku, jejku. Słuchaczu, jak się rozpoznałeś, to oczywiście masz prawo do braw, fanfar i pozdrowień. Możesz pozdrawiać poprzez aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców. Tobo 123 był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy odpowiadali pisząc, więc Tobo i bezimienny na razie słuchaczu. Pozdrawiajcie, a do waszych pozdrowień dołączymy piosenkę. Wielkie brawa dla wszystkich innych, którzy wiedzieli, że na plaży, i jedziemy dalej. To jeszcze oczywiście nie koniec, jeżeli chodzi o dzisiejsze zagadki. Będą kolejne... rozgrzewajmy sobie szare komórki. W taki upał nie brzmi to dobrze. No w każdym razie pracujmy szarymi komórkami.

0: Wracamy do rozmowy. Marek Mozga, mechanik ze Szczecina, jest z nami w wysokich obrotach. Marku, powiedziałem, że teraz wrócimy do rozmowy i będziemy rozmawiać o tym, co we wnętrzu auta może się dziać w takie upały. Więc no, pytam. Wiemy, że jeżeli chodzi o silnik, to tam jest znacznie cieplej niż 35 stopni. Wiemy, że lakier należałoby zabezpieczyć, jeżeli często jest wystawiane na takie temperatury. A jeżeli chodzi o wnętrze samochodu?
1: Jeżeli chodzi o wnętrze samochodu, to w ogóle może porozmawiamy, jakie tam liczby są, bo sobie nie zdajemy z tego sprawy. Bo na zewnątrz mamy takie 30-35 stopni i nam się wydaje, że jest gorąco, ale samochód jak trochę postoi na takim słońcu, to tak, uwaga, wewnątrz mogą być temperatury 60-70 stopni, tak ogólnie. Deska może się rozgrzewać nawet do 80, kierownica do 60 stopni, nie wspominając w ogóle o metalowych elementach, których nie jest za dużo, ale jest. Szczególnie to czują panie, gdy siadają w swoich krótkich spodenkach czy spodniczkach na przykład nagrzany, skórzany fotel. No to nie jest nigdy nic przyjemnego.
0: Jeszcze gorzej jest na skórze ekologicznej. Dawniej to się nazywało Sky, to wtedy się można przylepić do tego.
1: To nie jest nic przyjemnego.
0: No właśnie.
1: To teraz obecnie teoretycznie te wszystkie plastiki są do tego dostosowane, żeby z nimi się nic za wiele nie działo. Kiedyś zdarzało się tak w wielu samochodach, że deski potrafiły pękać. Nawet poruszaki taką miały przypadłość. Był taki model.
0: Ale pękać czy po prostu, nie wiem, wybrzuszały
1: pękać, potrafiły pękać, dosłownie. Teraz takie rzeczy się u nas, przynajmniej w naszych warunkach, nie dzieje. Wiem, że gdzieś tam w Kalifornii słonecznie takie rzeczy się dzieją. U nas nie. To, co nie zwracamy uwagi, a powinniśmy, to to, jak się zachowujemy w takiej sytuacji. Bo wielokrotnie widzę osoby, że mają nowoczesny samochód, wsiadają, szyby są cały czas zamknięte, bo włączymy sobie na maksa klimatyzację. A kwestia jest taka, że my wiele rzeczy różnych przewozimy w samochodzie. To pod wpływem tej temperatury też emituje pewne zapachy, pewne szkodliwe substancje, których my tak nie widzimy. I my zawsze po wejściu do takiego nagrzanego samochoda powinniśmy na tą minutkę otworzyć wszystkie okna, niech to wywietrzeje, niech ta klimatyzacja zacznie sobie spokojnie chłodzić, te plastiki zaczną się też chłodzić tam wewnątrz poprzez te kanały, z których idzie nam dopływ powietrza. I dopiero po takiej minucie, po tym przewietrzeniu, zamknijmy te szyby i wtedy ta klimatyzacja sobie niech nam chłodzi. Ale nie róbmy tak, że wsiadamy, szyby zamknięte, jesteśmy jak w saunie, włączamy klimę, bo wdychamy niepotrzebnie te różne toksyny, których no, my nie widzimy, ale w jakiś tam sposób na nas wpływają.
0: To naprawdę te plastiki mogą być toksyczne w takich temperaturach, w samochodach?
1: Same plastiki w samochodzie, to kiedyś oglądałem taki dokument na ten temat, to są niewielkie szkodliwości, ale bardziej tu chodzi o rzeczy, które my przewozimy w tym aucie, no bo ja jako mechanik wiem, że potrafimy mieć naprawdę bardzo duży bałagan w tych samochodach, pełno jakichś brudnych rzeczy, no to umówmy się, tam też się zbierają te bakterie, ten brud, te fotele też, jak nigdy nie były prane, no to one też wchłaniają pewne jakieś takie mikropasożyty i to wszystko się tam kisi, no to musi mieć jakiś wpływ na nas.
0: To w takim razie nie kiśmy brudu w samochodzie, wypierzmy tapicerkę, wyczyśćmy deskę rozdzielczą, kierownicę, piano black też, żeby lśnił, mimo że trzyma, znaczy będą widoczne odciski palców.
1: Coś, co mogę polecić. Jest jedna rzecz, którą mogę polecić, bo z tego trochę uniknęliśmy. Kiedyś, pamiętam, lata 2000, początek, bardzo dużo osób z tego korzystało, bo jeszcze mało było klimatyzacji, czyli takie osłony, które są albo antyszronowe, albo anty właśnie, żeby UV tak nie wbijało, takie wielkie folie się kładło na szyby. I to było niepraktyczne, no bo trzeba było te folie tak kłaść na samochód. A nawet ostatnio, jak przeglądałem w internecie, widziałem, że coraz więcej jest takich parasolek, które od środka się po prostu szybko rozwija i one zasłaniają nam szybkę od wewnątrz i to też powoduje fakt, że tego światła aż tego
0: nie rozgrzewa się, tak, masz rację.
1: Nie ma aż tak i to wiecie, jak parasolkę otwierasz, potem zamykasz, rzucasz tam z tyłu na fotel i tak po jest. Problemie. Nie jest to tak konfliktowe.
0: Ja słyszałem, że takie osłony rzeczywiście potrafią schłodzić temperaturę o 5-6 stopni, czyli nie, jest nie 60, jak powiedziałeś, tylko 55-54 mogą być, jak wejdziemy. I co ważne, o czym powiedział Marek, mianowicie trzeba przewietrzyć samochód, jak stoi w takim upalnym dniu na słońcu, przed tym, jak ruszymy, żebyśmy, nie wiem, żebyśmy sami na przykład nie poczuli się słabo, prawda, w trakcie jazdy na przykład. Rozmawiamy o upałach, te upały nas opuszczą dopiero chyba w poniedziałek. W Szczecinie ma być bardzo gorąco, wiesz, Marku, zdaje się 40,

0: i nawet zapowiadają.
1: A ja jeszcze jutro będę pracował w warsztacie, więc dzisiaj się boję, a jutra jeszcze bardziej.
0: Nie bój się, jesteśmy z tobą. PRK Polskie Radio Kierowców. Marek Mozga, mechanik, był z nami. Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

0: Światowy Dzień Chłodnictwa, paradoksalnie w taki upalny dzień. No, obchodzimy 26 dzień czerwca, jedziemy w stronę weekendu, oczywiście w piątek, piąteczek, piątunio. Kolejna rozgrzewka szarych komórek, bo szare komórki przydają się za kierownicą. Do takich wniosków doszliśmy i dlatego zadaję te zgadywanki. Teraz będzie trochę oldschoolowo. Posłuchajcie, a potem będzie pytanie. Bo jak jest gorąco, no to jest też susza.
1: Susza suszy ludzi. A mnie też suszy. Pomożecie obywatelu?
2: Pomożemy.
1: Towarzyszu sekretarzu, ze sokiem czy czysto? Ze sokiem. Proszę bardzo.
0: No i pytanie brzmi, przy jakim urządzeniu zadawało się takie pytanie, to znaczy trzeba było wybrać z sokiem czy czystą? Przy jakim urządzeniu takie rozmowy miały miejsce? Jeżeli wiecie, to zapraszam. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Przy jakim urządzeniu takie pytanie padało najczęściej? Z sokiem czy czystą? Aplikacja do waszej dyspozycji. Piszcie albo nagrywajcie. Emilia jest w studiu. Za chwileczkę od Emilii informacja. A od was wiem, że dzieje się coś zresztą niedaleko Warszawy. A2 kierunek Łódź, zjazd Pruszków. Ktoś w szybkim czerwonym samochodzie zamieścił zdjęcie w aplikacji PRK Polskiego Radia. Kierowców widać ten koreczek. Co jeszcze? Gdzie jeszcze korki? O to pytam Emilię.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Jeżeli chodzi o ten Pruszków, autostrada A2, to mamy informację od służb, że tam już zakończyły się prace. Jeżeli chodzi

0: chodzi o miejscowość Łyżkowice, chociaż może to kolejny odcinek, dlatego prosimy Was może jeszcze, chociaż o, tutaj widzę, że tak, to było na wysokości Pruszkowa, zjazd Pruszków, ale to chyba właśnie chodzi o ten sam odcinek. Tam jeszcze cały czas jednak mimo wszystko może tworzyć się korek, ponieważ służby zakończyły pracę dopiero po godzinie 13. Natomiast od niecałej godziny niemożliwy jest przejazd jednym pasem do Świnoujścia, ekspresową trójką w miejscowości Kliniska. Doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Tam drogowcy planują pracę przy usuwaniu szkód jeszcze do godziny 16. Kolejny odcinek w województwie zachodniopomorskim to droga krajowa nr 23, miejscowość Dębno. I droga jest zablokowana zarówno w kierunku Szczecina, ale nie pojedziecie także do Kostrzyna nad Odrą. Na miejscu straż pożarna gasi pożar właśnie. Jeszcze przed 13 na krajówce zapaliła się osobówka, ale na szczęście nie ma informacji o osobach rannych. I to nie wszystko, jeżeli chodzi o ten region. Droga krajowa nr 25 to dosłownie informacja sprzed chwili. Odcinek Bobolice, Biały Bór, miejscowość Porost, 4 kilometr, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, nie ma rannych, a jeżeli chodzi o to, jak teraz przejeżdżacie, no to jednym pasem naprzemiennie, ale tam utrudnienia będą trwały jeszcze 3 godziny, także trzeba uzbroić się w cierpliwość. 22 513 11 11, numer do Polskiego Radia Kierowców, ale też jak zawsze zachęcamy Was do tego, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz to samo pytanie. Przy jakim urządzeniu najczęściej padało takie pytanie? Sokiem czy czysta?
3: Susza suszy ludzi. A mnie też suszy. Pomożecie obywatelu?
4: Pomożemy.
3: Towarzyszy sekretarzu, ze sokiem czy czysto?
4: Ze sokiem.
3: Proszę bardzo.
2: No i jedziemy dalej. Oczywiście czekam na odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać. Za 8 minut będzie godzina 14.

To było 1 do 3. Pozdrawiam Bulka i Lolka, Reksza i pana Kleksa. No to jeszcze nie wiem, Zaczarowany Ołówek, Pippi Langstrumpf i różne inne postacie z bajek pewnie czekają na pozdrowienia. A poważnie, całe PRK Artiego, Sato, Eduardo, Piotrka, Maniusia z Rumi oraz wszystkich kierowców pozdrawia Tobo 1, 2, 3 i życzę miłego weekendu. I dla was ta piosenka.

Prosto z Australii, In Excess na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a na Florydzie tymczasem, jak Direx pisze w aplikacji, moje autko stało sobie na słoneczku cały dzień, więc po pracy zmierzyłem zdalnie temperaturę maski, autko słusznego koloru czerwonego, godzina 17 po południu, temperatura maski 82 stopnie Celsjusza. Tak, 82 stopnie Celsjusza, nawet otworzenie drzwi sprawiało kłopotliwą frajdę, pisze nasz słuchacz. Z kolei Paweł z C5 Aircrossa właśnie rusza z Bytomia do Łańcuta i pyta o informacje o trasie. Pawle, trochę kłopotów będzie niestety na tej trasie, bo pierwsze napotkasz na wysokości Jaworzna już na czwórce, a drugie kłopoty, czyli kolejne spowolnienie na obwodnicy Krakowa i to zarówno od strony zachodniej,

0: wschodniej, jak i od strony południowej, potem w koło Wieliczki, tam także spowolnienie, więc trasa będzie troszkę dłuższa niż normalnie, ale potem za Wieliczką już A4 w stronę Rzeszowa i Łańcuta bez żadnych problemów. Miłej jazdy z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, minęła godzina 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej nad Polskim Morzem, w Kołobrzegu i w Ustce 22 pokazują termometry, natomiast najcieplej w Rzeszowie, o proszę bardzo, to tam, gdzie nasz słuchacz zmierza, niedaleko w sumie, 32 stopnie Celsjusza, 3 stopnia ostrzeżenia przed upałem, wydane prawie dla całej Polski, poza północną Polską, tam 2 stopnia ostrzeżenia przed upałem. Ten 3 stopień to najwyższy stopień, naprawdę będzie bardzo, bardzo, bardzo gorąco dziś, a jutro jeszcze cieplej. Do 34 dziś pokażą lokalnie na krańcach zachodnich termometry. Zdaniem synoptyków temperatura średnia w Polsce tak 27-28 stopni Celsjusza i dzień bezchmurny lub zachmurzenie małe przed nami. Chłodniej jedynie nad morzem, jak powiedziałem, tam około 22 do 26 wskażą termometry. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak sobie radzimy z tym urządzeniem? To jest urządzenie, które nazywa się syfon na naboje z gazem. Karolinka z Tiguana w Bieszczady zmierza. Karolinka. Nie, Karolinko, to mógłbym... Coś w tym jest, co napisałaś, ale to urządzenie miało swoją nazwę. To taki rzeczywiście syfon gazowaną wodę robił, ale... stał na kółkach i był większy. Więc jak się nazywa to urządzenie? Przypomnijmy sobie raz jeszcze.
2: Susza suszy ludzi. A mnie też suszy. Pomożecie obywatelu?
3: Pomożemy.
2: Towarzyszu sekretarzu, ze sokiem czy czysto?
3: Ze sokiem.
2: Proszę bardzo.
0: No to w takim razie, jak się nazywa to urządzenie, przy którym najczęściej padało to pytanie, ze sokiem czy czystą? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Robert Kilen, zapraszam.

kwiatowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: My jako PRK Polskie Radio Kierowców, Kuba Marcinowicz będzie reprezentował nas, więc szukajcie Kuby. I oczywiście cały czas będziemy relacjonować wielką wyprawę maluchów na antenie PRK Polskiego Radio Kierowców. Kolejna wiadomość: w Tarnowie też 32, w niedzielę ma być 36. Jak my to przetrwamy? Tutaj lamentuje Ania w aplikacji. Przetrwamy, damy sobie radę. W Szczecinie ma być nawet 40. I tak sobie damy radę. Z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Karolinka, kierowczyni, i Marcin z Mateuszem pozdrawiają w drodze w Bieszczady. Jedziemy na autostradowej obwodnicy Krakowa i nie zgadniecie, co się dzieje. Korek jak zwykle. No przecież mówiliśmy o tym, że korek jak zwykle na autostradowej obwodnicy Krakowa. Jedziemy za chwileczkę z kolejnymi informacjami drogowymi. No mamy piątek, piąteczek, piątunio, zmierzamy w stronę weekendu. Pierwszy piątek, można powiedzieć, jak już świadectwa rozdane, wakacji, więc pewnie się dzieje na polskich drogach. Emilia uśmiechnięta, bo świadectwo z biało-czerwonym paskiem dostała dzisiaj.
1: Tak,
0: i przeszła do następnej klasy.
1: Tak, a jaka jest kolejna klasa tutaj?
0: Klasa S.
1: Klasa S, dobrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No tak, rzeczywiście widać, że wyjeżdżacie już na wakacje nawet pierwszego dnia, kiedy się te wakacje zaczynają. Autostradowa jedynka, odcinek koncesyjny. Węzeł Nowe Marzy, węzeł Warlubie, czyli województwo kujawsko-pomorskie. Widzimy, że są tam utrudnienia. 84 kilometr. Pożar pojazdu osobowego, nie ma rannych, ale jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. No i też wy o tym mówicie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Stoimy za Grudziądzem na autostradzie A1. Już 15 minut i nie wiemy, co się dzieje. Droga, nie wiemy, czy zablokowana, czy wypadek, żadnych info.
1: Tak, także powtórzę raz jeszcze, pożar samochodu osobowego i trzeba czekać rzeczywiście na odblokowanie A1. Widzimy, że tam tworzy się korek, natomiast autostrada A2 to województwo mazowieckie, także najnowsza informacja. Węzeł Grodzisk Mazowiecki, węzeł Pruszków, miejscowość Biskupice, 446 kilometr, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, nie można przejechać teraz do Warszawy od 13.50 tak naprawdę. A dobra informacja z Krajowej Dziesiątki w województwie zachodniopomorskim. Zakończyły się prace służb na odcinku Stargard-Suchań, miejscowość Krąpiel, 57 km, a tam trwał protest rolników od godziny 12 i rzeczywiście był utrudniony przejazd przez ten odcinek. Teraz już można bez większych problemów przejechać przez miejscowość Krąpiel. 22 513 11 11 czekamy na Wasze wiadomości z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i wracamy do naszego zadania, do tego pytania. Z sokiem czy czystą, przy jakim urządzeniu najczęściej padało takie pytanie? Jeśli dobrze pamiętam, pisze Wojtek z Toyoty, to był pojazd na kółkach. Tak, na dwóch kółkach. Nie, chyba miał trzecie jeszcze przy tym dyszlu. Chociaż nie jestem pewien. No w każdym razie dwa na pewno. Wózek z saturatorem. Bardzo dobra odpowiedź, Wojtku. Ktoś wiedział i powiedział.
1: To miało miejsce oczywiście przy saturatorze. To było takie urządzenie z wodą sodową, do której można było dodać soku. I w ten sposób się schłodzić.
0: Tak jest.
1: I piło się z jednej szklanki, którą się płukało też wodą.
0: Tak.
1: Pozdrawiam, Krzysiek.

0: Krzysiek, wszystko pamiętam. Hejka to saturator. Renia z Fabi pisze, saturator. Woda się nazywała gruźliczanka. Dokładnie tak, Sławas tak napisał. Bartłomiej też to wiedział. To były saturatory. Chwilę mi zajęło, zanim sobie przypomniałem to słowo. Tomek śmigający po Francji. Ale bardzo dobrze uruchomiłeś szare komórki, Tomku. To był saturator, prawda?
1: Dzień dobry, z tej dobry. Strony Robert z BMK.
0: Cześć, Robercie.
1: Czyżby to był saturator?
0: Czyżby?
1: To takie ciekawe urządzenie kiedyś funkcjonowało. Można było napić się właśnie wbrew pozorom wody czystej albo z sokiem. Pozdrawiam.
0: Dokładnie tak było.
2: Dzień dobry, tu chodzi o saturatory z wodą niemineralną, gazowaną, kranową, tak? Mm-hmm. Tak zwana gruźliczanka. Mm-hmm. Pozdrawiam, Tomek z Dużego.
0: Tomek z Dużego, świetna odpowiedź. Arek z Anią z Bajona. Saturator piszą, coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Maciej z Trzemeszna też wiedział. Andrzej ze Świdnicy. Maja, Mateusz i Szymon z Pumy. Bardzo dobra odpowiedź. Maciek z Kostrzyna. Damian z Toyoty. Małgorzata ze Skody. Świetna odpowiedź, Małgosiu. Marcin z Mercedesa. Radek, Paweł B. Jacek z Zielonej Góry. Beata z Golfa. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o saturator.
3: Saturator przy tym urządzeniu. Mhm. Było to pytanie zadawane. Pozdrawiam, Marek Boniewo.
0: Bardzo dobra odpowiedź, Marku, oczywiście.
4: No oczywiście, że przy saturatorze. Tom Konsternowa.
0: Jasne. Maciej ze Skali, Adam i Renia z Santa Fe, Mario SSL, Asia z Bredy. Siema, to saturator. Szkoda, że ich już nie ma. Grześ z Toyoty, 34 w Zabrzu. No, przydałyby się saturatory w Zabrzu. I nie tylko dzisiaj. Czesiek, Pawełski, Rafał z BMW, Piotr z domu, Artis Ząbek, świetna odpowiedź Arti. Małcin z uśmiechem, ekipa z senatorskiej. Papa Smurf z Mercedesa z Głogoczowa też wiedział, że chodziło o saturator. No, Papa Smurf musiał wiedzieć. Karolina z Opla Ast, Piotrek z komunikacji Wawa. Kto był najszybszy?
5: Witam. Chodzi oczywiście o saturator. Pozdrawiam. Piotrek z Gorącego Wrocławia.
0: Piotrek z Gorącego Wrocławia był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Andy też, DWR to też z Wrocławia, a Andy był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Czyli panowie z Wrocławia, możecie pozdrawiać kogo chcecie poprzez aplikację. Brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o saturator. Trochę mam nadzieję, przynajmniej tą zagadką się schłodziliśmy. I jedziemy dalej z The Cure, Just Like Heaven, już teraz na naszej antenie w drodze do weekendu w piątek, piąteczek, piątunio.

0: pół.
1: Cześć, dajcie info dla ludzi, którzy stoją w korku na jedynce koło Nowych Mars, że spacerowanie z dziećmi wzdłuż autostrady i opuszczanie pojazdu jest całkiem niebezpieczne. Oczywiście, że tak. Dawid i Karolcian z Kii o tym informują. Powtarzamy, nie opuszczajcie samochodów z dziećmi na autostradzie. Naprawdę, na Boga. Te upały zaszkodziły, czy co? Kolejna informacja drogowa od was. Droga 637 w miejscowości Liw. To jest na Mazowszu, roboty drogowe i wahadełko. To można skręcić w miejscowości Liw. Fajny zamek, naprawdę fajny. Liwiec niedaleko, można się poopalać, jak ktoś tam utknął. Dziękujemy za wiadomości. Pamiętajcie, w każdej drogowej sprawie aplikacja albo telefon 22 513 11 11. Wiesz, Emilio, ponieważ o tej klasie, że zdałaś do kolejnej klasy i masz

0: świadectwo z biało-czerwonym pasem i tak. Paskiem, nie pasem. Za takie świadectwa pasem się nie dostaje oczywiście. W ogóle się nie dostaje dzisiaj pasem.
1: No nie, dzisiaj nie można, broń Boże.
0: Broń Boże. Pamiętajcie, naprawdę jak dziecku nie poszło, to uśmiech na twarzy, niech ma fajne wakacje, niech zapomni o stresie. A propos klas.

0: zadanie a propos klas. Okularnik. Jaka to klasa? Tak brzmi pytanie. To jest motoryzacyjne pytanie. Okularnik, jaka to klasa? Jeżeli wiecie, aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Słucham cię.
1: Ja się chciałam zapytać, czy w końcu są te lody za czerwony pasek?
0: No właśnie, tego nie wiem.
1: Ja
0: tego
1: też nie wiem. Chciałabym się dowiedzieć. I czy ja dostanę w takim razie, skoro miałam czerwony pasek tutaj?
0: Bo przypomnijmy, o co chodzi. Pewna pani powiedziała, żeby wszystkie dzieci dostawały lody, a nie tylko te, które dobrze się uczą. No tak, ale wtedy jaka jest motywacja do tego, żeby się dobrze uczyć, prawda? Więc mam nadzieję, że te lody będą dla tych, którzy mają biało-czerwony pasek. Okularnik, jaka to klasa? To jest pytanie motoryzacyjne do was, a Emilia już wyjeżdża na drogi i sprawdza za sytuację.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tak, sprawdzamy, bo jesteśmy już delikatnie po czasie. Droga Krajowa nr 8 oraz Autostrada A6 to są dwie najnowsze informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Województwo Dolnośląskie, Jordanów, Wrocław, miejscowość Cieszyce, 101 km, ciągnik rolniczy wywrócił się na jezdnię. Wprowadzony jest ruch naprzemienny od 12, czyli już tam służby są od 2 godzin, jak no, widzimy właśnie po obecnej godzinie, ale tam prace mogą potrwać jeszcze do godziny 16, także warto uzbroić się w cierpliwość na krajówce. Jeżeli chodzi o autostradę A6, to węzeł Szczecin-Dąbie, węzeł Rzęśnica, 26 km i też bardzo poważna kolizja, bo aż 4 samochodów osobowych, chociaż nie ma informacji, żeby tam ktoś został ranny. Jeżeli chodzi o przejazd, można do Gdańska pojechać, ale tylko pasem awaryjnym. Jeżeli natomiast chodzi o A1, przypominamy, że to odcinek koncesyjny, odcinek dokładniej Nowe Marzy, węzeł Warlubie, województwo kujawsko-pomorskie, 84 km, gdzie palił się samochód osobowy i jezdnia w kierunku Gdańska jest cały czas zablokowana. Też widzimy, że tam tworzy się dość gęsty korek. No i tutaj służby będą pracować jeszcze na pewno do godziny 16. I na koniec autostrada A2, węzeł Grodzisk Mazowiecki, węzeł Pruszków, miejscowość Biskupice. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i nie można przejechać jednym pasem w kierunku Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No proszę, w Tarnowie są lody za czerwony pasek. Syn się załapał. Bardzo dobrze, że są lody za czerwony pasek. Motywacja jest na początek wakacji. Okularnik. Jaka to klasa? Tak brzmi pytanie motoryzacyjne do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, w ten piątek. Piątaczek, piątunio. Pierwszy piątunio wakacji, można powiedzieć. Jak ktoś ma już świadectwo, oczywiście.

0: Proszę bardzo, w dzień gorącego lata i rzeczywiście mamy gorące lato. Pierwszy dzień wakacji, jeżeli ktoś ma już świadectwo, może tak powiedzieć, że mam pierwszy dzień wakacji. Okularnik, jaka to klasa? Część okularnik to Mercedes, pisze Jarek z Krakowa. Tak, niewątpliwie okularnik to Mercedes, tylko ja pytałem o klasę tego Mercedesa. Paweł z Kii twierdzi, że to S-klasa. Nie, Pawle, to nie jest S-klasa. Jaka to klasa?
1: Okularnik to chodzi o Mercedesa E-klasę. Pozdrawiam, Bartek Volvo.
0: Bartek z Volvo wiedział, kto jeszcze wiedział?
2: Cześć, Robert.
0: Cześć.
2: To jest bardzo trudne pytanie.
0: Tak?
2: To jest E-klasa? Szerokości, Michał Zalek.
0: Pozdrawiam, Michale. Jaka to klasa? E-klasa, oczywiście. Piotr z Forda też wiedział. Olgierd ze Skody. Okularnik, chodzi o Mercedesa E-klasy. Bardzo dobra odpowiedź. Antek z Gryfina, czyli klasa średnia wyższa. E-klasa Mercedesa. Grześ z Toyoty wiedział. Sławek z Pomocy Drogowej z Łańcuta. Kto jeszcze wiedział? Halo, halo.
3: Okularnik to E-klasa Mercedesa. Toczek z Upalnego Przemyśla.
0: Pozdrawiamy, Toczku. Inny cały Przemyśl. Tomek śmigający po Francji też wiedział, że to E-klasa. Norbert wiedział. Piotr ze Sprintera, bardzo dobra odpowiedź, że to E-klasa. Kto jeszcze?
4: Witam. Witam. Okularnik to oczywiście Mercedes E-klasa.
0: Tak.
4: Pozdrawiam,
0: jest.
4: Paweł ze Skody.
0: Paweł ze Skody wiedział. Ha, wiem, tu pisze Marcin z Michałowa. E-klasa, oczywiście, że tak. Nie tylko ty, Marcinie, wiedziałeś, jeżeli chodzi o pytania motoryzacyjne, jesteście bezbłędni, żadne, nie, jedna, przepraszam, jedna niepełna odpowiedź, jedna taka z tą S-klasą się pojawiła. No ale E-klasa to prawie S-klasa. E-klasa. Małcin był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Jak to był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
5: Witam, tu Sławomir z Brzozy Bydgoskiej. Uh-huh. Okularnik to jest klasa Mercedesa E. Klasa E. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, Sławomir z Brzozy Bydgoskiej. Był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Małcin spośród tych, którzy pisali. Panowie, pozdrawiajcie, kogo chcecie, wykorzystując aplikację. Możecie napisać, możecie nagrać wiadomość z pozdrowieniami. Dołączymy piosenkę dla wszystkich. Brawa, brawa, brawa. To nie jedyna dzisiejsza zagadka motoryzacyjna. Jedziemy sobie w stronę weekendu. Teraz z Kornem. Korn. World Up będzie dynamicznie na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców. Gramy!

0: Za 10 minut będzie godzina 15, a co się dzieje na drogach, o tym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pierwszy dzień wakacji, już dzisiaj widać, że tłumnie ruszyliście w trasy. Prosimy jednak o rozwagę, ponieważ jest naprawdę bardzo dużo kolizji i wypadków. Na Podkarpaciu na drodze krajowej nr 77 na odcinku Rudnik nad Sanem, Stalowa Wola na 12 kilometrze. Po 14 na krajówce zderzyły się dwa busy z samochodem osobowym. Nie ma rannych, ale przejazd jest możliwy. Możecie to zrobić jednym pasem naprzemiennie. Krajowa 8 na Dolnym Śląsku już. Drogowcy od 2 godzin są w miejscowości Cieszyce i usuwają szkody po tym, jak ciągnik rolniczy wywrócił się na jezdnię. Zarówno od Jordanowa, jak i do Wrocławia można przejechać i także jednym pasem, czyli wprowadzone jest wahadło. Autostradowa dwójka, węzeł Grodzisk Mazowiecki do Pruszkowa, a na wysokości miejscowości Biskupice. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i nie można

0: przejechać w kierunku Warszawy właśnie. Zablokowany jest właśnie częściowo ten ruch i także od godziny 14. Natomiast cały czas jeszcze sporo aut ustawia się na autostradowej szóstce, tam też są drogowcy. Węzeł Szczecin-Dąbie, na węźle Rzęśnica dokładniej doszło do zderzenia się 4 samochodów osobowych i zablokowany mamy pas awaryjny w kierunku Gdańska. Czekamy na wiadomości od Was cały czas 22 513 11 11 i dostępna jest nasza aplikacja mobilna Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl. To była reklama.
4: No i koncert życzeń uruchamiamy po raz kolejny. Małcin chciałby serdecznie pozdrowić całe PRK, wszystkie słuchaczki i słuchacze, tych co w domu i tych co za kółkiem. Pamiętajcie, pić dużo wody w takie upały. Dzięki. Małcin dla wszystkich słuchaczy, za chwileczkę piosenka, ale nie tylko, bo tutaj wyszczególnione mamy jeszcze życzenia od Andiego. Drogi Robercie, pamiętam czasy tych wspaniałych urządzeń. To jeszcze zaległy saturator, jak się okazuje, dających ochłodę w takie gorące dni. Gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy PRK, a w szczególności dla mojej żony Agaty i dzieci. Dla Kuby, który otrzymał promocję do 4 klasy, informatyk, z bardzo dobrymi ocenami. I Julii, jeszcze sesja w toku. Lody będą. Za dobre oceny. Oczywiście, że tak. I będzie piosenka dla wszystkich z dobrymi ocenami.

0: Human polskim, po polsku, na antenie BRK Polskiego Radia Kierowców. Wszystko się zgadza. Minęła godzina 15.
1: BRK Polskie Radio Kierowców.
0: Ciepło, coraz cieplej. Wydane ostrzeżenia dla całej Polski, 2. lub 3. stopnia przed upałami. To już wiecie, bo mówiliśmy o tym, jeżeli chodzi o 3. stopień najwyższy.

0: wyższy. Ostrzeżeń to prawie cała Polska poza północą. Na północy rzeczywiście trochę chłodniej, ale nie chłodno, no bo 22-23 stopnie pokazują termometry na polskim wybrzeżu. Natomiast im dalej na południe, tym znacznie cieplej. W centralnej Polsce 31 w Warszawie, 31 w Bydgoszczy i Toruniu, 30 w Łodzi, 29,8, więc prawie 30 w Poznaniu. Najcieplej w tym momencie w Opolu 32,5 i taka sama temperatura w Rzeszowie, też 32,5 pokazują termometry. Dziś jeszcze do 33 podobno, a lokalnie nawet na krańcach zachodnich do 34 wzrośnie temperatura. Jutro będzie jeszcze cieplej. Po południu dziś i wieczorem bezchmurne niebo i lub zachmurzenie małe, nic nie będzie padało. Jeżeli chodzi o wiatr, to jest słaby i wieje z północy i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Rozrusznik?
2: Jest.
1: Alternator?
2: Też.
1: Cewka, świece.
2: I oczywiście kij od szczotki.
1: No to co?
2: Ruszamy.
1: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
2: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
1: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
2: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
1: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
2: i Michał Górski.
3: To była autopromocja.
0: Dwie po 15 ruszamy na wysokich obrotach. Kłaniam się, Robert Kilen.

Z upalnego Oświęcimia śle pozdrowienia Steven w Oświęcimiu 35 stopni. Steven, trzymaj się, uruchom klimatyzację, nawadniaj organizm. Zresztą Małcin radził, pijcie naprawdę dużo wody. Pamiętajcie, jak to wczoraj mówił dr Mularczyk, mamy szklankę, ale taką pełną szklankę 250 ml na 10 kg masy ciała. Przeliczmy to sobie, ile tej wody powinniśmy pić w takie upały. Poznań, właśnie wystartowałem z lotniska do Kalisza, masakra, pisze Bartłomiej. Ale lecisz, Bartku, czy jedziesz jednak do Kalisza? Masakra, jeżeli chodzi o temperaturę.

0: się domyślam. Natomiast nie tylko, utrudnienia są również na A4, 602 km w stronę Korczowej. Na pasie awaryjnym stoi autobus, uważajcie, bo może wyjdą pasażerowie. Oby nie. Toczek informuje o tym, uważajcie, 602 km A4. A co jeszcze się dzieje na polskich drogach, to najlepiej wie Emilia Kleszczewska. Prawda?
1: Prawda, oczywiście, jak zawsze jeszcze tylko dodam na koniec, ciepła mięta, też można się ochłodzić. Woda, ale też ciepła mięta.
0: I już
1: pomaga.
0: Nic nie powiesz, bo powiedziałeś, że na koniec dodajesz to?
1: No, bo mówiłeś o tym, że trzeba dużo wody pić.
0: Ale
1: dzisiaj
0: ty powiedziałeś, że na koniec dodasz.
1: A, na koniec twojej wypowiedzi.
0: A, na koniec mojej.
1: Tak.
0: Proszę bardzo. Emilia kończy moją wypowiedź i zaczyna swoją.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na ekspresowej siódemce między Kielcami a Jędrzejowem, dokładniej w miejscowości Brzegi, a to województwo świętokrzyskie, samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ruch odbywa się wyłącznie prawym pasem od godziny 12.30. Taką mamy informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I S7, Ostróda Elbląg, Komorowo-Żuławskie, województwo warmińsko-mazurskie, 5 kilometr, gdzie doszło do awarii ciężarówki. Nie można przejechać jednym pasem w kierunku Gdańska. I tam służby informują, że będą usuwać szkody jeszcze przez najbliższe 2 godziny. Są dobre informacje z autostradowej dwójki. Już zakończyły się prace na węźle Grodzisk Mazowiecki do węzła Pruszków. To oczywiście, jeżeli jedziecie do Warszawy, miejscowość Biskupice. Tam zderzyły się po 13:00 dwa samochody osobowe. I tak jak już powiedziałam, niemożliwy był przejazd do Warszawy, chociaż cały czas widać, że tam jest korek. Jeszcze trochę w nim postoicie, no ale w najbliższym czasie miejmy nadzieję, że ta nitka już się rozluźni. Droga krajowa numer 25, Kalisz-Konin, Piątek, Mały Kolonia, dokładnie 287 km. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe, a także samochód ciężarowy. I niestety informację mamy taką, że jedna osoba została ranna, więc na miejscu też działają służby ratunkowe. Droga jest całkowicie zablokowana przez najbliższy czas. I jeszcze tylko zaglądamy na sam koniec, szybciutko do Warszawy. Nie działa sygnalizacja na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich z ulicą Pełczyńskiego. Duże utrudnienia są we wszystkich kierunkach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A teraz w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców dr Magdalena Kumor, kardiolog. Dzień dobry, pani doktor, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Serce a upał, skoro kardiolog, no to będziemy rozmawiać o sercu, o tym, jeżeli ktoś ma jakieś kłopoty z sercem, no to w takim upale chyba nie jest dobrze, prawda?
1: Trzeba bardzo uważać, lepiej nie wychodzić na zewnątrz, jak jest słońce między tą 11 a 16, a nawet przy tych ekstremalnych upałach to
0: a jak
1: nawet
0: ktoś
1: do
0: musi
1: 20.
0: No
1: jak ktoś musi, no to można sobie zapewnić jakiś cień, nawet z parasolką, tak jak chodzą
0: eleganckie damy.
1: Tropikalnych na przykład, albo jakiś wachlarz, no i pamiętać o nawodnieniu.
0: Wachlarz i parasolka. Myślę, że wielu naszych słuchaczy miałoby z tym problem taki emocjonalny, żeby pokazać się z wachlarzem i parasolką nawet w słońcu. Więc jest jeszcze coś takiego jak odbiór społeczny, prawda? I tego
1: jasne,
0: się wstydzimy.
1: Oczywiście, nie, to trochę może żartowałam, ale we Włoszech ludzie używają tych na południu Włoch wachlarzy do ochładzania się.
0: I to pomaga naprawdę?
1: No tak, trochę tak.
0: Trochę tak,
1: ale na pewno nakrycie głowy przyda się, no też unikanie takich miejsc nasłonecznionych, więc jak można przejść cieniem, no to
0: lepiej przejść
1: cieniem. Wodę przy sobie nosić.
0: W krajach basenu Morza Śródziemnego zresztą architektura też pomaga, prawda, bo są takie podcienie, tak jak u nas sukiennice w Krakowie, tam dużo jest takich przejść w cieniu.
1: Tak, to prawda, aczkolwiek one nie powstały po to, żeby chronić przed słońcem, tylko ze względów podatkowych, tak jak kiedyś czytałam.
0: O, proszę bardzo. Kardiolog, a my również możemy porozmawiać o architekturze i o podatkach. Pani Magdaleno, proszę powiedzieć, to tylko tyle wystarczy, żeby dużo osób ma problemy kardiologiczne w Polsce w ogóle? No, jeżeli ktoś ma nadciśnienie, to już jest problem kardiologiczny?
1: Tak, to już jest problem kardiologiczny i takie osoby też powinny to ciśnienie w upale kontrolować, bo czasami się zdarza, że to ciśnienie może spaść i wtedy warto się ze swoim lekarzem jednak skonsultować, bo może być konieczna redukcja dawek leków, ale to jakby absolutnie, no, ze swoim lekarzem to trzeba ustalić po prostu.
0: No właśnie, o tym także wczoraj rozmawialiśmy, to nie jest powszechna wiedza, więc jeszcze raz to przypomnijmy. Jeżeli bierzemy określoną dawkę leku na nadciśnienie, to w upale ten lek jakby działa bardziej i bardziej nam obniża ciśnienie i możemy mieć za niskie ciśnienie, tak?
1: Tak może być, aczkolwiek też jest tak paradoksalnie, że jeżeli ktoś się odwadnia i za mało pije, są osoby, które za mało piją, to mogą mieć za wysokie ciśnienie. Bo też czasami przyczyną zbyt wysokiego ciśnienia jest właśnie odwodnienie.
0: Niełatwo się odwodnić, jak bierze się leki na nadciśnienie, bo większość, no może nie wszystkie, ale są leki, które działają właśnie na odwodnienie, tak?
1: No tak, dokładnie tak.
0: No dobrze, no to konsultacja z własnym lekarzem, jeżeli macie nadciśnienie, a jak podróżować w upale? O czym pamiętać? Bo my jak chodzimy na zewnątrz, nie jedziemy samochodem, no to wiadomo, cień, nakrycie głowy, pamiętajmy o piciu. A w podróży?
1: W podróży, no, trzeba pamiętać, że nasza sprawność taka psychofizyczna spada w upale, tak? Jesteśmy bardziej rozdrażnieni, mamy mniejszą uwagę, tak? Co też może wynikać z odwodnienia, tak? No bo nasz mózg jest odwodniony. No należy robić przerwę co, nie wiem, powiedzmy 2 godziny, tak? Żeby się nawodnić, żeby...
0: A można poznać po czymś, że jesteśmy odwodnieni, albo że na przykład zbliżamy się do tego stanu, który może być dla nas zły?
1: To znaczy najlepiej jest tak, nawadniać się tak, żebyśmy się nie czuli pragnienia, tak? To znaczy, że jeżeli zaczynamy czuć pragnienie, no to już jest tak jakby troszkę może
0: za późno?
1: No może za późno, to bez przesady, ale to znaczy, że jesteśmy odwodnieni, więc może trzeba trochę więcej wypić. No można spojrzeć na swój język czy śluzówki, jak są takie podsuszone, tak? No trzeba mieć do tego trochę doświadczenia. Ja jako lekarz potrafię to ocenić. Można sobie
0: sprawdzić... To mogę pokazać pani język?
1: Bardzo proszę. No, mógłby pan troszkę więcej wypić.
0: Tak? Dobrze. Tak. A ma pani wodę? Bo zadbaliśmy o panią.
1: Mam jeszcze trochę mam. Dobrze. Dziękuję bardzo.
0: To w takim razie...
1: I można też sobie złapać swój fałd skórny. No to też każdy jakby... jeżeli ten fałd tak jakby no...
0: Na ręku na przykład?
1: Na ręku, tak. Jeżeli on tak jakby zostanie, tak? No to już jest duże odwodnienie. Ale to też...

0: zależy od wieku ten naszej sprężystości skóry, tak?
1: Rozumiem, czyli skóra powinna być sprężysta, tak?
0: Tak, i ten fałd powinien szybko zniknąć, a nie zostać.
1: Okej.
0: No, ale to już jest, mówimy o takim skrajnym odwodnieniu.
1: Rozumiem, ale no, ten pierwszy etap?
0: Pierwszy etap no, to są śluzówki. Mhm. Też, no, jeżeli zauważymy, że no, nie chodzimy do toalety, tak? Mhm. No, no to też może świadczyć, tak, że za mało pijemy. To już też jest skrajne.
1: Więc naprawdę dbajmy o siebie.
0: Robimy się senni czasami, też przy odwodnieniu.
1: My się nawadniamy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Wy też się, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, nawadniajcie. Doktor Magdalena Kumor, kardiolog, jest z nami. Jeżeli macie pytania do pani doktor, zapraszam oczywiście poprzez aplikację. Wykorzystajmy tego, to, że mamy eksperta w studio. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe z pytaniami, a my wracamy do rozmowy za parę minut.

0: No to wracamy na polskie drogi. Medy Clash przed momentem na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców. Dynamicznie było, a teraz już gdzieś pewnie staniemy. Emilia wie gdzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A jeszcze raz podajemy informację, że w Warszawie od 15 nie działa sygnalizacja na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich z ulicą Pełczyńskiego. Są te duże utrudnienia tak naprawdę we wszystkich kierunkach, także najlepiej omijać. Natomiast generalnie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała nas w ostatnim czasie o tym, co się dzieje na drodze krajowej nr 20 oraz na S7, a to dobre wieści. Stargard Chociwel, miejscowość Lisowo, czyli województwo zachodniopomorskie na tejże krajowej 20, zakończyły się już utrudnienia. Tam, przypomnijmy, po godzinie 9 samochód ciężarowy uszkodził rogatkę przejazdu kolejowego i służby kierowały ruchem właśnie na objazdy. Natomiast S7 to województwo świętokrzyskie, Kielce, Jędrzejów, miejscowość Brzegi i 11 kilometr. Tam także już drogowców służb nie ma, a tam po godzinie 12 po południu samochód osobowy

0: do Tarnowa, chociaż w drugą stronę wcale są nie mniejsze utrudnienia w kierunku Katowic. A jeżeli chodzi o Śląsk, jeżeli wyjeżdżacie z Bytomia i chcecie przejechać na przykład do Częstochowy, no to autostradowa jedynka także stoi w bardzo gęstym korku. Jest tam rzeczywiście bardzo ciasno. No i Wrocław, jeżeli jedziecie autostradową ósemką od Bielan Wrocławskich i przez węzeł Wrocław Południe, to także tam jest zator i na pewno trzeba doliczyć sobie kilkanaście przynajmniej minut, jeżeli chcecie przejechać na przykład do Łodzi. Jeżeli chodzi o Warszawę, o stolicę Polski, to tutaj już się zmniejsza korek na wysokości Grodziska Mazowieckiego, a tam pracowały służby po zdarzeniu drogowym, chociaż w samej Warszawie na S8 jest naprawdę gęsto. I także odradzamy przejazd ekspresówką zarówno w kierunku Białegostoku, jak i też w drodze do Łodzi. Największy zator jest na wysokości Fortów Bema. 22 513 11 11 jesteśmy dostępni w każdej drogowej sprawie i w każdej drogowej sytuacji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za parę minut wracamy do rozmowy z dr Magdaleną Kumor, kardiologiem. Będziemy mówić o podróży w upale, jak gorąco wpływa na nasze samopoczucie. Czy klimatyzacja w aucie pomaga, czy wręcz przeciwnie? O tym za parę minut.

0: No to już wiemy, że jeżeli chodzi o upał, to on niezbyt dobrze on działa na serce, zwłaszcza jeżeli my mamy jakieś dolegliwości kardiologiczne. Kardiolog dr Magdalena Kumor w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Podróż w upale, co robić, czego nie robić, przerwy robić na pewno i na pewno rozruszać się. Natomiast to wyjście z klimatyzowanego samochodu na ten upał i z powrotem wejście, to może być niebezpieczne?
1: No jeżeli ta różnica temperatur jest większa niż te 5 stopni, tak, no to jest pewnie jakieś takie ryzyko, że łatwiej możemy złapać infekcję, tak?
0: Czy... Tylko takie, tak? Nie ma czegoś takiego, bo niektórzy mówią, że na przykład jak się szybko wbiegnie do zimnej wody z upału, to może serce stanąć.
1: No zimna woda to co innego, to jest taki szok termiczny, aczkolwiek to jest trochę tak jak krążą różne wersje, czy można do tej sauny i pod tą zimną wodę, czy nie, no to ja powiem tak, że to jest trochę bardzo indywidualne, jak my tolerujemy i no, na przykład w Japonii, gdzie ta sauna jest jakby no, ciągle ludzie chodzą do sauny i w Finlandii, ale akurat badanie bodajże było japońskie. Gdzie nawet badano ludzi z niewydolnością serca i ta sauna im dobrze robiła, tylko też to trzeba wiedzieć, jak się schładzać, żeby schładzać się od nóg, żeby to nie było gwałtownie. Można nawet taką letnią wodą, tak to samo jest z wejściem do zimnej wody, no, żeby to nie było gwałtownie. Czyli, żeby to nie było gwałtowne wejście.
0: Rozumiem. Znaczy, jeżeli chodzi o wejście do wody, to na przykład nogami wchodzimy, to już jest lepiej, tak?
1: Ale jeżeli wychodzimy z sauny, no to
0: gorzej, bo tam jak jest to wiadro na górze i pociągamy,
1: to nie. Lepiej to zrobić od nóg stopniowo. A jeżeli nie mamy takiego doświadczenia, prawda, że próbowaliśmy, no to lepiej to stopniowo robić.
0: Ale musimy w ogóle tak się, znaczy tak... stopniowo czy nie stopniowo musimy się składać po tej saunie, czy na przykład możemy się położyć i odpocząć?
1: Powiem tak, no też to są badania dotyczące immunologii, że takie zmienne prysznice, które no, można sobie robić, nie wiem,
0: zimno-ciepło.
1: Zimno-ciepło, że to pobudza układ immunologiczny po prostu i poprawia naszą odporność. To akurat przy tym i w ten sposób jakby trochę też ta sauna działa.
0: Czyli już wiemy, nie wskakujcie do zimnego Bałtyku. Po kąpieli słonecznej, a przynajmniej nie szybko, tylko stopniowo, zanurzamy się stopniowo od nóg, jak powiedziałam dr Magdalena Kumor. A proszę powiedzieć, zmieniamy nawyki żywieniowe, jeżeli chodzi o upał?
1: Myślę, że tak. W upale generalnie no, intuicyjnie nie jemy tłustych rzeczy, tak? Bo po prostu no, ich nie strawimy, bo też jakby też ten no, nasz organizm tak jakby zwalnia, więc warto jeść dużo warzyw, sałatek, raczej chłodne rzeczy, tak? I nie ciężko strawne.
0: Sałatek. A jak na przykład Niemcy jedzą kartofel salat, czyli sałatę z majonezem?
1: Raczej myślałam o sałatkach śródziemnomorskich, bo ta dieta jest generalnie polecana jako najzdrowsza.
0: A co powinno nas zaniepokoić? Jakie sygnały w czasie wakacyjnej podróży, że coś jest z nami nie tak, może nam serce nie pracować tak jak powinno. Czy są jakieś objawy?
1: Może być na przykład jakaś senność, tak? Mogą być zawroty głowy. No to o to świadczy zwykle o odwodnieniu. Może być przyspieszone bicie serca, które też może świadczyć o odwodnieniu, bo tutaj nie chodzi tylko o samo odwodnienie, ale o utratę elektrolitów, tak? Czyli jeżeli się wypocimy, no to spadają nam te elektrolity, które są potrzebne, no
0: i trzeba je uzupełnić.
1: Wtedy. Dlatego
0: też woda z solą?
1: No, wody z solą raczej bym nie polecała.
0: Bo wczoraj dr Mularczyk powiedział, że trochę soli do wody i jest fajnie.
1: Trochę soli, no tutaj to zależy. Powiedziałabym tak, że jakby warto wybierać takie wody wysoko zmineralizowane, bo tu też nie chodzi tylko o sam sód, ale też tracimy potas, magnez, można sobie wypić od czasu do czasu elektrolity, tylko sprawdzić, czy tam nie ma za dużo cukru w tych elektrolitach. Generalnie, jeżeli na przykład jemy owoce, warzywa, no to my sobie dostarczamy tych wszystkich soli mineralnych, witamin i elektrolitów, ale sól, no to jest sam sód, więc no to tak... Nie, no można nie, też, oczywiście, no jeżeli nie ma nic innego, no to...
0: Ale wody mineralne, jak powiem,

0: Powiedziała pani doktor, nie źródlane, wybieramy te mineralne, bo lepiej działają na nas. Skoro o soli było, to teraz właśnie zapytam o ten cukier, bo na wakacjach, no nie ma co ukrywać, często jemy lody, gofry z bitą śmietaną. To czy ten cukier, który pochłaniamy w dużych ilościach w kurortach, szkodzi bardzo? Czy się, nie wiem, jakoś wydalimy, wypocimy i...
1: Nie, to nie jest tak, że cukier nie szkodzi na wakacjach. No po prostu zjadamy więcej kalorii, tyjemy. Aha. No tak po prostu jest. No.
0: Rozumiem, czyli jak zjemy gofra, to jednak potem się stopniowo zanurzmy w wodzie, popływajmy sobie, spalmy to.
1: Tak, to jest dobry pomysł, żeby troszkę mieć więcej aktywności fizycznej, ale też w upale, no, z tą aktywnością nie można przesadzać, więc sugerowałabym, żeby te słodycze spożywać z umiarem, tak.
0: No to już chyba wszystko wiemy, jak wygląda ta podróż w upale. Robimy przerwy. Pamiętajcie, nie więcej niż 4-5 stopni różnicy między tym, co mamy w samochodzie, czyli ustawieniem klimatyzacji, a tym, co mamy na zewnątrz, bo może być niebezpiecznie. Nie będzie szoku temperaturowego, natomiast lepiej o siebie zadbać. Zmieniamy trochę przyzwyczajenia, mniej tłuszczu, mniej cukru i chyba będzie wszystko dobrze. Dziękuję pięknie za rozmowę. Doktor Magdalena Kumor, kardiolog, była z nami w Wysokich Obrotach.
1: Dziękuję bardzo.

0: też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Pozdrowienia z trasy Zadar Wisła, ale ta Chorwacja gorąca, wybiło właśnie 38 stopni, pisze Paweł z Kampera. Będzie tylko goręcej, a tak w ogóle to ścieżka do Polski. Patrzy Paweł, nasz słuchacz, i z minuty na minutę widzi więcej aut, więc wakacje ruszyły pełną gębą. No właśnie, dziś koniec roku szkolnego. Niektórzy już mają taką zasadę, że wyjeżdżają od razu gdzieś, ale żeby do Chorwacji już dojechać? Po tych szkolnych akademiach. No w każdym razie życzymy miłych wakacji tych, którzy dziś wyjeżdżają, a wyjeżdża ich sporo. Emilia widzi to na polskich drogach. Ten ruch jest, prawda?
1: Ruch jest, a może do tej Chorwacji to pociągiem? Bo mamy przecież pociąg, który też przejeżdża przez Chorwację i jedzie przez Polskę.
0: I naprawdę? No, w polskim radiu kierowców o tym mówisz?
1: A no co, no pociągi jeżdżą, no to jest fakt.
0: Ale ja wolę samochodem.
1: No
0: nie
1: ja
0: wiem
1: też,
0: jak ty.
1: No.
0: Wyjeżdżamy w takim razie samochodami i sprawdzamy sytuację na polskich drogach na 10 minut przed 16.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: S19, wiadomość sprzed chwili, a dosłownie sprzed 10 minut. Odcinek węzeł Kraśnik Północ, Kraśnik Południe. 46 kilometr to województwo lubelskie, gdzie zepsuł się samochód ciężarowy. Zablokowany mamy prawy pas w kierunku Rzeszowa od 15.30. A w Warszawie od godziny nie działa sygnalizacja na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich z ulicą Pełczy.

0: Duńskiego. Duże utrudnienia są we wszystkich kierunkach, a kilkukilometrowy zator stworzył się na wysokości Fortów Bema przed wjazdem do Warszawy i podobny korek też jest przed węzłem Konotopa. Ciasno tak, że naprawdę już od węzła Opacz. Nieco lepiej jadą kierowcy za węzłem w Pruszkowie. To trasa w kierunku Łodzi. Kolejna poważna kolizja jest w województwie łódzkim, gdzie na autostradzie A2 zderzyły się 4 samochody osobowe. To odcinek Łódź Północ do węzła w Łowiczu. Nie ma możliwości przejazdu do Warszawy także prawym pasem, ale lewy cały czas jest dostępny. Zaglądamy także na S7, bo tam jest już spokojniejszy przejazd. Kielce i miejscowość Jędrzejewo. Tam pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ruch do tej pory odbywał się wyłącznie pasem prawym, a teraz dostępne są już wszystkie. Także odblokowana jest droga krajowa numer 20. Miejscowość Lisowo. Tam samochód ciężarowy uszkodził rogatkę przejazdu kolejowego i od 9.30, no właśnie, aż do 15.00 ruch kierowany był przez służby kolejowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I w ten sposób zbliżamy się do godziny 16, a o godzinie 16 najchłodniej w Ustce, 22 stopnie Celsjusza. Na termometrach w centralnej Polsce upał, 30 w Łodzi, 31 w Warszawie, 30 w Poznaniu, 30,5 w Bydgoszczy. Najcieplej natomiast niezmiennie na południu kraju Opole, Rzeszów, tam 32 stopnie i 30. Oficjalnie oczywiście termometry w samochodach pokazują pewnie więcej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dziś po południu i wieczorem bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Przewidują synoptycy, nie będzie padać, nic nie będzie nam utrudniało drogi. Poza oczywiście upałem, do 33 stopni przewidywali synoptycy, tyle było. Teraz zresztą niewiele chłodniej, 32,3 stopnia Celsjusza, jak powiedziałem, w Rzeszowie i w Opolu. Jeżeli chodzi o wiatr, słaby, północny i północno-zachodni nam dzisiaj wieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A podróżować, no to jak nie z nami, to z kim? Z PRK, z Polskim Radiem Kierowców na wysokich obrotach. Zapraszam, Robert Killer.

0: Już 9 minut po godzinie 16 powiedziałem, że ta zagadka o tą E-klasę to nie jedyna zagadka motoryzacyjna dzisiejszego popołudnia, jeżeli chodzi o wysokie obroty. Ja nie wiem w ogóle, czy na początku wakacji to tak was egzaminować, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, ale spróbujmy, co? Spróbujmy w takim razie rozpoznać samochód po dźwięku silnika. Zawsze dajecie radę. Teraz też pewnie tak będzie. Jaki to samochód? Rozpoznaliście? Mam nadzieję, że tak. Silnik charakterystyczny. Na początku było trzaśnięcie drzwiami jeszcze, ale to powtórzymy po wiadomościach drogowych. Tymczasem Emilia wpatrzona w tą sytuację na polskich drogach.
1: No bo się tak posypało nagle.
0: Posypało się?
1: W jednej sekundzie. A może to trzaśnięcie drzwiami to też jest podpowiedź? Jeszcze
0: tak,
1: do twojej
0: oczywiście,
1: zagadki.
0: Że tak. Trzaśnięcie też drzwiami można. Też jest podpowiedzią. Oczywiście, o jaki samochód chodzi? Jak wiecie, to ślijcie odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać, a Emilia już mówi, gdzie są utrudnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Gdzie się trochę kierowcy denerwują i mogą trzaskać drzwiami, ale lepiej tego nie róbcie. Droga Krajowa nr 75, dosłownie informacja, którą dostaliśmy minutę temu. Odcinek Nowy Sącz, Tylicz, a miejscowość Frycowa, czyli województwo małopolskie, 75 kilometr. Zderzyły się dwa samochody osobowe, już teraz wiadomo, że jedna osoba została ranna i droga jest całkowicie zablokowana, ale na miejscu jest policja, która prowadzi was przez objazdy drogami lokalnymi i też mamy, jeżeli chodzi o najnowsze informacje, drogę krajową nr 82. To miejscowość Wytyczno, województwo lubelskie, 56 kilometr, gdzie zderzyły się także dwa samochody osobowe, ale też dwa busy niestety. Nie ma osób rannych, to jest ta dobra część informacji. Jeżeli chodzi natomiast o przejazd, to można przejechać, a...

0: No to jak to jest z tym samochodem? Jaki to samochód? Tak brzmi pytanie. Mateusz z Gielce pisze, że samochód z zagadki to jest Wartburg. Odgłos samochodu Wartburg. Pozdrowienia od Tomka. Tomku, pozdrawiamy cię oczywiście. A i Maćka, przepraszam, Tomka i Maćka za dwójki. Pozdrawiamy. Wartburg, kolejny wpis w aplikacji, to od Janusza. Natomiast to nie jest Wartburg, drodzy panowie. Miluś napisał, że myślał, że to jest Wartburg, a jednak to będzie Żuk albo Nysa. Milusiu, ani Wartburg, ani Żuk, ani Nysa. Co to za samochód?
1: Czy chodzi może o Trabanta? Pozdrawiam, Piotrek.
0: Piotrek twierdzi, że to Trabant, to też nie Trabant. Nie jest to również Zaporożec, jak napisał Rafał z BMW. Czyli już wiemy, co to, czym nie jest ten samochód, jak się nie nazywa, a jak się nazywa ten samochód? Tak pracuje jego silnik. I te drzwi, charakterystyczny odgłos. Jeżeli wiecie, domyśliliście się już, co to za samochód, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: No to co to za samochód? Czy już wiemy, co to za samochód? Dzień dobry. Słońce pali w Słupsku, wiatrek chłodzi, a co do auta, to jest Fiat 200. Fiat 200, taki mały samochodzik. Nie mylić z Fiatem 2000, bo Fiat 2000 to czołg. Nie ani to, ani to. Żaden Fiat, mogę powiedzieć wam w 100%, nie jest to żaden Fiat. Halo, halo, halo.
1: A może to chodzi o Barkasa? Pozdrawiam Tomkon.
0: Pozdrawiam Tomkonie. Nie, to nie jest Barkas, to nie jest niemiecka furgonetka. To nie jest niemiecki samochód. Wręcz powiem, że to jest polski samochód. Mateusz z Gielce, po dłuższym namyśle, pisze Mateusz, jest to Tarpan albo Aro. Pozdrawiam Mateuszu. Jeszcze trzeba trochę pomyśleć, bo to nie ani Tarpan, ani Aro. Na Tarpana też Janusz z Volvo widzę, że stawia, ale to nie Tarpan. Robur? Nie, nie Robur, bo to niemiecki Robur, a to jest polski samochód. No to jak się nazywa ten samochód? Mam nadzieję, że wkrótce się tego dowiemy. Jedziemy dalej. I co się stało?

0: A1 w kierunku północnym, korek przed punktem poboru opłat Nowa Wieś, czyli w stronę Gdańska, 143 km, zaczyna się już na 154 km. Proszę bardzo, już jedziemy nad morze, już zaczęły się wakacje. Drogie PRK, ratujcie! Pisze Łukasz Sesli, stoję na zjeździe z autostradu na obwodnicę Wrocławia z milionem innych kierowców. Wiecie może, co tam się dzieje? Macie sprawczości udrożnienia trasy na Poznań? Łukaszu, nie wiem, Emilia będzie czarować zaraz, mam nadzieję, ale nie liczyłbym na wiele.
1: Jeżeli chodzi o Poznań,
0: chodzi o obwodnicę Wrocławia w stronę północną.
1: Poinformujemy, bo tutaj we Wrocławiu naprawdę bardzo się dużo dzieje, ale też mam mnóstwo informacji od służb, także jak nie teraz, to postaram się podać za 20 minut.
0: No właśnie, na te czary trzeba trochę, Łukaszu, poczekać w takim razie. Wyjeżdżamy na drogi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A też cały czas mamy wiadomości od Was, od słuchaczy.
2: Witam, A2 w kierunku Warszawy, 384 km, 4 zaliczyły barierkę, przyjechała policja, pewnie chwilę to zajmie, zanim posprzątają.
1: Dziękujemy bardzo za informację. 22 513 11 11. No właśnie, autostrada A2, cztery samochody się ze sobą zderzyły. Dwie osoby są ranne. Zablokowany mamy lewy i środkowy pas w kierunku Warszawy. Ale to nie wszystko. S8, czyli już sama Warszawa, 9 km, węzeł Prymasa 1000

0: osobowego. Tam właśnie zablokowany jest prawy pas w drodze do Wrocławia. I to chyba jest mniej więcej ten odcinek, o którym mówiliśmy i o którym mówił też nasz słuchacz, ale oczywiście to doprecyzujemy jeszcze. I autostradowa obwodnica Wrocławia w województwie dolnośląskim na kilometrze 11 zderzyło się aż 5 samochodów osobowych. To jest bardzo poważne zdarzenie drogowe. Wypadek oczywiście. 5 osób jest rannych. Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana i także mamy sugerowany objazd na węźle Wrocław Zachód. Tam służby oczywiście są na miejscu i te utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez najbliższe 3 godziny. Na koniec jeszcze tylko powiem, że dobra informacja jest z Krajowej 12 z Woleń Puławy, miejscowość Florianów. Przejezdny jest już ten odcinek, a tam przypomnijmy, zderzyły się 2 samochody osobowe, także bez problemów na A1 Nowe Marzy, węzeł Warlubie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wracamy na wysokie obroty muzyczne oczywiście i wracamy do samochodu. Jeżeli wiecie, jaki to samochód, zapraszam do aplikacji.

0: Yeah!
1: No to wracamy do tego samochodu, już wszystko jest jasne, jasne. Kamila pisze bardzo ładnie. To oczywiście syrenka, rodzice mieli. Uwielbiałam nią jeździć i pierwszy raz kierowałam auto u taty na kolanach właśnie w syrence. Proszę bardzo, jakie sentymentalne wspomnienie. To oczywiście syrenka, prawda?
2: W ramach zagadki to oczywiście syrenka. Drzwi... I brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, syrenka.
1: Dokładnie, brum, brum, brum, to przecież syrenka. Syrena, pozdrawiamy z Volkswagena Turana w drodze do Poznania, na Poznań, miasto Doznań. Monika i Rafał tam jadą sobie. Miłych doznań życzę w takim razie, Moniko i Rafale. Witam, to syrena, pozdrawiam z nad jeziora, Piecia, pozdrawiamy Piecia. Również fajnie nad jeziorkiem w taki upał. Kto jeszcze wiedział?
3: Cześć. Cześć. Wydaje mi się, że to jest silnik syrenki. Natomiast jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ten silnik wziął się z motopompy strażackiej i ta sama motopompa strażacka napędza syrenkę. Pozdrawiam, Marcin z
1: Tesli. Pozdrawiam, Marcinie z Tesli. No właśnie, jest taka przypowieść ludowa, że to motopompa strażacka, ale znacznie, znacznie zmodyfikowana. Ale to syrena oczywiście.
4: Witam.
1: Witam.
4: Z tej strony na mój słuch była to syrenka. Pozdrawiam.
1: Gratuluję słuchu w takim razie. To oczywiście syrenka. Artist Ząbek tutaj żartuje, że to francuski samochód La Sirena, czyli syrenka 105. Dokładnie tak. To jest nasza poczciwa skarpeta, czyli syrena 105. Konrad z Hyundai'a też to, na to wpadł. Dlaczego akurat 105? O tym za chwileczkę. Odgłos to kochana syrenka. Pozdro od Tomka. Bardzo dobra odpowiedź. Fufon z Kozienic jak zwykle wiedział, ale Fufon się zna na syrenach. Bartłomiej, Paweł Łeski, Pierun, Adam, Armand, Krzysiek z Hondy, biały Caddy, Ania Starnowa, wszyscy wiedzieli, że to syrena.
5: No, według mnie syreno będzie nasze, wspaniałe. Miłego pozdrawiam, hej.
1: Syreno, a to dlatego.

0: ta francuska marka się pojawia. Sireno, dobra, zrozumiałem. Upał, stąd później dociera. Kto był najszybszy? Posłuchajmy.
1: Witam, Skubi z tej strony.
0: Skubi.
1: Na mój słuch była to syrenka. Pozdrawiam.
0: No to w takim razie Skubi był najszybszy. Zdecydowanie już wyemitowaliśmy zresztą tą odpowiedź. Skubi i Jarku z Krakowa, bo Jarek z Krakowa był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Możecie pozdrawiać kogo chcecie, wykorzystując aplikację. Oczywiście napiszcie, nagrajcie, jak wolicie. Jarek z Krakowa i Skubi, wielkie brawa dla wszystkich, którzy rozpoznali syrenę. I już mówię, dlaczego ta syrena się pojawiła dzisiaj. Ano dlatego, że 26 czerwca, tak, 26 czerwca, dziś mamy ten dzień, 72 roku FSO rozpoczęła produkcję modelu Syrena 105. Syrena 105 właśnie zjechała po raz pierwszy z taśmy

0: Już 16:50. Wiadomość od was. Halo, halo.
1: Jeżeli chodzi o A2, to zdarzenie na 384, no to mobilki już mamy 8 km korka i tu się nawarstwia, weźcie to pod uwagę. Kto może, niech wcześniej już tam na tym węźle północnym ucieka i nie jedzie na Warszawę z Łodzi. Pozdrawiam, Marek, bo nie ma.
0: Dziękujemy, Marku, za informację. Kolejne wiadomości od nas już za chwileczkę, już za momencik. Za 10 minut będzie godzina 17. Będziecie zdziwieni, naprawdę. Dzień dobry, Mariuszu.
2: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Proszę bardzo, wcześniej niż zwykle, czyli Akademia Szkolna ze świadectwami się wcześniej skończyła i Mariusz już rozpoczął wakacje.
2: Oj, wcale nie, to nie jest ta historia. To nie jest ta historia.
0: No dobrze, to opowiedzmy teraz inne historie o tym, co się dzieje na polskich drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 2, odcinek węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Luboń, 162 km, zderzenie czterech autosobowych, dwie osoby ranne, zablokowany pas lewy i środkowy w kierunku Warszawy, przejazd wprowadzono prawym pasem. Autostrada 4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 128 km, awaria auta osobowego, zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia, ruch odbywa się lewym pasem. Autostrada A8, a więc fragment autostradowej obwodnicy Wrocławia, odcinek węzeł Wrocław-Zachód, węzeł Wrocław-Lotnisko, 11 km, zderzenie pięciu autosobowych, pięć osób rannych, jezdnia w kierunku Warszawy zablokowana. Sugerowany objazd na węźle Wrocław-Zachód. S8, odcinek węzeł Prymasa Tysiąclecia, węzeł Lazurowa, Warszawa, 9 km, zderzenie trzech autosobowych. Nikt nie ucierpiał, na szczęście. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania.

0: I jeszcze droga krajowa numer 75, Nowy Sącz, Tylicz, miejscowość Frycowa, 76 km, zdarzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, droga zablokowana. Policja zaleca objazd trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Od temperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
3: To była reklama.

0: No i tak to runął już ostatni mur między nami. 17 minęła, w związku z tym sprawdzamy, jak będzie wyglądał dzisiejszy wieczór i dzisiejsza noc.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Fala upałów w dalszym ciągu nad Polską, 23 stopnie w Ustce i tam jest najchłodniej, najcieplej w tym momencie w Słubicach i w Opolu. 32,5 pokazują termometry w tych miastach. To są najcieplejsze miejsca w Polsce, no ale wszędzie prawie poza północą Polski temperatury powyżej 30 stopni. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, no to na ogół bezchmurnie, tylko na północy okresami zachmurzenie małe przewidują synoptycy na dzisiejszą noc. Dosyć ciepła noc, a właściwie no jak na noc to gorąca. Od 16 do 20 stopni, chłodniej będzie jedynie na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, tam 14 stopni. Wiatr pozostanie słaby, zmienny z przewagą południowego i południowo-wschodniego. I ponieważ zacznie wiać z południa, to jeszcze będzie cieplej jutro niż dzisiaj. Do 38 stopni jutro na zachodzie przewidują synoptycy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już minuta po godzinie 17. Hej, właśnie dotarliśmy nad piękne jezioro Tirifjorden. Weekend, czas zacząć, piszą do nas Uciu Guciu z żoną Kasią. No to miłego weekendu i jedziemy dalej. Robert Kilen, zapraszam.

0: Lombard przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Prawie 10 minut po godzinie 17, więc możecie liczyć na to, że będą informacje drogowe. Już teraz.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na naszej drogowej mapie utrudnienia autostrada A2, odcinek węzeł Poznań Komorniki, węzeł Poznań Luboń. 162 km, zdarzenie czterech autosobowych, dwie osoby ranne, zablokowany lewy i środkowy pas w kierunku Warszawy. Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomuty, węzeł Kąty Wrocławskie, 128 km, awaria autoosobowego, zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia. Autostrada A6, odcinek węzeł Szczecin-Dąbie, węzeł Rzęśnica. 25 km, zderzenie autoosobowego i busa. Zajęty jest pas prawy i pas włączenia się do ruchu na jezdni w kierunku Trójmiasta. Autostrada A8, a więc fragment autostradowej obwodnicy Wrocławia, odcinek węzeł Wrocław Zachód, węzeł Wrocław Lotnisko, 11 km. Zderzenie 5 autosobowych, niestety 5 osób ucierpiało w tym wypadku. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana, sugerowany objazd na węźle Wrocław Zachód. S8, ale w Warszawie, odcinek węzeł Prymasa Tysiąclecia, węzeł Lazurowa. 9 km, zderzenie 3 autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku stolicy Wielkopolski. Droga krajowa nr 75, odcinek Nowy Sącz, Tylicz, miejscowość Frycowa. 76 km, zderzenie 2 autosobowych, jedna osoba ranna, droga zablokowana, a policja zaleca korzystać z objazdu trasami lokalnymi. Jeszcze droga krajowa nr 82, odcinek Cyców, Włodawa, w miejscowości Wytyczno, na 57 km, zderzenie 2 autosobowych i 2 busów. Nikt w tym karambolu nie ucierpiał, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy jeszcze zaległy koncert życzeń.
3: Witam jeszcze raz Kubi. Jako że udało wygrać mi się konkurs, chciałbym pozdrowić całe PRK, wszystkich słuchaczy, kierowców oraz całą moją rodzinkę, wszystkich ludzi z Koszalina oraz nerwowego Zukej.
0: O!
3: Trzymajcie się szerokości, pozdrawiam.
0: No to bez nerwów dla pozdrowionych piosenka.

0: A teraz, jak to zwykle w piątki bywa, co dwa tygodnie jeździmy samochodem, jakimś samochodem. Kuba Marcinowicz, Michał Górski w studiu PRK Polskie Radia Kierowców. Dzień dobry.
1: Ta piosenka była w ogóle o nas, w sensie o mnie, o Michale, tak, że razem ruszymy w długą drogę. To jutro. Ale już jesteśmy zwarci i gotowi.
0: Czyli dzisiaj będzie o maluchu.
1: O maluchach to będzie...
2: dwóch maluchach.
1: To będzie przez najbliższe 2,5 tygodnia. Ale dzisiaj odpuścimy.
0: Ale odwaga, naprawdę odwaga, Michale, o dwóch maluchach. Przyznać się na antenie. A teraz będzie o dużym samochodzie?
1: Ale zmieściły się dwa maluchy, no.
2: Będzie też o małym. Właśnie też o małym, ale chińskim.
1: No nie, już nie przesadzaj, że taki mały. No już.
0: A jak się nazywa najpierw?
1: Jetur.
2: Który? Dashing.
1: Dashing.
0: A, czyli to ten, który wygląda z przodu jak MG Lambo. HS albo Lambo, Urus, tak. A z tyłu jak Toyota BZ4X.
1: Nie, moim zdaniem z tyłu to jest po prostu zwykły Qashqai.
0: Tak?
1: Ale trochę bardziej usportowiony, taki z większym charakterem. Te światła są takie Qashqaiowe.
0: W środku natomiast trochę Tesli.
1: To prawda, tak. W ogóle Jetur sobie tak to wykombinował, że akurat Dashing jest właśnie teslowy, natomiast ten kolejny, czyli to jest, jak to ten T się...
0: X770, no, coś tam.
1: Coś takiego, bardziej w Mercedesa idzie, czyli tam tak, są guziczki, tak. Przełączniczki, pokrędełka.
0: W środku ewidentny Mercedes, ale to nie o tym dziś.
2: Napęd teslowy w tym Jeturze jest taki...
1: Nie o napędzie, tylko o wnętrzu zaczęliśmy właśnie, natomiast...
0: My estetami jesteśmy po prostu.
1: Tak, natomiast te dwójka jest jak najbardziej taka ekstremalna. I te dwójkę też przetestowaliśmy i też pokażemy wam ją na kanale, natomiast dzisiaj Dashing.
0: Szkoda, bo to ta dwójka taki Land Rover ewidentny.
1: Czemu szkoda?
0: Szkoda, że nie dzisiaj.
2: No ale Dashing jest bardzo fajny.
1: Fajny
2: jest.
1: Gorączkuj się.
2: Poczekajcie, może dwa słowa w ogóle o tym, czym jest Jetur, prawda?
1: Tak,
2: no bo koncern największy, albo jeden z większych chińskich, to jest Chery.
1: Tak.
2: Jest wiele marek w ramach tego koncernu. W Polsce, na polskim rynku jest też już kilka do odnalezienia, bo począwszy właśnie od samej marki Chery przez ten JQ i Omodę, bo właśnie Jetura. I każda z tych marek ma jakiś tam pomysł na siebie. No i już skracając, Jetur ma być tą marką, która sprawa najwięcej frajdy.
0: Ale ja chciałem przepraszam, przerwać ci. Michał, jaki pomysł ma na siebie Jetur, skoro produkuje

0: A przynajmniej no. Na naszym rynku są trzy samochody zupełnie inne. Jeden udaje terenówkę, drugi Lambo, a trzeci Mercedes.
1: Tak, ale mianownikiem wspólnym będą jakieś emocje i jakieś doznania z jazdy.
2: W przypadku innych przyjemności z jazdy.
1: W przypadku
2: może
1: innych chińskich samochodów bardzo często doszukujemy się takiej frajdy z jazdy, takiej przyjemności, którą mamy na co dzień jeżdżąc samochodami i szukamy i to trochę nam to nie pasuje. To trochę, a tutaj jakby Jetour idzie chyba najbardziej konsekwentnie i idzie najgłębiej w te doznania.
0: Czyli co ma najlepsze zawieszenie, jak się domyślam, i się najlepiej prowadzi.
2: Znaczy, nie, z prowadzeniem rzeczywiście tak. Chyba trzeba powiedzieć, że z tej gamy wymienionych marek prowadzi się naprawdę najlepiej. Mhm. Przy czym, jeśli mówimy o dashingu, to dlatego ja mówiłem, że małe auto, bo to jest najmniejsze z tej gamy Jetoura. Właśnie, prawda? Bo później te dalsze modele są jeszcze większe i to auto rośnie. Tutaj znowu, no okej, nie jest to małe auto, bo 4,6 metra prawie.
0: Mhm. Duże.
2: Także całkiem jednak spore, ale to jest dolny segment właśnie Jetoura. Od tego zaczynają się cenniki. I no oczywiście nie sposób nie mówić o cenie, ale może nie zaczynajmy od tego. Mhm. Według mnie to są samochody, które faktycznie poszukują jakiejś frajdy. Sam design no, jest spektakularny. On będzie nawiązywał każdy z tych modeli rzeczywiście do trochę innego świata. Ale jeśli mówimy o tym dashingu, no to jest to taki no SUV. Tak chciałoby się rozumieć właśnie tą kategorię samochodów. One są sportowe i są użytkowe, użyteczne. I to auto takie jest.
1: Albo usportowione, wolałbym określenie, bo z tym sportowym to bym nie przesadzał.
0: No dobrze, no to jak na ten usportowiony samochód, to jaki silnik, jakie osiągi? No
1: właśnie, i tutaj mamy dwa silniki, bo jest albo 1.5, który rozwija 147 koni mechanicznych i ma 230 N, albo drugi silnik 1.6 i tutaj mamy 190 koni i aż 290 N.
2: I co ważne, nie ma żadnej hybrydy. Nie ma hybrydy, tak, nie ma w ogóle opcji napędu na tylną oś, tu jest zawsze napęd na przednią oś i tam z tego silnika spalinowego tylko jest ona przenoszona na ten moment. Przy czym w tej słabszej wersji skrzynia biegów sześciobiegowa, a w tej mocniejszej siedmio. No i my jeździliśmy...
0: Ale obydwie automatyczne.
2: Tak jest, dwusprzęgłowe. I rzeczywiście my jeździliśmy tą mocniejszą siedmiobiegową. No trzeba jeszcze też powiedzieć o wersjach wyposażenia, bo te chińskie samochody słyną z tego, że jest tam A albo B. No to tutaj mamy to A i B podniesione do kwadratu, bo rzeczywiście jest inny napęd. I to jest no jakiś wybór, którego zazwyczaj nie ma. Te napędy są podobne na koniec dnia, no bo to są oba silniki spalinowe, czterocylindrowe.
1: Litrem spalania, ale i tak jest wysokie. Na szczęście dostaliśmy...
0: Ale w osiągach chyba też się różnią, czy nie bardzo?
1: Różnią się, chociaż...
2: Oba mają powyżej 10 litrów spalania.
1: Tak? Ale w ogóle, słuchajcie, to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo Jetour specjalnie nie chwali się tym, ile ten samochód osiąga do setki, w jakim czasie. Trudno znaleźć te informacje. Są dziennikarze, którzy to próbują mierzyć, różnie wychodzi.
0: Może skoro 10 litrów to 10 sekund też.
2: No poniżej jest, poniżej, bo to, tam czuć tą frajdę, to przyspieszenie, no, bo 190 koni jednak coś obiecuje. Pytałeś o to zawieszenie i słusznie, no bo jeśli mówimy o frajdzie i przyjemności z jazdy, no to chce się od razu o tym mówić. No tutaj trzeba powiedzieć, że niewysoka masa, duże koło, no to jest ta kombinacja, która powoduje, że to auto faktycznie no, jakoś trzyma się drogi i no nie powiem, że zachęca do jakiejś takiej jazdy po zakrętach nawet bardziej agresywnej, bo aż tak nie, ale daje radę w tych zakrętach dużo bardziej niż właśnie te samochody pozostałe z koncernu, czyli jeśli będziemy to porównywali, nie wiem, do mody piątki, tej najmniejszej, czy J-ku, bo tamte samochody mają dużo węższe opony, często mniejsze też te koła, ta masa często rośnie, bo ten napęd hybrydowy to spowoduje w sposób naturalny. No tutaj jakby jest to pod kontrolą i stąd bierze się to takie poczucie, że to auto potrafi więcej.
0: No to w takim razie już wiemy, w czym dashing od Jetoura daje radę, a w czym nie daje rady. O tym za parę minut.

0: Mariusz Dąbrowski i wiadomości drogowe już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I mamy nowy kłopot. Droga krajowa nr 27, odcinek Nowogród, Bobrzański, Zielona Góra, miejscowość Kaczenice. 47 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 75, Nowy Sącz, Tylicz, miejscowość Frycowa, 76 kilometr. Zderzenie dwóch aut osobowych, w tym wypadku jedna osoba została ranna. Droga nr 75 jest trasą zablokowaną, a policja zaleca objazd drogami lokalnymi. Droga krajowa nr 82, odcinek Cyców-Włodawa, w miejscowości Wytyczno, na 57 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych i dwóch busów. Tu również nikt nie ucierpiał, wprowadzono ruch w obu kierunkach.

ósemkach tylko jednym pasem. S8 w Warszawie. Odcinek węzeł Prymasa Tysiąclecia, węzeł Lazurowa. 9 kilometr, zderzenie 3 autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania. I A8, autostradowa obwodnica Wrocławia, odcinek węzeł Wrocław Zachód, węzeł Wrocław Lotnisko, 11 kilometr, zderzenie 5

0: Jetur Dashing na YouTubie Polskiego Radia Kierowców. Na części rozebrali ten samochód i potem złożyli jak fabrycznie, naprawdę. Zobaczcie idealnie, zresztą, nie? Idealnie.
1: Kuba Marcinowicz
0: i Michał Górski. No właśnie, mój kolega kiedyś taką, nie wiem, taką dygresję, pozwolę sobie. Mój kolega kiedyś rozebrał magnetofon, takie urządzenie na kasety, nie wiem,
1: no,
0: czy...
1: No, kojarzę.
0: To, i potem jak złożył, ten magnetofon zaczął grać, naprawił go, ale zostało trochę śrubek.
2: No widzisz.
3: Ołówek mu został do przewijania kaset, na pewno.

0: No to nie ma odtwarzacza kasetowego ani CD w Jeturze.
1: Nie, nie, ale ma nie, albo nie. 6, albo 8 głośników.
2: No. I Android Auto, i Apple tak, CarPlay są bezprzewodowe lub przewodowe i wszystko tam działa od strony
0: lub infotainmentu.
2: No tak, no bo to oczywiście
0: zależy od
2: możesz,
0: wersji?
2: Możesz, nie, nie, właśnie
1: nie, możesz sobie, obie, tak,
2: możesz sobie
1: tak,
2: też no. podłączyć, no bo oczywiście no, są ludzie, którzy nie chcą, żeby im się to łączyło, jak tylko wsiądą do samochodu, wolą podłączyć i wtedy no, stracą kontrolę nad tym nawigacją Google'a na telefonie, bo wiadomo, ona wtedy pracuje inaczej. No ale to jest jak gdyby nie problem tego konkretnego samochodu.
0: Mówić, w czym sobie daje radę, a w czym nie.
2: No właśnie. Ja myślę, że najpierw to użytkownik musi sobie dać radę w tym, z tym konfiguratorem, bo my powiedzieliśmy o tych różnicach mocowych tego napędu i one są, natomiast to jest coś więcej za tym, dlatego że są dwie wersje wyposażenia, znacząco się różniące, bym powiedział, co nie jest właśnie oczywiste w tej chińskiej motoryzacji. Faktycznie ten 1.5 jest mocno ubogi, a ten 1.6 jest mocno wypasiony, ale też bez przesady. Nie dopatrzymy się tam rzeczy w stylu head-up display, na przykład, czy jakieś tam komfortowe ogrzewanie tylnej kanapy, czy w ogóle nawet masaż foteli z przodu. Tego w ogóle nie ma. To jest jednak auto, które jest nastawione na tą niską cenę, natomiast no, w tej niskiej cenie tam już sporo też możemy dostać.
1: No ale podgrzewane i wentylowane fotele,
2: z przodu,
1: to wiesz,
2: tak.
1: No, to już robi wrażenie.
2: Natomiast właśnie warto zwrócić uwagę, że są spore różnice właśnie między tą wersją 1.5 i 1.6 w samym wyposażeniu. Ale już jak na tą 1.6 się zdecydujemy, no to jest tego tam sporo. I cieszy.
1: I to, co jeszcze na pewno daje radę w tym samochodzie, to wygląd zarówno zewnętrzny i tutaj na pewno gul sąsiadowisko, czy jak zobaczy na podjeździe nowe auto, to jest oczywiste, ale my również jako użytkownicy tego samochodu będziemy czerpać przyjemność z obcowania z tym samochodem. W ogóle ciekawy projekt i fajna kierownica, która raczej idzie w kwadrat albo w prostokąt niż w koło. Jest ścięta na górze, ścięta na dole i ścięta po bokach, więc dziwnie wyglądająca, ale fajnie trzymająca się w dłoni, więc za to duży plus. Fajne wnętrze.
2: No, ale
1: zazwyczaj
2: to jest ta sama kierownica, co we wszystkich samochodach Sherry, tak naprawdę ona się tam będzie powtarzała jakoś tak
1: gdzie?
2: Znacząco, ona się nie różni.
1: Sherry ma tą kierownicę z omody.
2: No, ale właśnie brzydką, w tych Jeturze akurat niestety mi się wydaje...
1: Ale te dwójka ma już zupełnie inną kierownicę. Okay. Więc ten dashing jest dashingowaty taki, wiesz, więc to jest fajnie, trochę taki wolant do sterowania.
0: O, jeżeli chodzi o dashing, to Chińczycy wymyślili koło na nowo.
1: Troszeczkę tak.
2: Jest
1: natomiast to, co nas zaskoczyło we wnętrzu, to zazwyczaj chińskie samochody dają nam taką wyspę, która jest połączona z całą deską rozdzielczą i ta wyspa się ciągnie przez całą tę przestrzeń między pasażerem a kierowcą i pod tą wyspą znajduje się schowek na torbę, no dość pokaźnie rozmiarów. A dashing trochę inaczej definiuje chińskie wnętrze i nagle okazuje się, że ta wyspa nie jest połączona z deską rozdzielczą, tylko lewituje. Co daje trochę przestrzeni i jakby tak optycznie jakby wydłuża tę deskę rozdzielczą. Ładny zabieg stylistyczny.
2: Trudniej zgubić damską torebkę, oj, tak, wydaje się, dzięki temu.
0: Czyli czarodziejski samochód na YouTubie Polskiego Radia Mega Kierowców. Jeszcze powiem, że fajny ma przycisk start.
1: Tak.
2: Brak.
0: Nie. Podoby. Ma taki, no ma taki... taki na dole kierownicy podobno. We wszystkich wersjach, czy nie?
2: Nie, to nie? Tego nie to znajdziemy. Nie. Natomiast ja bym powiedział jeszcze jedną istotną rzecz odnośnie tych homologacyjnych kwestii.
1: No bo, tak, bo jest niepełna.
2: Tak, jest to auta, przynajmniej to, które mieliśmy okazję testować i też o ile się poinformowaliśmy i są w salonie właśnie takie same samochody obecnie dostępne, one nie są w pełni homologowane, co oznacza, że nie mają szeregu systemów, które są obowiązkowe. To my też o tym mówimy na tym teście, że
0: Unii
2: to jest trochę granie w innej lidze. No niby na tym samym boisku i ten sam sport, ale jednak trochę inny regulamin. No i prawda jest taka, rzeczywiście, że nie mamy tam systemu, który nas poinformuje o tym, ile możemy jechać w danym miejscu, albo że przekroczyliśmy tą prędkość.
1: No nie ma systemu, nie ma, który tam sprawdza, że ziewamy.
2: Asystenta ziewania rzeczywiście też nie ma. Więc no, czy to dobrze, czy niedobrze. No te systemy są obowiązkowe i szkoda, że nie wszyscy muszą się stosować, ale to jest tymczasowa sytuacja. Bo na pewno, jeśli te auta będą popularne, no a wszystko na to wskazuje, że będą, no bo cena też po prostu jest atrakcyjna, no to się to zmieni, ta homologacja będzie. Na obecną chwilę można mieć to auto bez asystenta
1: ziewania. Ale na pewno jest to jeden z Chińczyków, który zapisze się w naszych głowach jako ciekawy stosunek jakości i w ogóle wyglądu do ceny, bo mamy auto, które się może podobać, mamy auto, które jest charakterne, mamy auto, które jest jakieś, po prostu jest fajnie zdefiniowane za w miarę przyzwoite pieniądze. Tak na dobrą sprawę, bo my testowaliśmy też z tego koncernu inne samochody, które były zdecydowanie droższe od dashinga,
2: ale też miały inne napędy.
1: Ale brakowało

0: Brakowało, no tak, no ten napęd jakby tutaj generował tak. Te ceny, ale brakowało im właśnie tego czegoś, za co płacisz i mówisz, o no, mam fajne auto. A tutaj to jest, więc jak zapłacisz tam te 113 tysięcy czy 129 tysięcy, a tych promocji jest teraz tak dużo, że one się zmieniają każdego dnia, mam wrażenie.
1: Dokładnie, no ty podajesz te ceny cennikowe tak. I rzeczywiście no one takie są, ale no, trzeba sprawdzić, jak to tam na dzień dzisiejszy
2: można
1: wygląda.
2: Się miło na dzień dzisiejszy 99 900.
1: O proszę. Naprawdę? Bardzo. Jeszcze do tego może znajdziesz jakąś promocję, która umożliwi ci założenie instalacji gazowej w atrakcyjnych pieniądzach. No bo tutaj największym problemem jednak myślę będzie to spalanie.
0: To tak,
1: ale to trzeba dużo kilometrów przejeździć, żeby tą dużą korzyść
2: różnicę zniwelować. No dobrze, no to dashing na YouTubie Polskiego Radia Kierowców. Jeżeli komuś zależy na cenie, to teraz przed homologacjami, bo potem pewnie będzie drożej.
0: No może się
1: to
0: tak
1: takie
0: zdarzyć.
1: Zgadywanie
0: takie
1: nasze.
0: Dokładnie, wróżenie z fusów. Może
1: zobaczymy, co będzie. Na pewno marka jest ciekawa, ale te samochody wewnątrz tej marki są tak różne. Rzeczywiście na to zwróciliśmy uwagę na początku. Ten Jetur jest inny, Dashing jest inny, T2 jest inny, jeszcze jakby z innego świata.
0: Więc koniecznie zajrzyjcie na nasz kanał na YouTubie i polecamy ten film. Naprawdę warto go obejrzeć.

0: Za 10 minut będzie godzina 18, ponownie wyjeżdżamy na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 2, odcinek węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Luboń na 162 kilometrze. Zdarzenie czterech autosobowych, dwie osoby ranne. Zablokowany lewy i środkowy pas jezdni w kierunku Warszawy. Autostrada 4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 128 km, awaria auta osobowego, zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia. Autostrada 6, odcinek węzeł Szczecin-Dąbie, węzeł Rzęśnica, 24 km, zderzenie auta osobowego i busa. Zajęty jest prawy pas i pas włączenia na jezdni w kierunku Trójmiasta. Autostrada 8, autostradowa obwodnica Wrocławia, odcinek węzeł Wrocław-Zachód, węzeł Wrocław-Lotnisko, 11 km, zderzenie 5 autosobowych. Niestety 5 osób w tym wypadku zostało rannych, jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana, sugerowany objazd na węźle Wrocław-Zachód. W Warszawie na S8C, na odcinku węzeł Prymasa Tysiąclecia, węzeł Lazurowa, na 9 kilometrze zderzenie 3 autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zbyszek Zeglerynę w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Zdałeś?
1: Cześć Robercie, no pewnie, jak najbardziej. Super, tylko jednej mi nie przyjęli.
0: A masz poprawkę, czy...?
2: Nie, mam kwitki do odebrania później pieniędzy.
0: A, okej. Okay.
2: Bo mówisz o butelkach oczywiście.
0: Nie myślałem, że mówimy...
2: Zdałem butelki, tylko jednej mi nie przyjęli, bo była bez tego, okazało się. A. Wiesz, jakie to jest? To jest niedobre, że...
0: Wiesz, to jest najgorsze. No, okej, przepraszam, przerwam.
2: Nie, no bo generalnie masz te same butelki i okazuje się, że jak nie masz na etykiecie tego kwadraciku, że one są do oddania do maszyny, to nie oddasz.
0: To zależy, więc... w której maszynie, wiesz, bo są takie sklepy, w których możesz oddać wszystkie, nawet te niekaucyjne 10 groszy.
2: Natomiast gdzie 10? 50?
0: Nie, no 50 te za te z kaucją, a te bezkaucyjne nawet dają. Natomiast problem polega na tym, co zrobić ze szklanymi.
2: Ale są też automaty, które szklane też. No. Tylko nie po mleku.
0: No to sobie porozmawiam. Tak. Jak sobie radzicie z butelkami po godzinie 18 i między innymi o tym.
2: Będzie na luzie takie wakacyjne, będzie bardzo dużo przebojów wakacyjnych, nawet takich wieś tańczy i śpiewa, także zapraszamy. Oczywiście, że tak. I zabawne historie. Jaką miałeś zabawną historię? Wywaliłeś się kiedyś na skórce od banana?
0: Nie.
2: A, widzisz. No to będziemy próbowali opowiadać sobie też wakacyjne, zabawne historie. Zapraszamy.
0: Zbyszek Zeger od godziny 18.
2: Dziękujemy Robertowi Kilenowi.

0: Zbliża się godzina 18, zaczynamy na luzie. Dzisiaj wyjątkowe, na początek wakacji. No musi być wyjątkowo, więc będzie żartobliwie i frywolnie. Dzięki wam, mam nadzieję, bo liczę, że będziecie korzystali z aplikacji Polskie Radio Kierowców i dzielili się swoimi zabawnymi historyjkami z wakacji, na przykład takimi.
1: Krótka historyjka, dwaj dobrzy znajomi spotykają się na ulicy, jeden do drugiego mówi tak, słuchaj, taki upał dziś był w pracy strasznie, w ogóle gorąco, zmęczony jestem, marzę pójść do domu, usiąść sobie na leżaczku, coś zimnego do picia, lodem się obłożyć i odpocząć i wyobraź sobie, że ta moja żona umówiła się z jakimiś kretynami, ja nie wiem, mówi, kto to w ogóle się spotyka o tej porze na kolację, muszę po prostu wejść w garnitur, ubrać się, koszula, krawat, no mówię ci, no kretyni. To tak słucha, mówię tak, kretyni, no bo to my właśnie, myśmy was zaprosili dziś na kolację do siebie.
0: Braw było niewiele, bo i humor taki sobie, ale zawsze to jednak dowcip na początek. Minęła godzina 18.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy oczywiście na luzie od prognozy pogody, a właściwie od tego, co się będzie działo jutro, bo Robert już mówił o tym, co w najbliższych kilku godzinach, a w sobotę w całym kraju będzie słonecznie. Temperatura jeszcze wyższa niż dzisiaj, od 31 stopni na północnym wschodzie, około 34 w centrum, do 38 na zachodzie, chłodniej tylko nad morzem, ale też cieplej niż dzisiaj, do 26 stopni i na Podhalu około 28. Wiatr jutro będzie słaby, będzie wiał z południa i nie bardzo będzie chłodził, nie bardzo będzie miał wpływ na odczuwalną temperaturę. Więc cały czas będziemy się grzać i będziemy musieli starać się i nasze samochody chłodzić.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapraszam bardzo serdecznie, 2 minuty po godzinie 18. Dzisiaj gramy w składzie Maja Wasilewska, wydawczyni, właściwie iber wydawczyni, hiper wydawczyni i oprócz niej będzie też realizował dzisiejszy program Wiktor Sudyka, a za niespełna 8 minut informacje na temat tego, co na drogach, będzie przekazywał Mariusz Dąbrowski. Ja się nazywam Zbyszek Zegler, bardzo się cieszę, że spędzimy ten wieczór razem.
2: Autopromocja. Rozrusznik?
3: Jest.
2: Alternator?
3: Też.
2: Cewka, świece.
3: I oczywiście kij od szczotki.
2: No to co?
3: Ruszamy.
2: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
3: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
2: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
3: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
2: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
3: i Michał Górski.
4: To była autopromocja.

0: Wiktor Dyduła wyśpiewał to, czego ja nie powiedziałem. Tęsknię za waszymi wiadomościami w aplikacji Polskie Radio Kierowców, ale też nie musiałem tego mówić, bo sami wiecie i korzystacie z aplikacji. Oto dowód.
1: Kiedy jedzie za tobą facet w ciągu dnia przy pięknej widoczności na długich światłach, że aż ci się soczewki odbijają w głowie, spotykasz go na światłach, uchylasz okno i mówisz, że jedzie na długich. On mówi, że nie widzi, czy jedzie na długich, bo ma takie słońce i nie może sobie poradzić. Wtedy ręce ci opadają. Zasuwasz okno i skupiasz się na sobie. Pozdrawiam, Tomek CRX.
0: Dziękuję bardzo, Tomku. No trzeba na luzie podejść do tematu. Na luzie trwa i trwać będzie dzisiaj do godziny 22. Ja bym mu podał takie ze stacji benzynowej okulary przeciwsłoneczne, skoro tak go razi słońce, że nawet nie widzi na desce rozdzielczej, czy ma długie, czy ma światła mijania, to niech sobie założy jeszcze mocniejsze oksy po prostu. 10 minut temu minęła godzina 18, jest już Mariusz Dąbrowski. Posłuchajmy, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A2, odcinek węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Luboń, 162 km. Zderzenie czterech autosobowych, dwie osoby ranne, zablokowany lewy i środkowy pas jezdni w kierunku Warszawy. Autostrada A4, węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 128 km, awaria auta osobowego. Zablokowany jest prawy pas w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Autostrada 8, autostradowa obwodnica Wrocławia, węzeł Wrocław Zachód, węzeł Wrocław Lotnisko, 11 km. Zderzenie pięciu autosobowych, pięć osób jest rannych, a jezdnia w kierunku Warszawy na A8 zablokowana. Sugerowany objazd na węźle Wrocław Zachód. S8 w Warszawie, odcinek węzeł Prymasa Tysiąclecia, węzeł Lazurowa, 9 km, zderzenie trzech autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania. I droga krajowa nr 75, Nowy Sącz, Tylicz, miejscowość Frycowa, 76 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba w tym wypadku odniosła rany. Trasa nr 75 jest drogą zablokowaną, policja zaleca objazd trasami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mariusz ma tutaj poważne sprawy do przekazania, ale ja bym chciał powiedzieć, że dzisiaj w Naluzie z okazji pierwszego dnia wakacji wyłączamy złe myśli, stres i poczucie obciachu. Będziemy dzisiaj grać wakacyjne przeboje, nawet te z kategorii
4: super.
0: Wieś tańczy i śpiewa, żeby tak trochę zrównoważyć powagę sytuacji co 20 minut.
4: Ziemniaki skompcowane od razu mi się przypomniało.
0: No aż tak daleko może nie będziemy lecieć, ale będziemy się dzielić zabawnymi wspomnieniami z minionych wakacji. Ja mam do ciebie pytanie, Mariuszu.
4: Tak.
0: Chciałbym, żebyś posłuchał fragment muzycznego i odpowiedział mi na pytanie, ile dziewczyn udało ci się poderwać tańcząc do tej piosenki.

0: 20 rok, równa rocznica.
1: No to był czas, kiedy moje hormony akurat...
0: Trafiłem.
1: Tak, bardzo wysoko, bardzo wysoko...
0: Buzowały.
1: Buzowały, ale powiem szczerze, przy tym rytmie nikogo nie poderwałem.
0: A, nie tańczyłeś tego.
1: No dobra. Nie, pewnie i tańczyliśmy, ale...
0: Nie
1: ale,
0: dobrze.
1: Ale nie. To nie były słowa, które czy nusąc, czy tańcząc, czy pląsając sprawiały, że był podryw. To może było kontynuowanie jakiegoś tam jakiejś relacji, ale podryw nie. Nie przy tych rytmach. Aczkolwiek z tego czasu kojarzy mi się taka

0: prośba do DJ-a, prośba do orkiestry. Felicita Mexicana i kolorowej armii.
1: Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.
4: No ja oczywiście zapraszam, żebyście też sobie powspominali i żebyście się podzielili tymi wspomnieniami z minionych wakacji w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Najchętniej głosowo, a jak chce wam się i możecie pisać, to możecie pisać. Aplikacja oczywiście nazywa się Polskie Radio Kierowców, jakby ktoś nie wiedział.

Prawie 22 minuty po godzinie 18. O, dzisiaj jeszcze taka wakacyjna muzyczka będzie nam towarzyszyła. Żebyśmy wszyscy poczuli, że to już jest początek wakacji. Aktor Jakub Tolak ze swoją rodziną na przykład na wakacje jeżdżą kamperem. Jak opowiadał swego czasu, zwykle zatrzymujemy się na dziko, czyli w miejscach legalnych, ale niezorganizowanych, z dala od kempingów. Jednym z takich postojów był parking przy cerkwi w Serbii. Rano się budzimy, przychodzi pop i pyta się, co robimy. Odpowiadamy, że już odjeżdżamy, ale za chwilę przyjeżdża policja, którą wezwał duchowny. No i serbscy policjanci zaczynają nas sprawdzać. Generalnie nic złego nie robiliśmy, więc trochę nie mieli na nas haka, ale wymyślili w końcu. Czy mamy meldunek? Ponieważ w państwach pozaunijnych, na przykład na Bałkanach, trzeba mieć meldunek do 24 godzin po wjeździe. Nie wiedzieliśmy o tym, opowiadał aktor. Jak dodał, policja zabrała ich na komisariat, a potem na sygnale do sądu. Tam kazano im podpisać zeznania napisane cyrylicą, których nie rozumieli, więc zapytali, czy mogą

przetłumaczyć to telefonem. Wtedy pani sędzia się wkurzyła i wyrzuciła nas z sali, wspominał Kuba Tolak. Ostatecznie skończyło się na zapłaceniu mandatu. W trakcie pewnie im do śmiechu nie było. A jakie wy macie przygody z wakacji? Dzielcie się nimi na początku właśnie rozpoczynających się wakacji w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Proszę bardzo, bardzo, bardzo. Jak jesteście antyapkowi, to 22 513 11 11. To jest też numer telefonu, pod którym czekamy na wasze zgłoszenia motoryzacyjne, rzecz jasna. No ale możecie też napisać o tym, co wam się przydarzyło w jakieś wakacyjne popołudnie, poranek lub wieczór. Sprawmy, żeby był ten pierwszy wakacyjny wieczór jak najmilszy. Będą też piosenki, o, myślę, że możemy usłyszeć fragment piosenki takiej wakacyjnej, która będzie powodowała, że wszystkim nam się zrobi przyjemnie, na przykład ta...

Majka Jeżowska bardzo dobrze sprawdza się na plaży, nawet jeżeli teraz na plażach nadbałtyckich jeszcze nie bardzo się można opalać, aczkolwiek myślę, że przy tych temperaturach 25-26 stopni, jutro do 28, no to już będzie można zaryzykować, chociaż z wchodzeniem do wody może bym się na razie nie wyrywał.

0: Green Day w PRK, 29 minut po godzinie 18 w naluzie, już prawie że weekendowym, na pewno w naluzie pierwszym wakacyjnym. Mamy korespondencję w aplikacji Polskiego Radia Kierowców w niemałej ilości, między innymi od stałego słuchacza Antka z Gryfina. Siemanko, super duo, meldunek pogodowy z Gryfina, stopni 31,5, niebo bezchmurne, wiatru brak, słońce praży, widoczność świetna. Ja razem z wami udaję się na małe zakupy do sklepu, a potem klasycznie partyjka w darta. W środę wieczorem panowie namówiliście mnie na partyjkę, no to cieszę się, że w piątek też to działa. Wszystkim kierowcom Antek życzy szerokości, przyczepności i spokojności i miłego wieczoru. A zanim usłyszymy, co Mariusz Dąbrowski powie na temat tego, co na drodze, to sprawdźmy jeszcze raport od was.
1: Witam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Kierowców oraz całą redakcję. Słuchajcie, autostrada A1, kierunek Gdańsk, Gdynia, Pomorze. Przed węzłem Toruń Południe, myślę, że jakieś 2 km korka, ponieważ przed wjazdem na autostradę jest zwężenie, także uzbroić się proszę w cierpliwość. I no, jest chwileczkę stania, także zdaje się, że wakacje się już zaczęły i ruch w kierunku naszego pięknego Bałtyku jest coraz to większy. Pozdrawiam Wojtek, Kia i Diego. Jak się coś jeszcze będzie działo na A1 w kierunku Katowic, bo w tamtym kierunku podążam, to dam znać. Trzymajcie się, na razie.
0: Dziękujemy Wojtku, pozdrawiamy bardzo serdecznie, szerokiej drogi i cierpliwości i sprawdzamy, co jeszcze na naszych drogach się w tej chwili dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Antkowi w Gryfinie podpowiemy, że u nas też jest 31, no nie ma tego pół, ale 31 stopni, taka jest w tej chwili temperatura w Warszawie, a więc wakacje w mieście stołecznym również mogą być. Co prawda pięknego morza nie będziemy mieli, pięknych piaszczystych plaż, aczkolwiek są w Warszawie takie plażowiska, gdzie można i w siatkę pograć i podpoczywać, a więc no dobrze, ale co na drogach? O A1 powiedział nam słuchacz. Ten korek na A1 zaczyna się przed Brzozą, przed miejscowością Brzoza i ciągnie się po Nową Wieś, czyli po punkt poboru opłat. Potem korek na autostradzie A1 jest w Rusocinie, przy dojeździe do Rusocina, a więc całe towarzystwo, które już wyjechało, które już jest prawie, że u wrót morza, no musi, aby przebrnąć przez bramki poboru opłat, no i tam się zrobił korek. Autostrada A2, węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Luboń na 162 kilometrze. Zdarzenie 4 aut osobowych, 2 osoby ranne, zablokowany pas lewy i środkowy w kierunku Warszawy. Jeden ze słuchaczy narzekał, że nie mówimy, a to Armagedon w Wielkopolsce. Wcale tak źle nie jest, to jest delikatny korek. Mamy porównanie z tym, co może być na autostradowej obwodnicy Poznania, więc to, co jest w tej chwili, to naprawdę chwalić drogowców, że jest tak, a nie inaczej. Autostrada A6, odcinek węzeł Szczecin-Dąbie, węzeł Rzeźnica, 27 km, zdarzenie 2 aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdańska. Raz jeszcze, teraz S6, nie A6, a droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Kowale, węzeł Gdańska-Czemki. W pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki na 338 km, zdarzenie 2 aut osobowych, ruch możliwy tylko 2 pasami. I autostrada A8, autostradowa obwodnica Wrocławia, węzeł Wrocław-Zachód, węzeł Wrocław-Lotnisko. 11 km, zdarzenie 5 aut osobowych, w tym zdarzeniu 5 osób zostało rannych. Ruch w kierunku Warszawy, a trasa była zablokowana.

0: zorganizowana, odbywa się teraz pasem awaryjnym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jakie macie wspomnienia z nie tylko pierwszego, ale w ogóle z wakacyjnych dni? Dzisiaj pierwszy dzień wakacji. Dzielmy się zabawnymi wspomnieniami z minionych wakacji, a może przygotowania do tego roku.

0: Za 19,5 minuty będzie godzina 19. Dziś rozpoczęły się wakacje, żyjemy tym od samego rana, więc jest też w wielu miejscach ciasno, a szczególnie wzmożony ruch jest na Zakopiance. Od wczesnego popołudnia korki tworzą się m.in. na węźle Opatkowice, łączącym autostradę A4 z Zakopianką. Utrudnienia na kierowców czekają także w Libertowie, Jaworniku oraz na światłach w Szaflarach za Nowym Targiem. Bezpieczeństwa na popularnej trasie pilnuje więcej policyjnych patroli niż zwykle, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
1: Wzmożone kontrole oczywiście na popularnej Zakopiance, jak również na drodze krajowej 49 prowadzącej do Białki Tatrzańskiej, do Jurgowa, do przejścia granicznego i dalej na Łysą Polanę. Na pewno będziemy zwracali uwagę na trzeźwość kierowców, na to, czy nie przekraczają dozwolonej prędkości, jak przewożone są dzieci w samochodach.
0: A za tydzień na Zakopiance w Libertowie na kierowców będą czekały spore utrudnienia. W związku z budową tunelu jezdnia w stronę Krakowa zostanie zwężona do jednego pasa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje objazdy. Będziemy o tym oczywiście informować.

0: W aplikacji Polskiej Rady Kierowców pojawiają się kolejne wasze albo pytania, albo stwierdzenia. Procedura trząsu trząs została uruchomiona w aplikacji i wyskoczyło mi następujące ulubione pytanie pasażerów, czyli daleko jeszcze. Ciekawostka w postaci: pierwszym powojennym samochodem produkowanym w Polsce była Warszawa M20, tak zwana papieska, oraz R5, pięciocylindrowy rzędowy silnik. Toż to ja, wierny słuchacz z miasta Gryfina, Antek, pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale mamy też informacje poważniejsze, właściwie pytanie.
1: Cześć, z tej strony Romek.
0: Cześć, Romku.
1: Jadę autostradą A2 w stronę Warszawy na wysokości zjazdu na Łowicz. Jest korek spory, powoli się toczymy, ale nic nie mówicie. Wiecie, co tam się po drodze dzieje? Prosiłbym o informację, dzięki.
0: Mariuszu, wiemy?
2: Wiemy. Doszło do przynajmniej dwóch zdarzeń na tym odcinku dla jadących w stronę Warszawy. Korek jest od... Ten korek, właściwie to są dwa korki. Po pierwsze zaczyna się już w Zawadach i ciągnie się przez Wolę Lubiankowską, Łyszkowice, czyli węzeł Łowicz. To jest korek dla jadących w stronę Warszawy. A drugi korek od węzła w Skierniewice aż za węzeł Łowicz dla jadących w stronę Łodzi, w stronę Poznania. I z jednej strony, to znaczy dla jadących w stronę Warszawy, dwa zdarzenia drogowe, dla jadących w stronę Łodzi jedno zdarzenie po przejechaniu węzła Łowicz, no ale korek jest przeogromny. Stąd tylko cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość.
0: Której wam życzymy i sprawdzamy też, co na pozostałych drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dorzućmy jeszcze do autostrady A2 odcinek węzeł Poznań Komorniki, węzeł Poznań Luboń, 162 kilometr. Zderzenie czterech autosobowych, dwie osoby ranne, zablokowany lewy i środkowy pas w kierunku Warszawy, autostrada A6. Węzeł Szczecin-Dąbie, węzeł Rzęśnica, 27 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Trójmiasta. Teraz jest szóstka, odcinek węzeł Kowale, węzeł Gdańsk-Karczemki, w pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki. 338 km, zderzenie dwóch autosobowych, ruch możliwy tylko na dwóch pasach. Autostrada A8, autostradowa obwodnica Wrocławia, węzeł Wrocław Zachód, węzeł Wrocław Lotnisko. 11 km, zderzenie pięciu autosobowych, pięć osób rannych. Jezdnia w kierunku Warszawy pierwotnie była zablokowana, teraz ruch w kierunku stolicy odbywa się pasem awaryjnym. S8, odcinek węzeł Zambrów Zachód, węzeł Zambrów Wschód, 8 km, zderzenie z udziałem motocyklisty, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas w kierunku Białegostoku. Krajowa 15, odcinek Lubawa Ostróda, miejscowość Byszfałd, 343 km, auto osobowe wypadło z drogi, jedna osoba jest ranna, a 15 zablokowana. I droga krajowa numer 75, Nowy Sącz-Tylicz, Frycowa, 76 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7 minut pozostaje do godziny 19. Dziś pierwszy dzień wakacji. Jeżeli macie jakieś wspomnienia z tych, które już minęły z 2025 roku i z wcześniejszych, dzielcie się tymi swoimi wspomnieniami. Zacznijmy naprawdę z przytupem. Pierwszy dzień wakacji, na pewno z piosenkami wakacyjnymi, których może czasami kiedyś zdarzyłoby się, żebyśmy się wstydzili, ale nie pierwszego dnia wakacji, kolejne już za chwilę.

0: Z mądrości Cleo czasem mniej znaczy więcej. No jakby się tak zastanowić, to pewnie kiedyś, czasem, gdzieś, pewnie tak. Minęła godzina 19, słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Jak zawsze o pełnej godzinie informacje o tym, jak nam się będzie w ciągu najbliższych godzin jechało, w jakich warunkach pogodowych. W nocy z piątku na sobotę pogodnie, z zachmurzeniem małym lub bezchmurnie, ale bez opadów. Temperatura nad ranem wyniesie 15-16 stopni minimalnie, na północnym wschodzie i na północy do 20 na południowym zachodzie. Chłodniej tylko w obszarach podgórskich Karpat, gdzie termometry wskażą nawet 11-12 stopni. Natomiast wszędzie indziej będą te temperatury, o których mówiłem, 15-16, a nawet i 20 stopni Celsjusza. Czyli zbliżamy się do tych tropikalnych nocy i niestety każda kolejna będzie cieplejsza, więc nie tylko w ciągu dnia będzie nam doskwierał upał, ale i w nocy nie bardzo będzie można wypocząć. W sobotę w całym kraju temperatura raczej oscylująca wokół 31 stopni i więcej, tylko chłodniej nad morzem 26 i na Podhalu około 28.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś na luzie realizujemy w składzie Maja Wasilewska, Mariusz Dąbrowski, Wiktor Sudyka, ja się nazywam Zbyszek Zegler i dzisiaj z okazji pierwszego dnia wakacji wyłączamy złe myśli, stres, no a nawet poczucie obciachu i będziemy grać wakacyjne przeboje, no bo się wakacje zaczęły. Holiday. Zaczynają się wakacje i w związku z tym prosimy was o wasze wspomnienia z wakacji. W aplikacji Polskie Radio Kierowców można je nagrywać albo zapisywać. Zapraszam.

0: O! Kto tego nie śpiewał? O, o, o, o! O, o, o, o! O, o, o, o!
1: Ale różnie się śpiewało.
0: No a jak się śpiewało różnie inaczej?
1: Różnie, w różnych miejscach, z różnym nasileniem, z różnym natężeniem. Ja z racji tej, że jeszcze jestem niewytlenowany, więc nie będę.
0: Rozumiem, ale jeżeli chodzi o trening, to nieustająco jesteś wprawiony w informowaniu o tym, co na drogach, więc Mariusz Dąbrowski jest już 10,5 minuty po godzinie 19 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie, po to, żeby opowiedzieć nam o sytuacji na drogach w tej chwili.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 75, Nowy Sącz, Tylicz, miejscowość Frycowa, 76 km, zderzenia dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Krajowa 15, odcinek Lubawa Ostróda, Byszfałd, 343 km, autoosobowe wypadło z drogi, jedna osoba ranna, a 15 jest zablokowana. S8, odcinek węzeł Zambrów Zachód, węzeł Zambrów Wschód, 8 km, zderzenie z udziałem motocyklisty, motocyklista jest ranny, zablokowany jest także jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Autostrada A8, autostradowa obwodnica Wrocławia, odcinek węzeł Wrocław Zachód, węzeł Wrocław Lotnisko, 11 km, zderzenie 5 aut, 5 osób rannych, jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowana. Po czym ruch w kierunku stolicy udrożniono pasem awaryjnym i pasem prawym. S6, odcinek węzeł Kowale, węzeł Gdańsk-Karczemki, w pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki na 338 km, zderzenie dwóch autosobowych. A6, odcinek węzeł Szczecin-Dobie, węzeł Rzeźnica, 27 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany pas lewy w kierunku Trójmiasta. I autostrada 2, odcinek węzeł Poznań-Koborniki, węzeł Poznań-Luboń, 162 km, zderzenie czterech autosobowych, dwie osoby ranne, zablokowany lewy i środkowy pas w kierunku Warszawy. Również problemy między Łodzią a Warszawą, ogromny korek do węzła Łowicz dla jadących w stronę Warszawy i również korek, który zaczyna się dla jadących w stronę Poznania przed węzłem Skierniewice i ciągnie się aż po węzeł Łowicz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Są takie piosenki w krajach anglosaskich, mówi się o tym guilty pleasures, czyli takie piosenki, które lubimy, albo wstydzimy się powiedzieć, że lubimy, ale zdarza się nam, że słuchamy, jak się bardzo dobrze bawimy. Mariuszu, skoro przy Bolterze ci się nie udało znaleźć żadnej partnerki do potańczenia czy czego tam jeszcze, to sprawdźmy, czy przy tej piosence się zdarzyło. Kojarzysz jakąś dyskotekę, na której bardzo dobrze się bawiłeś przy tym utworze?
1: O tak.
0: O tak. O, widzę, że ciąg zdarzeń przeleciał w tej chwili.
1: Kalendarz, wiesz, okay. I strony w kalendarzu.
0: No dobrze, to nie będziemy drążyć tego wątku. Sprawdźmy, co u was, jakie wy macie ulubione piosenki.

piosenki wakacyjne. Czy macie takie swoje guilty pleasures, czyli trochę wstydliwe, ale bardzo dobrze sprawdzające się zabawowo piosenki? Dzisiaj pierwszy dzień wakacji, wspominamy fajne zdarzenia z wakacji i gramy piosenki wakacyjne, które może i są obciachowe, ale przynajmniej fajne. Fajne też, takie fajne, nieobciachowe. Proszę bardzo.

0: głowie pas.
1: Prawie 20 minut po godzinie 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Pierwsze wakacyjne na luzie. Nie wszyscy się zgadzają z tym, że to fajnie, że wakacje, bo przecież to tylko dla dzieci. No a ja się nie zgadzam z tym, że to tylko dla dzieci, bo przecież rodzice wyjeżdżają z dziećmi na wakacje, jak te nie chodzą do szkoły. Także no poza tym chyba każdemu się należy w mieście mieszkającemu troszeczkę mniej dni z korkami. W sensie więcej dni bez korków, a te głównie jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności generują się wtedy, kiedy odwożą rodzice dzieci do szkół. Mamy głosy już w odniesieniu do pierwszego dnia wakacji stricte. Zadzwonił do nas Wojtek.
2: Witam jeszcze raz, Wojtek Kiara.
1: Cześć, dzień dobry Wojtek.
2: Ze mną jest jak zwykle Diego. A ja tak wracając do wakacji, to pamiętam mój pierwszy wyjazd na kolonie. Było to bardzo dawno i wtedy przebojem był utwór Bajmu Józek nie daruje ci tej nocy. Cała kolonia się do tego fantastycznie bawiła. W ogóle było więcej polskich utworów wtedy granych na dyskotekach, więc jeżeli mógłbym prosić, to może Józek nie daruje ci tej nocy jako wspomnienie wakacji. Jeszcze raz pozdrawiam Wojtek, Kia i Diego. Dzięki bardzo.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wojtku, dwie sprawy. Kim jest Diego? Proszę, żebyś nagrał albo napisał. To też pozdrowimy, jak już będziemy wiedzieli, kto to. I druga, no z tego, co pamiętam tekst piosenki Bajmu, to rozumiem, dlaczego chcesz usłyszeć, co Beata będzie śpiewała. Specjalnie dla ciebie. Tylko dla ciebie.

Muszę wyznać, Wojtku, że chyba jesteśmy równolatkami, bo ja też byłem na jakichś koloniach, kiedy te piosenki właśnie Bajmu czy Lady Punk były bardzo, bardzo popularne. Nawet zdarzyło mi się zaśpiewać Zamki na piasku w jakimś konkursie śpiewaczym, dzięki któremu można było wygrać jakąś tam nagrodę, oczywiście przaśną, jak to w PRL-u. W każdym razie pozdrawiam bardzo serdecznie. Ta piosenka, której teraz posłuchamy, zdaje się, też miała premierę jakoś w okolicach wakacji, ale Shania Twain, no, śpiewają już zdecydowanie później.

0: Dziewczyna ratownika, Wały Jagiellońskie, znów lata 80. I jakoś wtedy, mimo że zamordyzm i wydawać by się mogło, że ciężkie czasy, to bez troski było więcej w tych wakacyjnych piosenkach.
1: Towarzystwo potrafiło się bawić, a piosenki były zacne. Ja uwielbiam zresztą do tej pory Wały Jagiellońskie.
0: Jeżeli macie jakieś swoje wspomnienia, piszcie w aplikacji albo nagrywajcie się w aplikacji Polskie Radio Kierowców, która oczywiście przede wszystkim służy nam do tego, żeby informować się o tym, co na drodze. Zresztą to też wie Mariusz i teraz powie, co się dzieje po 19.30 na naszych trasach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo dobra informacja z autostrady A1. Bramki autostradowe w Rusocinie informują służby, że nie ma już korka i ruch spowolniony, ale odbywa się bezproblemowo w stronę morza. Natomiast kawałek dalej. S6, odcinek węzeł Kowale, węzeł Gdańska, Czemki. W pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki, 338 km, zderzenie dwóch autosobowych. No i powstał spory korek, ruch możliwy, co prawda dwoma pasami, ale nie jest to komfortowa przejażdżka. Autostrada A2, odcinek węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Luboń, 162 km, zderzenie czterech autosobowych, dwie osoby ranne, zablokowany lewy i środkowy pas jezdni w kierunku Warszawy. Sprawdzam jeszcze, no jeszcze są problemy między węzłem Łowicz a węzłem Skierniewice. Co prawda w kierunku Warszawy ten problem wydaje się mniejszy, a gorszą sytuację mają ci, którzy stoją i czekają na przejazd w stronę Łodzi i Poznania. Koniec kłopotów na S8 na odcinku węzeł Zambrów Wschód. Koniec kłopotów na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli na autostradzie 8 na 11 kilometrze. Ale wciąż kłopoty na Krajowej 15, na odcinku Lubawa-Ostróda w Byszfałdzie na 343 kilometrze. Auto osobowe wypadło z drogi, trasa jest zablokowana. Droga krajowa nr 75, Nowy Sącz-Tylicz, miejscowość Frycowa, 76 kilometr. Zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 10 lat temu brytyjski DJ Duke Dumont wpadł na pomysł, żeby opublikować tę piosenkę i sprawić, że mamy kolejny hit lata. Ocean Drive teraz u nas w PRK, w Polskim Radio Kierowców.

Za 21 minut będzie godzina 20. O, jak ten czas szybko leci. W Perka w Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Poza tym, że zbieramy wasze wrażenia, wspomnienia z wakacji i piosenki, przy których bawiliście się najlepiej, to też poważnymi sprawami się zajmujemy, takich na przykład jak tymi, że na drogach zaczyna się fala wakacyjnych wyjazdów, co oczywiste, wyruszając w daleką podróż.

0: już na pierwszy turnus. Warto pamiętać o regularnych przerwach na odpoczynek. No i oczywiście o nawadnianiu. Upały mogą osłabić koncentrację za kierownicą. To też rzecz niby wiadoma, ale warto przypomnieć. Michał Makowski przyglądał się sytuacji na drodze wyjazdowej z Warszawy w kierunku Gdańska i Olsztyna.
1: Wracamy z Bieszczad i tak pomału się przesuwamy ku Pomorzu, nie?
2: To jest kamper? Jest tutaj spanie w środku? Czy...
1: Jest. No taki van bus.
2: Z kamperem się wygodnie podróżuje?
1: Lepiej niż się ustala na jakieś miejsce i tu nagle jakieś koreczki i dojeżdżamy 3 godziny potem i pani do ciebie dzwoni: o Boże, a gdzie wy jesteście? Nie umówiliśmy się na 16 na nocleg. Można się zatrzymać w ładniejszych miejscach.
3: Tak, na wakacje, nad morze, no jest tego trochę. Tutaj 40 minut przestaliśmy. Już się zaczęło dzisiaj, można powiedzieć od nowa.
4: Tu tak zawsze jest. Zawsze jest problem z wyjazdem.
5: Wróciłem dzisiaj z Poznania i właśnie teraz zmierzam do Sopotu. No jest ciężko. Generalnie całe miasto stoi, no jest dramat.
6: Jedziemy na Hel, trochę surfingu, ogólnie wywczas.
0: Policja przypomina, żeby podczas upałów nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach. Temperatura w rozgrzanym aucie może sięgać nawet 60 stopni Celsjusza, co w konsekwencji no może doprowadzić do tragedii, wiadomo. Policjanci również rozpoczynają wzmożone kontrole i ostrzegają przed upałami. Rozpoczęły się wakacje, czas wyjazdów. Na bezpieczeństwo na drogach ma wpływ nie tylko zwiększony ruch, ale też koncentracja za kierownicą i stan techniczny pojazdu.
7: Rozpoczęły się wakacje, a to zapowiada większy ruch na autostradach i drogach szybkiego ruchu w regionie. To zwiększa ryzyko niebezpiecznych zdarzeń i dlatego przed wyjazdem warto go dobrze zaplanować i zadbać o stan swojego pojazdu, mówił Radiu Łódź starszy aspirant Paweł Bryś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
8: Przede wszystkim oświetlenie, wyposażenie, ogumienie. Planujmy ten przejazd pod kątem przymocowania tych bagaży. Zabezpieczmy się tutaj też, ogromny apel, w paliwo, gdy jedziemy tymi autostradami.
7: Poza wzmożonym ruchem niebezpieczeństwo może nieść ze sobą pogoda. Wysokie temperatury i świecące słońce może obniżyć naszą koncentrację. Dlatego w tym czasie podstawowym wyposażeniem każdego kierowcy powinny być woda i okulary przeciwsłoneczne.
0: Przypominał Seweryn Potentas z Radia Łódź, a ja przypominam, że korzystając z aplikacji Polskie Radio Kierowców możecie się podzielić swoimi wspomnieniami z wakacji albo przynajmniej piosenkami, które wspominacie, że świetnie się sprawdzały jako dodatek do zabawy letniej. Na przykład Wojtek pisze, Tomek pisze: chałupy Wodecki, pozdrawiam. Tomek w drodze z Żywca do Siedlec w XC90. Pozdrawiamy, fajny samochód. No i cóż, no trudno nie sprawdzić, przy czym się dobrze bawiłeś, Tomku.

0: gdzieś przebiegł dreszcz. W krzakach siedzą tekstylni, gryzą palce bezsilni, zaklinają deszcz.
1: I wszyscy razem. Polish Barbados i Galapagos. Zachęcam do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Możecie się nagrywać, możecie pisać o swoich wspomnieniach z wakacji, o piosenkach, przy których bawiliście się świetnie. Ja pamiętam, że w 85. wielkim wakacyjnym przebojem była ta piosenka. Zespół Opus z Austrii. Life is Life.

0: I nie zabraknie i Patrycja Markowska zawsze żywa. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Nie jedź do tej Hiszpanii, graj koncerty w Polsce. Co się zresztą dzieje? Miłość, wiara, nadzieja z ostatniego albumu ubiegłorocznego Patrycji Markowskiej u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w audycji Na Luzie, w której jesteśmy w stałym kontakcie między innymi z Wojtkiem. Halo, halo!
1: No to jeszcze raz Wojtek Kia.
0: To miło.
1: Na prośbę pana redaktora informuję, iż Diego to 4-miesięczny berneński pies pasterski,
0: och,
1: którego sprawiłem sobie miesiąc temu, wziąłem go z hodowli, mieszka ze mną, podróżuje ze mną, wszystko robimy razem, dlatego nigdy nie zapominam o tym, żeby o nim wspomnieć, a szczególnie jak dzwonię do, czy tam nagrywam się dla Polskiego Radia Kierowców, także Diego to 4-miesięczny berneński pies pasterski, który właśnie sobie przed chwileczką po postoju smacznie zasnął. Jeszcze przed nami 100 parę kilometrów i będziemy w domu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie tego słodziaka, chociaż jak 4-miesięczny berneński pies pasterski, to on już pół tej kiji zajmuje, z tego co się orientuje.
2: Ale najsłodszy pilot świata.
0: Zdecydowanie. Przy słodziakach zostajemy. Halo, halo.
3: Pozdrawiamy z tej strony Natalia i Tomek. My wakacje zaczynamy od podróży poślubnej, bo dopiero co wyhajtaliśmy z naszej zielonej Kijusi. Jedziemy do Słowenii.
0: Wow.
3: Powtarzamy road tripy, które robiliśmy za dzieciaka z naszymi rodzicami i bardzo się cieszymy.
4: I żeby się nie stresować, słuchamy tylko Radia Kierowców.
3: Dokładnie. Pozdrawiamy całe Radio Kierowców i wszystkich
4: pozdrawiamy
3: kierowców.
4: Pozdrawiamy. Buziaczki.
3: Buziaczki.
0: Serdecznie pozdrawiamy, trzymamy kciuki szerokiej podróży i...
2: I też buziaczki.
0: Buziaczki fantastyczne, tak, ale ja chciałem tak trochę bardziej górnolotnie. Niech to będzie też taka piękna podróż, która zaczyna się teraz podczas tej, którą już odbywacie, ale niech to będzie na całe życie wasza piękna podróż. Natalio i Tomku, jedźcie bezpiecznie, bawcie się dobrze. Jeżeli chodzi o rzeczy, które się dzieją dzisiejszego wieczora, będą się działy, no hegemonii z grupy I, Norwegia i Francja będą grali. I jeden i drugi zespół już jest pewny dalszej gry pozagrupowej. Natomiast Senegal i Irak będą walczyły o prawo do wyjścia z grupy. Więc będzie się działo po 21. Będziemy was też o tym informować.
2: A ja taką zależność zauważyłem. Myślę, że też zwróciłeś na to uwagę, że szczęśliwi ludzie, czy to szczęśliwy pan Diego, czy wspaniali Wojtek, młodzi ludzie jadący w podróż poślubną, oni jadą kijankami.
0: Tak, rzeczywiście. A, i ty też. No dobrze. Rozważę zmianę marki w takim razie. Za 8 minut będzie godzina 20. Sprawdzamy, co na drogach.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 75, Nowy Sącz, Tylicz, Frycowa, 76 km. Zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Krajowa 15, Lubawa Ostróda w Byszfałdzie na 343 km. Autoosobowe wypadło z drogi, jedna osoba ranna, 15 jest zablokowana. S6, odcinek węzeł Kowale, węzeł Gdańsk-Karczemki, w pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki na 338 km. Zderzenie dwóch autosobowych, ruch odbywa się drugim pasem. Autostrada A6, odcinek węzeł Szczecin-Dąbie, węzeł Rzęśnica, 27 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Trójmiasta. I autostrada A2, odcinek węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Luboń, 162 km. Po zderzeniu czterech autosobowych, dwie osoby ranne, zablokowany lewy i środkowy pas jezdni w kierunku Warszawy.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pierwszy dzień wakacji, wspominamy, co nas bawiło, jak były inne wakacje, między innymi. Okazuje się, nie tylko takie taneczne piosenki, po prostu taneczne. Halo, halo.
6: No, witam, to Marcin z MG.
0: No, cześć, Marcinie.
6: Ja pamiętam z młodych moich lat wakacje, była taka pioseneczka, Mała Megi, Azyl P. Jeśli można, to puśćcie.
0: A pewnie.
6: Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy.

0: Nie ma miejsca jak dom, nie ma radia jak Polskie Radio Kierowców. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trwa audycja na luzie, pierwsza audycja na luzie w wakacje 2026 roku. Nie zmienia to faktu, że informacje pogodowe o pełnej godzinie. 21,5 stopnia w tej chwili, o 20 w Łebie. To jest najchłodniejsze miasto w Polsce, bo najcieplejsze to Słubice, 32,3 stopnia. Odczuwalna 32 stopnie w Słubicach, 21 w Łebie. Co się zaś tyczy jutrzejszego dnia, w dzień niemal w całym kraju bezchmurnie, ewentualnie zachmurzenie małe, tylko po południu w Tatrach miejscami możliwy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i słabe przelotne opady deszczu, które bardziej przyniosą ulgę niż komukolwiek zaszkodzą. Temperatura maksymalna od 31 stopni na północnym wschodzie, około 35 w centrum, do 38 stopni lokalnie na zachodzie. To są temperatury w cieniu prognozowane na wysokości 2 metrów, mierzone przez termometry Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chłodniej będzie tylko nad morzem i na Podhalu, ale i tak to będzie cały czas około 28 stopni. Wiatr będzie słaby z kierunków południowych, absolutnie nie będzie miał wpływu na to, jak odczuwać będziemy jutrzejszą temperaturę. Przypominam, jeszcze raz powiem, od 31 do 38 stopni, jutro 28 tylko na Podhalu i nad morzem. Tak będzie jutro, więc ten komunikat o ostrzeżeniach trzeciego stopnia przed upałami to nie żarty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Komunikat, co ciekawe, został wydany dla całego kraju, a nie dla pojedynczych województw, więc to też o czymś świadczy. Dzisiejsze na luzie realizujemy w składzie Maja Wasilewska, super wydawczyni, Mariusz Dąbrowski, hiper informujący o tym, co się dzieje na drogach, Wiktor Sudyka, uber realizator, który dba o to, żeby nas było dobrze słychać, nas, czyli między innymi mnie, Zbyszek Zegler. Zapraszam do wspólnego udziału w audycji na luzie. Dzielcie się swoimi wspomnieniami z wakacji. Pozdrawiajcie się, jeżeli jedziecie gdzieś, gdzie wiecie, że ktoś też słucha Polskiego Radia Kierowców, i mówcie, przy jakich piosenkach bawiliście się dawno temu, a może wcale nie tak strasznie dawno temu, ale w wakacje. Zapraszam!

8,5 minuty po godzinie 20. Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. Kolejne wiadomości w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Buduję szopę na rowery i słucham PRK, a dzięki temu robota dużo przyjemniejsza. Pozdrawia Lukis. No bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Do usług oczywiście. A jak skończysz Lukis, to zapraszam, bo remont kuchni mi się szykuje. Jak jesteś taki sprawny w tych robotach. Są też kolejne głosy w sprawie wakacyjnych przebojów do zabawy. Letni przebój to tylko Sabrina i utwór Boys, Boys, Boys. Pozdrawia Dariusz. No pewnie. Sunshine.

0: roku, ale to jednak radio. Kasia z Mielca też pisze, dawniej się grało na gitarach i to była zabawa. No pewnie, ale przyznasz, Kasiu, że i przy tej Sabrynie też można było się pobawić. Mamy jeszcze jeden głos.
1: Chałupy, welcome to. Teraz szkoda, że to radio nie puszcza wizji powrót do tamtych czasów. O Mater Dei. Pozdrawiam.
2: Oj, mieliśmy.
1: Grzesiek ze Skody.
2: Mieliśmy tu w radiu taki
0: moment, serdecznie,
2: że radio było na wizji. Mieliśmy.
0: Tak, ale raczej nie prezentowalibyśmy teledysków, tylko siebie, a myślę, że to z naszą radiową urodą, to jednak przejdźmy do tego, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewiele zmian na naszej drogowej mapie utrudnień. Autostrada A2, odcinek węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Luboń na 162 kilometrze po zderzeniu czterech autosobowych, zderzeniu, w którym dwie osoby zostały ranne. Wciąż zablokowany jest lewy i środkowy pas jezdni w kierunku Warszawy. Autostrada A6, węzeł Szczecin-Dąbie, węzeł Rzęśnica, 27 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany pas lewy w kierunku Trójmiasta. Ekspresowa szóstka, odcinek węzeł Kowale, węzeł Gdańsk-Karczemki, w pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki, 338 km, zderzenie dwóch autosobowych. Krajowa 15, Lubawa-Ostróda, Byszfałt, 343 km, autoosobowe wypadło z drogi, jedna osoba ranna, 15 wciąż zablokowana. I droga krajowa numer 75, odcinek Nowy Sącz, Tylicz, Frycowa, 76 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachęcam do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców po to, żeby wspierać Mariusza Dąbrowskiego w kolejnych serwisach, następny już o 20.30, ale też i żeby dzielić się swoimi wrażeniami z wakacji, wspomnieniami z wakacji, jakieś sytuacje, które do dziś pamiętacie, mimo że wydarzyły się dawno temu, albo też piosenkami, które lubicie, żeby rozbrzmiewały, kiedy jest tak ciepło jak dzisiaj. Ja na przykład nie ukrywam, że nową piosenką The Colors, może nie jestem oczarowany, ale przy niej naprawdę nieźle się bawię, tym bardziej, że jest to zespół The Rolling Stones.
2: Ja zespołu The Colors jeszcze nie znam, więc zaraz
0: znasz,
2: go poznam.
0: Tylko nie wiesz. To są tacy Włosi, których już kilka piosenek gramy.
2: Ale muszę się pochwalić tym, że ja w wakacje zapracowałem sobie na prawo jazdy, na kurs na prawo jazdy.
0: Ale jakiś czas temu.
2: Oj!

Tatiana Okupnik za tydzień nową płytę wyda. Myślę, że pojawi się u nas w Polskim Radiu Kierowców. Może. Trzymajmy kciuki, byłoby bardzo miło. 19 minut po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Przygotowujemy się oczywiście do meczu Francji z Norwegią, który o 21 na Mistrzostwach Świata, ale przygotowujemy się też do wakacji, bo dzisiaj się właśnie zaczęły. Mi się kojarzą oprócz tego, że z różnymi zabawnymi historiami, które przydarzały się mnie czy znajomym, którzy opowiadali mi o tym, także ze słynną linią autobusową na Hel 666 w PKS Gdynia tłumaczono,

że pojawienie się tego autobusu trochę było celowe, ale trochę i przypadkowe, bo ówczesny PKS Wejherowo, który przekształcił się później w PKS Gdynia, przeprowadził rewolucję w rozkładach jazdy i trasach przejazdu autobusów i wszystkie linie autobusowe, które kursowały w powiecie puckim w roku szkolnym, dostały numery, ktoś ustalił, że będą miały numery od 650 do 664, a linie sezonowe od 665 do 669. No w związku z tym jakaś linia musiała dostać 3/6, więc rozsądnie podjęto decyzję, że to będzie ta kursująca na Hel.

PKS Gdynia, o którym Bon Scott nigdy w życiu nie słyszał i po śmierci też nie, przyznawali sami przedstawiciele, zdawali sobie sprawę z tego, że linia 666 była atrakcją turystyczną i rozpoznawalną marką, no ale o likwidacji sławnej linii wymuszonej przez talibów pisały nawet zagraniczne media, pasażerowie pisali petycje, a przewoźnik do trzech szóstek postanowił nie wracać, bo jak wiemy, słynne poczucie humoru tych, którzy skojarzyli te trzy szóstki z czymś bardzo, bardzo złym, no to nie żarty. Dlatego nie ma już lokalnej linii 666, ale jest taka z Krakowa na Hel z numerem 666 od kilkunastu dni, ponieważ życie nie znosi próżni, więc szatańską linią postanowił zająć się przewoźnik dalekobieżny, który od kilkunastu dni właśnie przewozi z Krakowa przez m.in. Warszawę na Hel wszystkich tych, którzy chcą jeździć autobusem linii 666.

0: Słuchajcie, PRK Polskiego Radia Kierowców, trwa audycja na luzie, piękne, słoneczne, już nie popołudnie, to rob wieczór, no ale skoro jeszcze jest pięknie i ciepło, to czemu tego nie odnotować? Po piosence zespołu The Colors w aplikacji Polskie Radio Kierowców pojawił się wpis: jak już jesteśmy we włoskim klimacie, to ja pamiętam z dawnych czasów, oj, z bardzo dawnych, wakacyjny utwór Acapulco, aż się sama do siebie uśmiecham na wspomnienie tamtych wakacji. Pozdrawia Iwona z Madzi, pozdrawiamy cię, Iwonko. To to, nie? 83, 4? Jakoś tak.
1: Tak.
0: Fantastyczna piosenka, bo można było tańczyć wolne. Do tego.
1: To można było tańczyć na każdy sposób. Zresztą kto szczęśliwemu zabroni?
0: Pewnie. 83. Właśnie podpowiedziała nam Maja, która wie wszystko. Iwona, to dla ciebie. Zrób głośniej.
1: Klimat.

0: Asta Questa.
1: A ten klimat od razu mnie wprowadził w takiego znawcę polskiej muzyki poważnej, Drupiego.
0: Armatury.
1: I Armatury, tak. On na pytanie, co sądzi o muzyce Chopina, odpowiedział: osobiście go nie znam, ale życzę mu danych nagrań.
0: Dobrze, że to było w czasach, kiedy jeszcze nie było do wyboru innych produktów pod tą marką.
1: Tak, jest jeszcze jedna nazwa, kapela taka fajna, włoska, bardzo mi się podobała, Mattia Bazar.
0: Byli.
1: Bardzo ja fajnie grali.
0: Righeire bardziej wolałem. Vamos a la playa. Też myślę, że ich jeszcze dzisiaj posłuchamy.
1: Oni może byli bardziej romantyczni.
0: Zdecydowanie. 20:30 sprawdzamy, co na drogach, bo Mariusz, jak słyszycie, już jest z nami.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Wciąż są kłopoty na autostradzie A2 między węzłem Poznań-Komorniki a węzłem Poznań-Luboń na 162 kilometrze. Kłopoty są na jezdni w stronę Warszawy. Utrudnienie na autostradzie A6 na odcinku węzeł Szczecin-Dąbie, węzeł Rząśnica na 27 kilometrze jezdni w kierunku Trójmiasta. S6 w rejonie Trójmiasta, węzeł Kowale, węzeł Gdańska-Czemki, w pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki, 338 km. Po zdarzeniu dwóch autoosobowych ruch możliwy tylko jednym pasem. I droga krajowa numer 15, Lubawa-Ostróda, Byszfałd, 343 km. Autoosobowe wypadło z drogi, jedna osoba ranna, 15 zablokowana. No i jeszcze droga krajowa numer 75, odcinek Nowy Sącz, Tylicz, miejscowość Forycowa, 76 km. Po zderzeniu dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cieszymy się, że wy nas lubicie słuchać, piszecie o tym i nagrywacie się, ale my was uwielbiamy słuchać, więc jak nagrywacie się w aplikacji Polskie Radio Kierowców, to po prostu cali tutaj fruwamy pod sufitami, więc bardzo, bardzo zachęcam. Piszecie też, tak jak powiedziałem, na przykład napisał z naszego nowego bieguna ciepła ze Słonecznych Kozienic, Fufon. Jak to możliwe, że jeszcze nie było hitu Lato kabaretu Otto? Pozdrawia Fufon. No my też pozdrawiamy. Nie wiem, jak to się stało.

Za 28 minut będzie godzina 21. To już lato, tak? Zdecydowanie. I to już wakacje właśnie dzisiaj się zaczynają. Zachęcamy do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Nagrywajcie się, opowiadajcie o swoich ulubionych wakacyjnych hitach, nawet jeżeli są obciachowe.

0: Za 20 minut będzie 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie. Pierwsza wakacyjna. No i co, żarty żartami. Wakacyjne przeboje wakacyjnymi przebojami, ale na drogach też obowiązują właśnie od 2 godzin i troszkę wakacyjne ograniczenia w ruchu ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. W piątki zakaz obowiązuje od 18 do 22, czyli już w soboty od 8 do 14, a w niedzielę od 8 do 22. Rafał Fałkowski z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego powiedział, że inspektorzy będą sprawdzać, czy kierowcy stosują się do przepisów.
1: Ten obowiązek przestrzegania zakazów obejmuje pojazdy ciężarowe z niektórymi wyjątkami o DMC powyżej 12 ton. Także inspektorzy we wszystkie te dni będą kontrolowali, czy zakazy są przestrzegane. Myślę, że to wszystkim nam ułatwi podróżowanie, bo tych dużych aut po prostu będzie dużo, dużo mniej na drogach publicznych.
0: A wakacyjne zakazy będą obowiązywać w każdy weekend, w sensie w piątek, sobotę i niedzielę, tak jak mówiłem, do końca sierpnia.

Za niecałe 13 minut będzie godzina 21. Słuchacie na luzie w Radiu Kierowców i ja bardzo się cieszę, że oprócz tego, że słuchacie, to piszecie, nagrywacie się w aplikacji. Na przykład jest taki wpis: dzień dobry, pozdrawiamy z Traski do Kołobrzegu, a że na tylnych kanapach jadą Ania i Hania, to śpiewają nam wakacje, znów będą wakacje, czyli kabaret od to, którego słuchaliśmy jakiś czas temu, ale już za parę dni, za dni parę, wezmę plecak swój i gitarę Haliny Kunickiej. Przed nami wesoły tydzień w Kołobrzegu, pozdrawiamy Zosia, Tomek, Ania i Hania. No, pozdrawiamy bardzo serdecznie z panią Haliną.

0: lada dzień.
1: A nawet lada godzina.
0: Już za parę dni, za dni parę.
1: Wezmę plecak i gitarę. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i ciebie, Tomku, i Zosię, i wasze Anie i Hanie. I myślę, że tę piosenkę też możecie wspólnie pośpiewać. Zróbcie głośniej, Eda Sheerana.

0: Zbliża się 20:51 właściwie, minęła 20:50, więc sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Oprócz tego, co nam piszecie, co nam raportujecie, no, mamy też informacje od służb, no i swoimi kanałami też Mariusz sprawdził, co i jak, i teraz się podzieli z nami tą wiedzą.
1: Oczywiście.
0: Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowy fragment autostrady A2 i już kłopoty. Odcinek węzeł Groszki, węzeł Siedlce Zachód, miejscowość Tymianka, 547 km. Awaria ciężarówki, zablokowany jest prawy pas w kierunku Terespola. Ruch odbywa się lewym pasem. Cóż poza tym, koniec kłopotów na autostradzie A6 na odcinku węzeł Szczecin-Dąbie, węzeł Rzęśnica. Koniec kłopotów na Krajowej 15 na odcinku Lubawa-Ostróda, miejscowość Byszfałd, 343 km. Ale wciąż utrudnienia na S6 na odcinku węzeł Kowale, węzeł Gdańska-Czemki, w pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki na 338 km, gdzie po zderzeniu dwóch autosobowych ruch odbywa się tylko jednym pasem. No i wciąż są kłopoty na drodze krajowej nr 75 na odcinku Nowy Sącz-Tylicz w miejscowości Frycowa na 76 km. Tam, przypomnę, tylko doszło do zdarzenia dwóch autosobowych. Jedna osoba została ranna i obowiązuje ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja mam tę dziką przyjemność, rozkosz wręcz, powspominania tego, co ktoś już po wakacjach mówił. Jednemu było bardziej żal, innemu trochę mniej. Natomiast jak jest sam początek wakacji, to możemy sobie wspominać takie powakacyjne reminiscencje. I na przykład był człowiek zaczepiony przez reportera na ulicy, który tak opowiadał o swoich minionych wakacjach.
3: W mieście spędziłem wakacje.
4: A co pan robił tutaj w mieście?
3: Na ogródku głównie swoim pracowałem, książki czytałem, zaległości tak w lekturach nadrabiałem, takie tam.
4: A rozumiem, że później do szkoły pan jeszcze wraca, tak?
3: Tak, wracam jeszcze.
4: Czy naładowane są bateryjki przed szkołą?
3: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
4: Aha, czyli za krótko jednak te wakacje.
3: A może za długo właśnie?
4: Za długo?
3: No tak paradoksalnie tak wychodzi, że za długo. Co długo, bo się człowiek rozleniwia.
4: Nie miał pan żadnych takich marzeń, żeby pojechać gdzieś na przykład?
3: Nie.
0: Idealny pracownik. Pracownik miesiąca, pracownik roku, roku i roka i pracownik dekady. Ja mam podpowiedź dla wszystkich tych, którzy nie mają pomysłu na to, gdzie się ruszyć. Na plażę. Vamos a...

Oto jest murowany przebój. Zapraszam do aplikacji Polskie Radio Kierowców, jeżeli macie pomysł na to, co w taki dzień jak dziś usłyszeć, to napiszcie nam po prostu. Jakie są wasze ulubione wakacyjne przeboje? Jesteś za

0: Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czas sprawdzić, co się będzie działo w najbliższych dniach w pogodzie, jak będzie nam się jeździło. No na pewno z włączoną klimatyzacją. Fala upałów zalewa Polskę, wszyscy doskonale już to wiemy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, żeby nie lekceważyć ostrzeżeń o wysokich temperaturach. Uwaga, jutro i pojutrze, 27 i 28 czerwca, prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się, noś nakrycie głowy i lekką odzież. Koniec cytatu. Alert takiej treści został wysłany do odbiorców w całej Polsce, bo w weekend termometry mogą pokazać nawet 42 stopnie Celsjusza. Na razie spokojniej, w sensie w nocy na ogół bezchmurnie, tylko na północy okresami zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 16 do 20 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie i miejscami w rejonach podgórskich. 14 stopni, lokalnie w dolinach górskich 11, natomiast to będzie już noc, która w niektórych miejscach będzie nocą tropikalną. Nie spadnie temperatura poniżej 20 stopni Celsjusza. Jutro w dzień niemal w całym kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Jedynie po południu w Tatrach miejscami możliwy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i słabiutkie przelotne opady deszczu, no ale się pojawią. Temperatura maksymalna jutro nad morzem i na Podhalu około 28 stopni Celsjusza, a na pozostałym obszarze kraju od 31 na północnym wschodzie, Suwalszczyzna, Warmia i Mazury, około 35 w centrum, czyli na ziemi łódzkiej i Mazowszu, do 38 lokalnie na zachodzie, Dolny Śląski, Lubuskie, z najwyższymi temperaturami jutro. Wiatr słaby z kierunków południowych, no nic nie będzie schładzał, po prostu od czasu do czasu powieje. Uprzyjemni ten jutrzejszy dzień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Tak jak przed chwileczką powiedział pan lektor, trwa audycja Na Luzie, którą realizujemy dziś w składzie Maja Wasilewska, Mariusz Dąbrowski, Wiktor Sudyka. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Cieszę się, że jestem z wami. Zachęcam do korzystania z aplikacji. Do 22 jedziemy razem.
2: Autopromocja.
3: Rozrusznik?
4: Jest.
3: Alternator?
4: Też.
3: Cewka, świece.
4: I oczywiście kij od szczotki.
3: No to co?
4: Ruszamy.
3: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
4: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
3: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
4: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
3: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
4: i Michał Górski.
2: To była autopromocja.
0: Zapraszamy, będziemy się już jutro wieczorem łączyli z Kubą i z Michałem, natomiast jak myślę o maluchach, to od razu mi się kojarzy czas, kiedy Wojciech Młynarski śpiewał tę piosenkę.
5: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio, jesteś

No, piosenka powstała trochę wcześniej niż pierwsze maluchy wyjechały na polskie ulice, ale już w maluchach też pamiętam na Radiu Safari słuchało się Jesteśmy na wczasach. Jakie wy macie wspomnienia z wakacji? Jakie macie ulubione wakacyjne przeboje? Piszcie w aplikacji albo nagrywajcie się, jeszcze lepiej. Nagrywajcie się tak, żeby pozostali słuchacze mogli usłyszeć wasze głosy. Słuchaczki i słuchacze, rzecz jasna. Jeżeli chodzi o mecze w Mistrzostwach Świata, dzisiaj gra grupa I. Senegal z Irakiem 0-0, Norwegia z Francją też 0-0. Nic dziwnego, bo dopiero trzecia i druga minuta w jednym i w drugim meczu. Bittersweet Symphony, piosenka z pożyczonym fragmentem od Stonesów, ale zespołu The Verve. 4,5 minuty po godzinie 21:00. Słyszymy się w PRK.

Strzelają w obu meczach grupy I. Dla Francji Osama Dembele, dla Senegalu Abdel Sek. W związku z tym Senegal prowadzi 1-0 z Irakiem, a Francja 1-0 z Norwegią. Senegalczycy strzelili już w trzeciej minucie. Dosłownie przed chwilą padła bramka w meczu Francji z Norwegią. Nie ukrywam, że to mnie szczególnie boli, ponieważ po tym jak nasi piłkarze postanowili nie jechać na Mistrzostwa Świata, to wybrałem sobie Norwegię do kibiców.

0: im, więc no ale i tak wychodzą z grupy, i tak wychodzą z grupy. Tymczasem minęła godzina 10 minut po godzinie 21, czyli po 9. Mariusz Dąbrowski właśnie się instaluje, więc będzie nam opowiadał o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zła wiadomość, autostrada A2, odcinek węzeł Groszki, węzeł Siedlce Zachód, miejscowość Tymianka, 547 km, awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Terespola, ruch możliwy tylko po lewym pasie. A dobra wiadomość, koniec kłopotów na drodze krajowej nr 75, na odcinku Nowy Sącz-Tylicz, w miejscowości o wdzięcznej nazwie Frycowa. Na 76 kilometrze, przypomnę, doszło tam do zdarzenia dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, wprowadzono ruch wahadłowy, a droga była przez pewien czas zablokowana. Cóż jeszcze? Szóstka, odcinek węzeł Kowale, węzeł Gdańsk-Karczemki, w pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki na 338 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych, nikt nie ucierpiał, ruch możliwy tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Habemus Papam.
3: Plebiscyt Polskie Radio PL.
6: To była reklama.
0: 12 minut po godzinie 21. No byliśmy już w wielu miejscach, wspominaliśmy już wiele i sytuacji, i piosenek wakacyjnych, ale jeszcze nie wybraliśmy się za granicę. No nie, przepraszam, byliśmy we Włoszech z zespołem Rigueira i słuchaliśmy Acapulco, ale archipelag Balearów jest bardzo popularny, przecież to jest jeden z ulubionych kierunków naszych wakacyjnych, więc nie można się obyć bez Majorki.

Majorka to jedna z czterech wysp wchodzących w skład archipelagu Balearów. No, piosenek o Minorce i o Formenterze raczej nie ma, natomiast jest o Ibizie.

Podobno najlepsze imprezy na Ibizie, jeżeli ktoś jedzie nie po to, żeby wypoczywać, tylko po to, żeby się jeszcze bardziej męczyć na urlopie, wytańczyć się, wybawić, napić, najeść i tak dalej. Jeżeli w ten sposób lubicie spędzać wakacje, to spoko, jeżeli nie, no to życzymy miłego wypoczynku. Na przykład z Bryanem Adamsem i Melanie.

Dokładnie 20 minut po godzinie 21 trwają mecze grupy I w Mistrzostwach Świata. Norwegia przegrywa z Francją 0-1, a Irak z Senegalem też 0-1. Irak jest w o tyle gorszej sytuacji, że od 13 minuty gra w osłabieniu. Rebin Sulaka dostał czerwoną kartkę, w związku z czym Senegal nie dość, że wygrywa, to gra w przewadze z jednym zawodnikiem. Natomiast wracając do tego, co dla nas jest najistotniejsze, no dziś się skończył rok szkolny, więc świętujemy w Naluzie w Polskim Radiu Kierowców, słuchając wakacyjnych przebojów i wspominając też nieodległe wakacje. Julia Wieniawa na przykład lubi wakacje w egzotycznych krajach, ale najwyraźniej nie umie, nie jest w stanie przyzwyczaić się do tamtejszej fauny, bo podczas swojego wyjazdu na Bali 4 lata temu spotkała gigantyczną jaszczurkę. Mogliśmy to zobaczyć, ponieważ aktorka wskoczyła na oparcie ogrodowej kanapy i krzyczała przerażona, a całe zajście nagrywał Rafał Jonkisz i oczywiście opublikował w mediach społecznościowych. Komentarz aktorki, celebrytki: wstyd jak cholera. Sama Julka tak powiedziała. No to trzeba po prostu jeździć gdzieś, gdzie nie ma takich dużych okazów. No i tyle. Tą informacją idzie kolejna z aplikacji Polskiego Radia Kierowców, która jest mniej dramatyczna, bo dopytują w drodze do Kołobrzegu Zosia, Tomek, Ania i Hania, czy chałupy Welcome To już były prezentowane, bo nie słuchali od początku. No były, były i to już chyba ze dwa razy, ale mam dla was na otarcie łez też lambadkę.

Tłumacząc, wychodzę na ogródek w Przasnyszu i chcę zatańczyć dla mojego misia, ale dobra, to nie tak było. Natomiast w 1988 roku nie było miejsca we wszechświecie, gdzie by Kaoma z Lambadą nie rozbrzmiewały. Posłuchajmy dla równowagi czegoś z Motown, z Detroit, zespół The Dramatics z początku lat 70. Watch Us Is, Watch I Get. Teraz u nas na poprawę nastroju i osiągów waszych samochodów. 23 minuty po godzinie 21:00.

0: Francją już wynik w ogóle wywrócony do góry nogami, jak wam mówiłem, że było 1-0 dla Francji, to oni w parę minut wszystko przemeblowali. Jakbym był komentatorem sportowym, to bym musiał złapać się za głowę i krzyczeć, co to się tam dzieje, co też się wyprawia na tym boisku. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Jest w tej chwili już wynik 2-1 dla Francji. Co ciekawe, nie Haaland strzelił tego gola dla Norwegów. Cały czas Norwegowie w ogóle naciskają, więc tutaj się zapowiada na naprawdę bardzo, bardzo poważne zawody z całkiem fajnym wynikiem. Mam nadzieję, że Norwegom uda się przynajmniej wyrównać. Jesteśmy już w obu meczach po przerwie nawadniającej, więc no zaraz złapią rytm i może pojawią się kolejne gole. Tak jak mam nadzieję, że dokładnie odwrotnie jest na polskich drogach, w sensie, że nie pojawiają się żadne utrudnienia, że 21:30 to już jest czas, kiedy wycisza się wszystko na drogach i niestety, potwierdzi nam to lub zaprzeczy.
1: Niestety są nowe gole.
0: No to zobaczmy, o co chodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada 2, odcinek węzeł Groszki, węzeł Siedlce Zachód, Tymianka, 547 km. Awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Terespola, ruch odbywa się lewym pasem. I to jest taka wiadomość sprzed dwóch przerw na nawodnienie. Ale najświeższa informacja, najświeższy gol. Autostrada 4, odcinek węzeł Nogowczyce, węzeł Kleszczów, w pobliżu węzła Łany na 289 km doszło do najechania trzech aut osobowych i samochodu ciężarowego na elementy znajdujące się na jezdni po wystrzale opony w ciężarówce. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest pas włączenia się do ruchu na węźle Łany w kierunku Krakowa. Ruch w ciągu głównym A4 odbywa się bez utrudnień. I A4, węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 136 km, zderzenia autoosobowego z ciężarówką i z busem, zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ponieważ na Mistrzostwach Świata dziś gra moja Norwegia, no to nie może zabraknąć też wątku obciachowo-piosenkowego, wakacyjnego z tego kraju. Właściwie to duńsko-norweski był zespół Aqua, ale Lene Grafort Nystrom, przepiękna Norweżka śpiewająca w tym zespole, zasługuje na to, żeby ją odnotować w dzisiejszym lekko obciachowym na luzie z piosenkami wakacyjnymi. Posłuchajcie, przypomnijmy sobie...

0: Mariuszu, czy chciałeś kiedyś mieć lalkę Barbie? Mam znajomego, który ma całą kolekcję lalek Barbie, bo twierdzi, że to jest uosobienie ideału kobiety.
1: Mimo że mam córkę, nie pamiętam, żeby Małgosia miała lalkę Barbie. Miała dużo lalek innych. Kilka pośród tych lalek to były lalki
0: zbliżone do Barbie.
1: Nie. Rękodzieło, tak bym to określił. Okay. Ale Barbie chyba nie miała.
0: Moja córka ma całe wiadro lalek Barbie, ale one są takie uwspółcześnione, w sensie mają przebrania takie wampiryczne, jakieś takie, no tak, generalnie tak. Wyglądają już tak bardzo, bardzo współcześnie i nawet
1: tego typu lalki u córki też były, z jakieś takie wampirowate, tak.
0: No właśnie. A Barbie Girl z połowy lat 90. brzmiała tak, jak słyszeliśmy, natomiast w nowym wieku pojawiały się już inne przeboje wakacyjne, na przykład taki jak ten DNC i Cake by the Ocean. Znowu zmiana. Francja już 3-1 wygrywa z Norwegią. Ola Boga!

0: Uleńka, Urszula Rysa na szkle. Za 19 minut będzie godzina 22. Ojej, to kończy się dzisiejsze na luzie, w którym uczestniczycie bardzo aktywnie. Między innymi w aplikacji Polskie Radio Kierowców pojawiła się prośba od Antka. Panowie, sprawdzilibyście trasę Gryfino-Ninikowo koło Rewala. No pewnie, jeżeli tam się wybierasz na wypoczynek, to pewnie, jak najbardziej. Już sprawdzam. Wydaje mi się, że no, początek jest oczywisty, A6, do Goleniowa na pewno. Myślę, że na wysokości Żdżar można podjąć decyzję, czy jechać dalej S3, czy skręcić w prawo, pojechać S6. Wybieram i sugeruję wybór S6, dlatego że później jest już bliżej, prościej, mimo że czasowo wychodzi porównywalnie, ale z Gryfic do Rewala już się jedzie praktycznie cały czas prosto S6, więc myślę, że to jest lepsze rozwiązanie. Ono też jest pozbawione większej ilości zakrętów, także w półtorej godzinki dojedziecie, Antku, bezproblemowo, jeśli na wysokości Żdżar skręcicie sobie w S6 i do Rewala już spokojnie dojedziecie właśnie tą trasą. Jeżeli jesteśmy przy planowaniu, to warto mieć na uwadze to, że nie jesteśmy sami na drodze i że niestety, ale jazda po naszych drogach to nie zawsze jest tylko przyjemność, czasem bywa dramatycznie. Policja przestrzega nas, kierowców, jeżdżąc samochodem podczas upałów, takie jakie w tej chwili panują, należy planować dłuższe przerwy na odpoczynek i nawodnienie. Rozpoczynające się dziś wakacje oznaczają wzmożony ruch na drogach. Policyjne patrole będą widoczne na głównych ciągach komunikacyjnych, na drogach prowadzących do miejsc wypoczynku oraz w rejonach z największym natężeniem ruchu drogowego, zapowiada podinspektor Robert Opas, pełniący obowiązki rzecznika komendanta głównego policji.
1: Funkcjonariusze będą reagować przede wszystkim na te zachowania, które najczęściej prowadzą do tragicznych zdarzeń. Jest to m.in. przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy korzystanie z telefonu podczas jazdy, no a także będą prowadzone wzmożone kontrole pod kątem ujawniania kierowców pod wpływem alkoholu.
0: W ubiegłym roku, w ten pierwszy weekend wakacji, doszło do prawie 300 wypadków drogowych, w których zginęło 19 osób, a ponad 340 zostało rannych. Od dzisiaj policja będzie udostępniać w internecie mapę wypadków ze skutkiem śmiertelnym. No muszę to powiedzieć, podczas poprzednich wakacji zaznaczono na niej aż 315 punktów. Apeluję, zróbmy wszystko, żeby dziś, jutro i w niedzielę te liczby były znacznie, znacznie mniejsze, żebyśmy na koniec wakacji nie osiągnęli tego niechlubnego 300-osobowego wyniku. Niech to w ogóle będzie jak najmniej, a wymarzoną sytuacją byłoby, gdybyśmy nie ginęli na drogach po prostu.

0: Phil Lynott i Phil Lizzy w Perkach w Polskim Radiu Kierowców. Don't Believe a Word. No, można nie wierzyć słowom, ale też co to za życie? No, jak tak na każdym kroku człowiek taki czujny, taki spięty. A dzisiaj na luzie wakacyjne, pierwszy dzień wakacji, właściwie ostatni dzień roku szkolnego, więc bez przesady. 10 minut pozostaje do godziny 22. Sprawdzamy, co o tej porze dzieje się na drogach, bo się dzieje jednakowoż wszak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2, odcinek węzeł Groszki, węzeł Siedlce Zachód, miejscowość Tymianka, 547 km.

0: Awaria ciężarówki, w efekcie zablokowany prawy pas w kierunku Terespola. Ruch poprowadzono lewym pasem. Autostrada A4, odcinek węzeł Nogowczyce, węzeł Kleszczów. W pobliżu węzła Łany na 289 kilometrze najechanie przez trzy auta osobowe i ciężarówkę na elementy znajdujące się na jezdni po wystrzale opony w ciężarówce. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest pas włączenia do ruchu na węźle Łany w kierunku Krakowa. Ruch w ciągu głównym A4 odbywa się bez utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Lukis napisał w aplikacji Polskie Radio Kierowców, bo ja mówiłem, że będziemy słuchali dzisiaj piosenek, przy których się świetnie bawiliśmy w minione wakacje, ale i w te wakacje też można. No i że nie wystrzegamy się też takich, które są trochę obciachowe. No to na dźwięk tego słowa nie trzeba było długo czekać na reakcję. A mydełko faz tych obciachowych, Lukis? A proszę.

No to jest dzieło wybitnych twórców, między innymi Ignacy Rzecki, szykowany do lalki w nowej obsadzie, czyli Marek Kondrat, głównym wokalistą w tym dziele był. Ale byli też inni, nie tylko Bonnie M na przykład, niemieccy artyści śpiewający o bardzo, bardzo ciepłych miejscach, cieplejszych nawet niż wybrzeże Bałtyku. Zespół Goombay Dance Band, pamiętacie?

Byłem zszokowany, jak się dowiedziałem, że oni też są z Niemiec, na szczęście z RFN-u, a nie z NRD. No w NRD pewnie by nie byli w stanie tak poudawać Jamajczyków. Son of Jamaica, Goombay Dance Band, ale mamy też coś, co wydaje mi się idealnym zwieńczeniem dzisiejszego programu i zapowiedzią tego, co no, chciałbym, żebyśmy wszyscy doświadczyli w te wakacje rozpoczynające się właśnie. Czas relaksu. Z Mają Wasilewską, która była wydawczynią dzisiejszej audycji, z Mariuszem Dąbrowskim, który jak słyszeliście przed chwilą raportował z dróg, z Wiktorem Sudyką, który przepięknie realizuje dzisiejszą audycję. Dziękujemy za współudział, bo byliście dzisiaj wyjątkowo aktywni. Ja się nazywam Zbyszek Zeglerz, życzę wam czasu relaksu.

Ty, to Andrzej i Eliza w tym zespole jako i występował nawet Zbigniew Hołdys. Czas relaksu, niech się rozpoczyna i niech trwa. Jedźcie bezpiecznie, do usłyszenia.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Brak wi-

0: jest już niczym.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Hey! Wysadził się.